RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Anna Tamleczko, zapraszam. O szacunku dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości rodziny i niepokojącej sytuacji demograficznej mówił biskup tarnowski Andrzej Jerz podczas mszy świętej poprzedzającej diecezjalny marsz dla życia i rodziny w Bochni. Hierarcha zwracał uwagę na zacieranie granic między dobrem a złem oraz podkreślał, że dzieci są darem, a rodzina fundamentem przyszłości społeczeństwa. Zwracał także uwagę na potrzebę konkretnych działań na rzecz ochrony życia.
2: Zauważamy teraz w tym systemie legislacyjnym naszym powrót do tworzenia prawa aborcyjnego. I to z całą nachalnością, z całą siłą, wykorzystując różne kruczki prawne. Trzeba zdecydowanej odpowiedzi naszego społeczeństwa.
1: Po Eucharystii uczestnicy przeszli ulicami Bochni wspólnie modląc się na różańcu. Dla wielu marsz był publicznym świadectwem wiary i przywiązania do wartości rodzinnych. Uczestnicy wskazywali także na trudności, z jakimi mierzą się polskie rodziny.
3: Żeby rodzina była silna Bogiem, bo coraz częściej zauważamy, że jest coraz więcej rozwodów w młodych małżeństwach i to jest przerażające. Chcieliśmy też pokazać, że jesteśmy za życiem, że pamiętamy o Janie Pawle II, który nam przekazał właśnie to.
4: Dużo teraz rodzin nie chodzi do kościoła, dzieci nie chodzą do kościoła. No, trzeba się modlić o nich. Żyją bez ślubu. To jest bardzo ważne, żeby się modlić, żeby się poprawiło to.
3: Rodzice mają coraz mniej czasu. Ostatnie wypadki w szkołach pokazują, że jednak rodzice powinni rozmawiać z dziećmi, tłumaczyć i więcej z nimi spędzać przede wszystkim czasu, bo to jest bardzo ważne.
1: Marsz odbył się w Dniu Papieskim, dlatego nie zabrakło także odwołań do nauczania świętego Jana Pawła II o rodzinie. Relacje i zdjęcia z tego wydarzenia mamy na rdn.pl. Papież przejdzie operację usunięcia niewielkiej zmiany w płucu. Leon XIV poinformował po modlitwie Anioł Pański, że zmiana została wykryta na wczesnym etapie. Zabieg odbędzie się w tym tygodniu.
5: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto.
1: Niedawno podczas badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie niewielką, dobrze zlokalizowaną zmianę w płucu. Została ona wykryta na bardzo wczesnym etapie i znajduje się w ograniczonym obszarze. Lekarze uznali, że wskazane jest podjęcie działania, dlatego zgodnie z ich zaleceniami zdecydowałem się na operację usunięcia zmiany. Zabieg został już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję za duchowe wsparcie i polecam się waszym modlitwom. 71-letni papież może trafić do polikliniki Gemelli już we wtorek. Hospitalizacja może potrwać około tygodnia. Na razie nie ma informacji, że zaplanowana na listopad podróż do Ameryki Południowej miałaby zostać odwołana. Rozwijają swoje zdolności, uczestniczą w misjach na całym świecie, studiują nieraz na najlepszych uczelniach. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uczestniczyli w wydarzeniach 26 Dnia Papieskiego pod hasłem Święty Jan Paweł II – Uczeń Misjonarz. W kościołach w całej Polsce, także na placach miast i w największych ośrodkach polonijnych organizowana była kwesta z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Młodzi ludzie powiedzieli nam, jak otrzymane stypendium wpływa na ich edukację i życie.
6: Przede wszystkim Fundacja dała mi szansę na rozwój, na realizację moich pasji, marzeń. Dzięki temu mogłam działać w Polsce, na studiach, w Krakowie. Teraz mogę działać też w Warszawie. No i też podczas mojej rocznej misji na Madagaskarze.
7: Możemy się utrzymywać w naszych miastach studenckich, gdzie jest wiadomo trudniej niż w takich małych miejscowościach, czy po prostu mieszkając z rodzicami. Ale przede wszystkim to też jest wsparcie duchowe, które każdego dnia tak naprawdę pozwala nam się stawać lepszymi wersjami siebie, no i dawać świadectwo o Boga.
8: A jak to u Ciebie wygląda?
9: Myślę, że bardzo podobnie, że jednak to stypendium i fundacja pomaga na wielu płaszczyznach, ale też właśnie upewniła mnie w tym, że to, że pochodzę z małej miejscowości, nie oznacza, że nie mogę studiować w większym mieście jak inni.
1: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia wypłaca stypendia naukowe utalentowanym dzieciom i młodzieży z najuboższych rodzin, a także wspiera ich duchowy rozwój, między innymi organizując letnie obozy formacyjno-integracyjne. W ciągu ponad 25 lat działalności fundacji z programu stypendialnego skorzystało ponad 10 tysięcy młodych. Czy wrażliwości na sztukę można się nauczyć i jak sprawić, by dzieci i młodzież same chciały sięgać po muzykę, literaturę czy malarstwo? O tym dyskutowali uczestnicy 12. Forum Nauczycieli i Wychowawców w Akademii Tarnowskiej. W tym roku spotkanie odbyło się pod hasłem Wychowanie do odbioru sztuki. Podkreślano, że kluczową rolę odgrywają nie tylko szkoła i instytucje kultury, ale także dom rodzinny. Dyrektor Muzeum Ziemi Tarnowskiej Kazimierz Kurczep zwrócił uwagę, że coraz częściej ekspozycje są wzbogacane o multimedia, a lekcje muzealne prowadzone są w formie zabawy. W ten sposób dzieci nie nudzą się i mogą aktywnie się uczyć.
10: Poprzez naszą działalność to zainteresowanie wzrasta. My staramy się jak najbardziej uatrakcyjnić

0: Stanęła plenerowa wystawa Pamięć i Tożsamość. Na wystawie można oglądać fotografie wykonane przez Adama Bujaka, wybitnego fotografa i świadka pontyfikatu Jana Pawła II. To kadry, które przywołują ważne chwile.
1: Nie można przyjść obojętnie koło tej wystawy. Oddaje całą tożsamość.
2: Wspomina się właśnie to, co odwiedzał i bardzo chętnie to oglądam.
3: Wspomnienia jakieś się nasunęły po tych zdjęciach?
2: Oj, tak, jak na lotnisku Ojciec Święty był.
4: Podoba mi się. Przeszedłem przez wszystkie, poglądałem. Wspomnienia przeszły, jak jeździł do nas, byłem w Starym Słońcu. W Krakowie też byłem, jakby chyba pierwszy raz.
1: Jego słowa do tej pory są bardzo aktualne. Unikalna wystawa, naprawdę.
0: Wystawa została udostępniona przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Można pisać jak Michał Anioł. Powstała czcionka inspirowana pismem renesansowego artysty. Nosi nazwę Michelangelus i jest dostępna bezpłatnie. Można ją pobrać i wykorzystać we własnych dokumentach. Aleksandra Nietopiel.
5: Czcionkę zaprojektowało studio Gusto na zamówienie Watykańskiej Fabryki Świętego Piotra we współpracy z Microsoftem. Projektanci przeanalizowali oryginalne rękopisy, listy i podpisy Michała Anioła, a potem przenieśli charakterystyczne cechy jego pisma do cyfrowego kroju. Chodziło o to, by stworzyć czcionkę, która nawiąże do jego stylu i pozostanie czytelna. Michelangelus obejmuje ponad 500 znaków i jest dostępna w 4 odmianach. Zwykłej, pochyłej, pogrubionej i pogrubionej pochyłej. Pod koniec roku ma również trafić do aplikacji Microsoft 365. Projekt powstał z okazji 400. rocznicy konsekracji Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, która przypada 18 listopada.
6: To były informacje z życia Kościoła.

0: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Nastał poranek, słońce już wschodzi. Znów wołam do Ciebie, Panie. Strzeż mnie dziś od grzechu, oszczędź mi cierpienia. Pilnuj języka, bym kłótni nie wszczynał. Przed złudnym obrazem zasłaniaj me oczy. Niech moje serce będzie czyste i od gniewu wolne. W jedzeniu i piciu daj umiarkowanie. Pożądliwość zmysłową trzymaj na uwięzi. A gdy dzień ku zachodowi się nachyli, pozwól, abym radością czystego sumienia Tobie, mojemu Bogu, wdzięcznie zaśpiewał. Ojcu naszemu na niebieskim tronie, Jego Synowi i Duchowi Świętemu będzie chwała teraz i na wieki.
2: Wszechmocny, wieczny Boże, pozwoliłeś mi ten dzień rozpocząć. Osłaniaj mnie dzisiaj mocą Twej dobroci. Strzeż mnie nie tylko od każdego grzechu, ale o coś więcej jeszcze Cię proszę. Pomóż mi myśleć, mówić i czynić to tylko, co Tobie się podoba. Duchu Boży, Święty Wietrze, nachylaj nas dobrze do Boga i ludzi. Jesteś nam potrzebny jak powietrze, którym oddychamy. Jesteś przyjaznym światłem, w którym ludzie stają się sobie nawzajem drodzy, mili i bliscy. Rozpalaj dziś w nas przyjaźń do wszystkiego, co żyje i radość ze wszystkiego, co dobre, w pełni Boże i w pełni ludzkie. Bądź w nas duchem miłości, radości i pokoju.
1: Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję za każdy nowy dzień i że wszystkie me troski Tobie powierzać mogę. Dziękuję za przyjaciół i za każdego człowieka i za wrogów największych, którym przebaczam. Za miejsce pracy dziękuję i za każdy drobiazg, co mi radość sprawia. Dziękuję za przykrości i za każde dobre słowo do mnie skierowane. Dziękuję za Twego słowa pouczenie i za Ducha Świętego, którym mnie umacniasz. I za to dziękuję, że wszystkich ludzi jak swe dzieci kochasz. Dziękuję za Twą dobroć, która nie ma granic. Dziękuję za to, że w Tobie ufność mogę pokładać.
2: Maryjo, Matko Jezusa, Nauczycielko pięknej miłości, w Twoim niepokalanym sercu składam moje serce pełne niedoskonałości. Oczyszczaj je, przemieniaj, upodabniaj do swojego. Tobie zawierzam ten dzień, oddaję Ci każdy mój krok, każdą chwilę, która dziś będzie moim udziałem. Prowadź mnie, ucz pięknej miłości, chroń przed pokusami świata, przed każdym złem. Spraw, abym uczył się od Ciebie pokornej miłości.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Czy Jezus tylko żartował? Szczerze mówiąc, przez dużą część mojego chrześcijańskiego życia, przynajmniej przez kilka pierwszych lat, miałem bardzo niskie mniemanie o modlitwie. Zawsze byłem na to zbyt zajęty, goniąc za tym, co należało zrobić. Właściwie, co by modlitwa w ogóle zmieniła? Wiedziałem, że nie miałem prawdziwej mocy w życiu, ale to tylko znaczyło, że muszę nad tym ciężej popracować, prawda? Aż pewnego dnia przeczytałem proste stwierdzenie Jezusa. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Porównałem to z moim życiem modlitewnym i cóż, różnica była ogromna, wielka przepaść. Są tylko dwie opcje. Albo Jezus żartował, albo, no właśnie. Nie jestem najmądrzejszym człowiekiem, jaki chodzi po tej ziemi, ale nawet ja wiedziałem, że coś tu się nie zgadzało. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, werset 22. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Honorat Koźmiński urodził się 16 października 1829 roku w Białej Podlaskiej. W czasie studiów zupełnie stracił wiarę. W roku 1846 został aresztowany pod zarzutem udziału w spisku i osadzony w 10. pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Wówczas ciężko zachorował. Powracając do zdrowia, przemyślał dokładnie swoje życie i nawrócił się. Uwolniony z więzienia po blisko roku, podjął dalsze studia, a jednocześnie prowadził bardzo surowy tryb życia. Po ukończeniu studiów 8 grudnia 1848 roku wstąpił do klasztoru kapucynów. Już 21 grudnia przyjął habit zakonny i otrzymał imię Honorat. Wkrótce został mianowany profesorem retoryki oraz sekretarzem prowincjała, lektorem teologii, nadzwyczajnym rekolekcjonistą i spowiednikiem. Zasłynął w Warszawie jako znakomity rekolekcjonista i misjonarz ludowy. Pracując w trzecim zakonie świętego Franciszka, gorliwie działał w kościołach Warszawy. Swoją głęboką religijnością i troską o człowieka zjednywał wielu ludzi dla Chrystusa. Ostatecznie osiadł w Nowym Mieście nad Pilicą. W 1895 roku został komisarzem generalnym polskiej prowincji kapucynów i przyczynił się do znacznego rozwoju zakonu. Jednocześnie prowadził intensywną pracę pisarską, zabierał głos w aktualnych sprawach, zajmował się zagadnieniami społecznymi. Był człowiekiem wielkiej gorliwości, jeśli chodzi o zbawienie dusz. Wiele godzin spędzał w konfesjonale. Praktykował surowe umartwienia, sporo czasu spędzał na modlitwie. Pozbawiony słuchu i cierpiący fizycznie, resztę lat spędził na modlitwie i kontemplacji. Wyczerpany pracą apostolską, zmarł w opinii świętości 16 grudnia 1916 roku. 16 października 1988 roku, w 10. rocznicę swego pontyfikatu, beatyfikował go Jan Paweł II. Błogosławiony Honorat jest głównym patronem diecezji łowickiej.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 13 października we wtorek również wspominamy zmarłego kapłana i polecamy jego duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1977 roku do domu ojca odszedł ksiądz Dominik Litwiński. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Zapadło prawomocne postanowienie w sprawie zabójstwa 16-letniego Szymona w Lasku Lipie, do którego doszło w kwietniu 2025 roku. Przed Sądem Okręgowym w Tarnowie rozpatrywano wczoraj apelację. Odwołanie wnosiła zarówno obrona sprawcy, jak i prokuratura, która domagała się surowszej kary. W pierwszej instancji sąd objął sprawcę nastoletniego Kacpra dozorem kuratora. Jak przekazała Radiu RDN sędzia Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Tarnowie, na wczorajszej rozprawie zaostrzono karę. Oprócz nadzoru kuratora i kontynuacji terapii, sąd orzekł umieszczenie nastolatka w zakładzie poprawczym otwartym. Umieszczenie w poprawczaku zostało jednak zawieszone na 3-letni okres próbny, maksymalny przewidziany w przepisach. Takie postanowienie oznacza, że nastolatek pozostanie na wolności, o ile w ciągu 3 lat nie popełni czynu karalnego. Więcej policyjnych patroli, większa czujność i rozmowy o bezpieczeństwie. Po ostatnich atakach nożowników policja wzmacnia działania prewencyjne w rejonie szkół. W Tarnowie nie odnotowano sygnałów świadczących o realnym zagrożeniu, ale funkcjonariusze zapowiadają kontynuację patroli. Podkreślają też, że kluczowe jest reagowanie na niepokojące sygnały i dobra komunikacja z dziećmi. Jak podkreślał w programie Pomagamy i Chronimy aspirant sztabowy Łukasz Proszowski, dzielnicowy z komisariatu Tarnów Centrum, ważne jest, by dzieci wiedziały, jak zachować się w sytuacji zagrożenia i komu zgłosić niepokojące informacje. Dotyczy to także wiadomości o możliwych niebezpiecznych zdarzeniach, nawet jeśli początkowo wydają się jedynie żartem.
2: Taka informacja nie powinna być bagatelizowana. Takie informacje powinny natychmiast trafiać do osób dorosłych, powinny trafiać do pedagogów, do grona pedagogicznego, który jest na miejscu, które odpowiednimi procedurami dysponuje i będzie w stanie powiadomić tutaj oczywiście pomoc. Jeżeli zagrożenie by wystąpiło, nie starajmy się, i tu chciałbym podkreślić, nie starajmy się go rozwiązywać na własną rękę. Nie zbliżajmy się do osób, które takie zagrożenie ze sobą niosą, które takie zagrożenie mogą sprawiać. Numer alarmowy 112, on jest tutaj kluczowy. My staramy się powiadomić jak najszybciej służby, które na miejscu będą mogły podjąć odpowiednie działania.
0: Funkcjonariusz apeluje także do rodziców, by rozmawiali z dziećmi, interesowali się ich problemami i nie bagatelizowali sygnałów, które mogą świadczyć o zagrożeniu. Uczniowie powinni zachować czujność, ale nie ulegać panice. Całej rozmowy można posłuchać na rdn.pl. Wymiana doświadczeń, prezentacja działań na rzecz seniorów i rozmowy o ich aktywności, a także potrzebach. Tak przebiegało pierwsze powiatowe forum seniorów, które odbyło się w Nowym Sączu.
3: Ważne jest, żeby ta polityka senioralna była tworzona wspólnie z ludźmi. I to powiatowe forum w Nowym Sączu ma taki cel. Zaprosiliśmy reprezentantów różnych organizacji, różnych inicjatyw, które utrzymują aktywności, jak najdłużej w aktywności osoby starsze.
0: Mówiła prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wiesława Borczyk. Tyle teraz, zapraszam za pół godziny punktualnie o 7:00.

0: producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Poranek 8 stopni, ale poranek lokalnie może być deszczowym. Przed południem spodziewane lekkie opady deszczu. Ten deszczek towarzyszył nam w nocy. Ulice, chodniki mokre. Maksymalnie dziś 11 stopni, ale ta temperatura odczuwalna może być niższa i wynosić nawet 9 stopni. Jutro 13, a noc przed nami to 1 tylko stopień, plus 1 i spodziewane są lokalnie przymrozki.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: To lokalne przymrozki, to przypominamy w nocy z wtorku na środę, ale miejmy nadzieję, że może tutaj wszystko nam się pozmienia, bo to nie jest dobra informacja, tym bardziej, że jeszcze te kwiaty pięknie na wszystkie wyglądają, a przy takich przymrozkach lokalnych to wiemy, że to wszystko nam się w ogrodach pozmienia diametralnie. W tym tygodniu w ogóle te temperatury nie będą nas rozpalać, bo maksymalnie w tym tygodniu to do 14 stopni w ciągu dnia, a w nocy te temperatury plus 1, plus 2, plus 3 stopnie, tak więc cały tydzień bardzo chłodny, zimny. Czekamy na tą złotą polską jesień, no i powiem szczerze, że początek października ładny, słoneczny, ciepły, no ale ten kolejny tydzień października to już mało taki optymistyczny w prognozie pogody i przyszły tydzień podobnie nam się zapowiada, synoptycy zapowiadają, że przyszły tydzień znów pochmurny będzie i te temperatury 12-13 stopni w ciągu dnia, w nocy 4 stopnie, tak więc wygląda, że wstępnie do 26 października nie ma co liczyć na wysokie temperatury i ładną pogodę. 25 minut do 7, 13 dzień października, czyli wtorek, retro wtorek, hity sprzed lat i zaczynamy od takiego przeboju. Johnny Hates Jazz. No, dzień dobry.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę. Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.

17 minut nam zostało tylko do godziny 7, czyli to ten czas, gdzie wyjeżdżamy na ulicę i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Przypominam, ulice mokre, popadało nam w nocy, a w ciągu dnia, w tych godzinach porannych, może jeszcze lokalnie nam powadać, tak więc kierowcy, uważajcie, ostrożnie, my powoli. Przypominam o tym, że w nocy, przed nami noc, to temperatura będzie 1 plus 1, lokalnie mogą występować przymrozki, 0 stopni, tak więc będzie trzeba uważać, ostrożnie, powoli, bo może być ślisko, bardzo ślisko. A jeszcze przy okazji, w tych godzinach porannych też proszę pamiętać, przejeżdżając przez odcinki leśne, że ta zwierzyna może leśna nam wyskoczyć na drogę, dlatego tym bardziej też apeluję o tą ostrożną jazdę, powoli, no i przede wszystkim trzymamy się prawego pasu. Dzisiaj od nas do pracy, to tak z mojego tutaj, z mojej obserwacji, pewien kierowca rano, o poranku, zamiast trzymać się prawego pasa, to cały czas sobie środkiem jechał, tak jakby sam był na drodze. No właśnie, moi kochani, pamiętajcie o tym, żeby trzymać się tego prawego pasa, a nie sobie jechać, jak mi się podoba żywnie. Ulice Tarnowa jak wyglądają? Spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Miejmy nadzieję, że ten bilans będzie nam się dziś utrzymywał przez cały dzień, bilans tam zerowy. A tych naszych ulicach już no, spory ruch się zaczyna, podążamy. W drodze do pracy jesteśmy, przypominam, zmiana organizacji ruchu od 15, to Rondo Sikorskiego na Rutowicza Krakowska. Warto się już zapoznać, bo coraz bliżej jesteśmy 15, żeby się później nie okazało, że no, mamy problem przebić się właśnie przez to rondo, albo jakaś ulica jest zamknięta, no i nie zdążymy na czas, dlatego teraz już trzeba się zastanowić, którymi ulicami będziemy przemieszczać się w tych godzinach porannych, ale nie tylko porannych, przez cały dzień, bo to przecież ten remont to przez cały dzień będzie trwał i potrwa troszeczkę. Teraz na Krakowskiej od Dworcowej powolutku właśnie do tego ronda na Rutowicza Krakowska, na Sikorskiego, powoli też na Sikorskiego, dojeżdżając do tego ronda Krakowska. Wzmożony ruch mamy na Konarskiego, Dąbrowskiego, na Tuchowskiej, na szczęście bez postojów też na ulicy Klikowskiej, ale tych samochodów mamy coraz więcej, szczególnie tutaj w okolicach ronda Elektryczna Wyszyńskiego, od Miętowej i Ziołowej, powolutku do tego ronda będziemy się przemieszczać. Najwięcej pojazdów napotkamy na Alejach Kwiatkowskiego, szczególnie tutaj od Mościckiego, praktycznie na całym odcinku Alei Kwiatkowskiego, by powolutku jeden samochód za drugim, i podobnie jest od strony Witosa na Alejach Kwiatkowskiego, czyli tutaj już mniej więcej od ronda Solidarności. Ciągły ruch tych pojazdów, sznur tych pojazdów nam się ciągnie do Czerwonych Klonów. Z Bylitowska bez utrudnień, Koszycka na wysokości Mieszka Pierwszego, Dąbka, tutaj możemy się już zatrzymać. No i w kierunku Czerwona Krakowska podążać w sznurze pojazdów. Ja przypominam, że na Koszyckiej to tam zawsze tych samochodów mamy sporo, szczególnie w tych godzinach porannych, ale kumulacja to dopiero po godzinie 7 przed 8, tak więc zmotoryzowani pamiętajcie, że tam można utknąć i to można utknąć na nawet dobrych kilkanaście minut, dlatego warto na Koszyckiej zawsze mieć te zapasy czasowe. 14 minut nam zostało do 7. No, moi kochani, a propos tych zapasów czasowych, jeżeli jeszcze mamy możliwość, no to szybciutko łyk porannej kawy i wyjeżdżamy, a jeżeli nie, to tą kawę sobie zostawmy, zróbmy sobie to w pracy. Też smakuje, dobrze smakuje, chociaż na pewno w pracy to nie jedno, ale kilka kaw wypijemy, dlatego lepiej nie czekać i wyjechać, tym bardziej, że ta pogoda no, nie rozpieszcza nas i powolutku, bezpiecznie, i tego po prostu się trzymajmy.

Tak by było najlepiej. Zamknąć drzwi i po prostu nie ma mnie. No tak, są takie dni w tygodniu. Są takie dni w tygodniu, które lubimy, a są takie dni w tygodniu, których nie lubimy. Jakie dni w tygodniu lubią Polacy? Najbardziej Polacy lubią piątek, no bo wiemy, to już początek weekendu. Lubią sobotę, która jest symbolem pełnego odpoczynku i wolnego czasu. Z kolei badania rynku pracy mówią i wskazują, że jeżeli chodzi o efektywność w obowiązkach zawodowych, Polacy najlepiej oceniają środę. To właśnie w połowie tygodnia deklarują najwyższą produktywność, podczas gdy poniedziałki i piątki są pod względem oceniane najgorzej, jeżeli chodzi o efektywność. A jaki dzień tygodnia najmniej lubimy? 75% Polaków deklaruje, że nie przepada za poniedziałkiem. Na szczęście dziś wtorek. Wtorek, 13 dzień października, retro wtorek, czyli hity sprzed lat. No i w tym zestawieniu o wtorku nikt nic nie mówi. No, czyli takie podejście mamy do wtorku, bym powiedział. No mieszane, czyli ani nie za bardzo go lubimy, ani za bardzo go nie lubimy. Jednym słowem, wtorek? A jak to wtorek? 5 minut nam zostało do godziny 7, czyli najważniejsze, żeby była środa i najważniejszy piątek i sobota. A niedziela? Niedziela przecież też jest ważny dzień, bo to dzień wolny. Też dzień odpoczynku. Dobrze, no to my teraz pracujemy. 5 minut nam zostało do godziny 7. Zabieramy się do pracy. A propos pracy, to przypominam, moi kochani, 20 minut przed godziną 10 albo kwadrans przed godziną 10. To tutaj różnie. Przepraszam, dziewiątą, nie dziesiątą. Giełda pracy, czyli oferty pracy dziś na antenie Radia RTN Małopolska. No i będziemy sprawdzać, no właśnie, jak z tą pracą u nas jest. No i też będziemy wam podpowiadać, jak ubrać się na pierwszą rozmowę do szefa.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii świętej rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
3: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem, rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jaricot. 24 października.

0: Dzieci tyją najszybciej w Europie. Przerażające dane już za chwilę. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Łukasz Gibała zwyciężył w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa po pokonaniu senator Moniki Piątkowskiej w drugiej turze przedterminowych wyborów. Prezydent elekt zapowiada zmiany w mieście. Mariusz Pieśniewski.
1: W podziękowaniu dla mieszkańców Krakowa Łukasz Gibała rozdawał na Rondzie Mogilskim obwarzanki.
2: Dzień dobry, rozdajemy obwarzanki w ramach podziękowania, proszę dla pana.
3: Trzy razy sztuka.
2: Nasze wspólne zwycięstwo, prawda?
1: Tak. Krakowianie przyznają, że przed nowym prezydentem miasta duże wyzwania.
4: Tyle różnych rzeczy jest do zrobienia, że współczuję.
5: Problemy zostaną, długi zostaną. Miasto jest zadłużone bardzo.
1: Ale prezydent elekt nie zwalnia tempa. Zapowiedział swoje pierwsze decyzje.
2: No, ja wielokrotnie mówiłem o odpartyjnieniu urzędu i spółek miejskich, więc w tym sensie mieszkańcy odzyskają swoje miasto.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział, że możliwa jest współpraca z nowym włodarzem miasta.
6: Będziemy współpracowali z Krakowem, bo na to zasługują jego mieszkańcy. I ta idea metra musi się zrealizować.
1: Zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa najprawdopodobniej 21 października.
0: Prokuratura rejonowa w Gorlicach chce umorzenia śledztwa w sprawie 92-letniego mieszkańca Ropy, który w grudniu ubiegłego roku śmiertelnie postrzelił z dubeltówki swoją 80-letnią siostrę. U mężczyzny wykazano niepoczytalność i prawdopodobnie resztę życia spędzi w zakładzie psychiatrycznym. Wniosek o umorzenie śledztwa trafił do prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Jak mówi rzecznik Justyna Rataj-Mykietyn, podczas prowadzonego wobec mężczyzny postępowania powołano psychologa i biegłych, którzy badali jego stan psychiczny.
7: Biegli wskazali, że w czasie popełnienia zarzuconego podejrzanemu czynu mężczyzna miał zniesioną zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, a także wymaga umieszczenia go w zakładzie psychiatrycznym, bowiem istnieje realne i wysokie prawdopodobieństwo, że w przyszłości z przyczyn chorobowych może dokonać takich samych lub podobnych przestępstw.
0: Mężczyzna miał przedstawione zarzuty o zabójstwo i nielegalne posiadanie broni. W toku śledztwa ustalono, że Tadeusz S. był z siostrą w konflikcie w związku ze sprawami majątkowymi. Teraz o umorzeniu sprawy oraz jego ostatecznym losie zdecyduje sąd.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Dziesiątki uczniów z Tarnowej okolic sadziły cebulki tulipanów, które wiosną pomogą wesprzeć hospicjum Via Spej. To piąta edycja akcji charytatywnej organizowanej na rzecz placówki. Tulipany zakwitną w hospicyjnym ogrodzie, a wiosną zostaną zebrane i rozdane podczas ulicznej kwesty. W zamian będzie można wesprzeć datkami Fundację Kromka Chleba. W sadzeniu uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i średnich z Tarnowa. Jak podkreślali Błażej, Radosław, Julia i Anastazja, wolontariat daje im wiele satysfakcji, a pomaganie innym przynosi radość także tym, którzy angażują się w akcję.
9: Uważam, że warto pomagać. Ciepło na serduszku mi jest, jak mogę jakby pomóc drugiej osobie i poparcie, jak potem wszyscy się uśmiechają.
10: No ja myślę, że takie pomaganie, na przykład sadzenie tulipanów, no jest dobre, no bo ktoś może być szczęśliwy przez tego tulipana nawet jednego. Ja z dobrej woli tutaj przyszedłem, bo strasznie lubię pomagać ludziom.
11: Myślę, że jest to dobra inicjatywa, ponieważ uczymy się przez to empatii i też możemy poznać wielu ciekawych ludzi.
12: Według mnie pomaganie osobom może nam pomóc albo innym. I według mnie to jest bardzo dobry uczynek i może nam pomóc na przykład nauczyć się wiele rzeczy. Czuję taką radość po prostu, że komuś pomogłam i mogę kogoś to ucieszyć.
0: Środki zebrane podczas rozdawania tulipanów zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę ogrodu biblijnego przy hospicjum Via Spej. Ubiegłoroczna edycja akcji przyniosła Fundacji Kromka Chleba prawie 42 tysiące złotych w datkach od mieszkańców regionu, którzy otrzymali tulipany. Kwota została wykorzystana do utworzenia terapeutycznego ogrodu oraz pokoju kąpielowego dla pacjentów hospicjum.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Ponad 2 miliony uczniów ma nadmierną masę ciała, a co roku przybywa 400 tysięcy dzieci i młodzieży z nadwagą lub otyłością. Wynika z badań Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz.
13: Nawet co trzeci uczeń w wieku 8 lat ma nadmierną masę ciała, a często otyłe dziecko to otyły dorosły, mówi diabetolog, endokrynolog profesor Alina Kuryłowicz.
14: Nasze ciało zapamiętuje czasy, kiedy byliśmy otyłymi i niestety, jeżeli byliśmy otyli w dzieciństwie, mamy bardzo dużo szansę na to, że będziemy otyłymi dorosłymi.
13: W kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych mają pomóc wprowadzone od września zmiany w jadłospisach stołówek szkolnych, przypomina główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
15: Taką ankietę przeprowadzano, że 70% rodziców absolutnie akceptuje te wprowadzone zmiany i jest zadowolona z tego, więc to nas utwierdza w przekonaniu, że decyzje były słuszne.
13: Nadwadze i otyłości sprzyja brak ruchu oraz częste spożywanie fast foodów, słodzonych napojów i słodyczy.
0: Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Wtorek pochmurno, te chmury najwięcej w tych godzinach porannych, przedpołudniowych. Po południu lokalnie mogą występować przejaśnienia. W godzinach porannych jeszcze lekkie opady deszczu mogą nam towarzyszyć. Wtorek chłodny, a nawet bym powiedział zimny. 11 stopni maksymalnie w ciągu dnia. Odczuwalna temperatura to może być 9 stopni. Teraz mamy 8 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Nie zostawiaj dobrej okazji na ławce. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
4: Autolink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska, 187.
5: Hyundai.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
7: To była autopromocja.

17 minut mamy po godzinie 7. Czas zaglądać do kalendarza. 13 dzień października i w kalendarzu dwa ważne święta. Pierwsze to mamy, i to jest bardzo ważne, Dzień Ratownictwa Medycznego. No właśnie, a propos Dnia Ratownictwa Medycznego, trudno zliczyć, jak wiele osób właśnie zawdzięcza ratownikom życie. Tak więc w Dzień Ratownictwa Medycznego nie tylko warto podziękować wszystkim ratownikom medycznym, że zawsze przybywają na pomoc, ale też, moi kochani, samemu nauczyć się udzielać pierwszej pomocy. I pytanie, czy umiemy, czy bylibyśmy w stanie udzielić komuś pierwszej pomocy? No właśnie, wydaje mi się, że na to pytanie każdy sobie sam w stanie jest odpowiedzieć. Jak to z tą naszą wiedzą jest? Jeżeli my, no, zastanawiamy się i nie wiemy, no to moi drodzy radiosłuchacze, warto się nauczyć, warto sobie przyswoić, to nie jest trudne, tylko po prostu trzeba chcieć. No i mam nadzieję, że to zrobicie, bo nigdy nie wiemy, w jakiej sytuacji będziemy postawieni. No i może się zdarzyć, że ktoś będzie potrzebował tej pierwszej pomocy, a my będziemy stali obok i nie będziemy wiedzieli, jak się po prostu zachować. Dlatego przypominam, warto nauczyć się udzielać pierwszej pomocy. Dzień Ratownictwa Medycznego, no właśnie, to taki dzień, który nam przypomina o tym, jak ważne to ratowanie jest życia, zdrowia innym osobom. Również dziś też bardzo ważny dzień, bo nie tylko Dzień Ratownictwa Medycznego, ale również mamy dziś w kalendarzu Dzień Dawcy Szpiku. To jest też okazja do uhonorowania bohaterów, czyli tych, którzy oddali szpik i komórki krwiotwórcze po to, by dać szansę właśnie drugiej osobie na powrót do zdrowia. Ten Dzień Dawcy Szpiku obchodzimy w Polsce od 2002 roku. Celem tego dnia to jest przede wszystkim podnoszenie tej świadomości o idei dawstwa szpiku i komórek krwiotwórczych oraz uhonorowanie przede wszystkim tych dawców, którzy ratują na życie. No i pytanie, jeżeli ktoś się zastanawia, jak można pomóc, to wystarczy zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców. No i polega to na czym? Później po zarejestrowaniu się, no możemy otrzymać ten telefon, bo jeżeli tutaj będzie zgodność, w większości przypadków 90% komórki macierzyste pobiera się z krwi obwodowej za pomocą specjalnej maszyny, a nie z kości. Tak więc tutaj chyba rozwiewam to już wszelkie informacje dotyczące, no właśnie, skąd pobiera się te komórki, przypominam, z krwi obwodowej za pomocą specjalnej maszyny. Dzień Dawcy Szpiku, 13 dzień października, przypominam, natomiast Światowy Dzień Dawcy Szpiku przypada we wrześniu. No to jeszcze raz tutaj apeluję o to, aby pamiętać, jak można pomóc drugiemu. No w bardzo prosty sposób. Pierwszy to przypomnieć sobie albo nauczyć się tych zasad podstawowych, zasad udzielania pierwszej pomocy. To jest jeden sposób. Drugi sposób, no to być dawcą i uratować komuś życie. To tyle z naszego kalendarza, chociaż do tego kalendarza jeszcze powrócimy. Jeszcze będziemy sprawdzali, jak ten 13 października wygląda i przede wszystkim kto 13 października obchodzi imieniny, ale wcześniej. Retro wtorkowo. Czesław Niemen. Wspomnienie.

mimozami. Jesień się zaczyna, złotawa. No tak, no dzisiaj, no tak, no mamy jesień, ale o takiej jak w tej piosence, to chyba możemy na razie pomarzyć tej jesieni. I a propos tych mimoz, no to powiem, że mimozy też lubią ciepło. Optymalna temperatura dla właśnie tego kwiatu to jest 20-25 stopni. Roślina, która nie lubi przeciągów ani z nagłych spadków temperatur. A tu, proszę bardzo, te temperatury skaczą jak szalone. No co ciekawe, że właśnie ta mimoza w klimacie umiarkowanym w Polsce jest uprawiana jako roślina jednoroczna lub krótko żyjąca doniczkowa. Tak więc tak naprawdę to no, ciężko znaleźć tą mimozę przy tych temperaturach i przy tej pogodzie, tym bardziej, że pochodzi z tropikalnych lasów Ameryki Południowej i lubi to ciepło, lubi to słońce, a u nas tego słońca to dzisiaj będzie jak na lekarstwo, a praktycznie w ogóle tego słońca nie będzie. No bardziej może przejaśnienie w godzinach popołudniowych, ale o tym to za chwilę będę mówił. Jak jesteśmy przy tych roślinach, no to pozostańmy jeszcze przy tym ogrodzie, naszym ogrodzie. Ja przypominam ogrodnikom, moi kochani, trzeba się przygotować w nocy na spadki temperatury. Ta noc, która przed nami, to synoptycy zapowiadają, że temperatura w nocy spadnie nam tylko do 1 stopnia. Plus 1 stopnia. A już w Polsce pojawiły się przymrozki. No i temperatura spadła poniżej zera. Tak więc tutaj synoptycy w regionie tarnowskim zapowiadają, że też lokalnie te przymrozki mogą w tym tygodniu występować. Dlatego, no właśnie, a propos tego naszego ogrodu, no to już trzeba się powoli przygotować i przygotować ten nasz ogród do tych właśnie gwałtownych spadków temperatur. DAB w moim ogrodzie.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
7: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
8: Autoink, lider marki Hyundai w Tarnowie, ulica Lwowska 187.
9: Hyundai.
0: Po reklamie.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Lekkie opady deszczu w godzinach porannych, godzinach przedpołudniowych jeszcze mogą nam towarzyszyć. Na pewno będą nam towarzyszyć jeszcze po południu chmury. W godzinach wieczornych mogą występować lokalnie przejaśnienia. Temperatura dziś to 11 stopni, mamy 8. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, a ciśnienie wynosi równe 1000 hektopaskali.
10: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Jeżeli ktoś się zastanawia, gdzie jest słońce, to powiem, że wstało. Wstało przed godziną 7, ale chyba doszło do wniosku, że jeszcze może poleżakować i poleniuchować. Wstało o 6.57, zajdzie dziś o 17.46, a dzisiejszy dzień będzie nam trwał 10 godzin 47 minut. A propos dzisiejszego dnia, 13 października, już 7.34, za chwilę informacje dla zmotoryzowanych.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

17 minut nam zostało do godziny 8. Jeszcze raz my wyjeżdżamy i sprawdzamy sytuację na naszych ulicach, mokrych ulicach. Przypominam, o poranku jeszcze lokalnie może nam delikatnie popadać w tych godzinach przedpołudniowych, tak więc kierowcy uważajcie, drogi śliskie. No i te deszcze będą nam w tym tygodniu towarzyszyć. Jesień zamiast złotej polskiej jesieni, no to mamy taką prawdziwą jesień, czyli szaro, buro, pochmurno, a do tego jeszcze zimno, bo te temperatury no nie będą nas rozpalać. Ale rozpalają nas samochody, nowe pojazdy, które pojawiają się na rynku motoryzacyjnym i na przykład w przyszłym roku, chociaż tutaj niektórzy mówią, że to dopiero rok 2028, no kto wie, może troszeczkę wcześniej, może ten faktycznie przyszły rok pojawi się Citroen, który, no powiem, zrewolucjonizował rynek motoryzacyjny, ale no niestety odszedł do lamusa i teraz powróci legenda motoryzacji, czyli 2CV. To taki wyjątkowy Citroen, który wydaje mi się, że większość z nas może nie kojarzy nazwy, ale jeżeli powiem, że tym Citroenem poruszała się pewna zakonnica w filmie tutaj Żandarm na emeryturze, później to był żandarm również Saint-Tropez w roli głównej Louis Defineux, to już wszyscy wiedzą, o jakiego Citroena 2CV chodzi. I właśnie ten Citroen nawiązujący do słynnej kaczki powróci na nasze drogi, ale to będzie troszeczkę odmieniony, troszeczkę bardziej wzbogacona konstrukcja, ale w dalszym ciągu niewielka masa. No i co? To nie będzie silnik spalinowy, ale to będzie silnik elektryczny. No i cena obiecująca na niewielką masę. Okazuje się, że tutaj wyceniono ten pojazd, że może na rynku polskim kosztować 64 tysiące złotych. Tak więc to nie będzie wysoka, wygórowana cena. Pytanie tylko, ilu zwolenników będzie tego samochodu. Na pewno będzie przykuwał uwagę. Tak więc no, nowy 2CV, kto wie, może już w przyszłym roku. Oby tak było. Powiem, że no, wygląda obiecująco. Ulice Tarnowa jak wyglądają? Spokojnie, bez zdarzeń drogowych, tak więc to jest dobra informacja. Oby tak dalej upływał nam dzisiejszy dzień, no ale niestety już korkuje nam się w mieście i zatrzymujemy się. Stoimy na Mickiewicza na wysokości gdzieś mniej więcej Brodzińskiego Legionów. Stoimy na Szujskiego, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Szkotnik, jadąc w kierunku tutaj Mościc. Postój na Klikowskiej od Ronda Sławskiego praktycznie do Alei Solidarności, powolutku jeden za drugim i stoimy tutaj, dojeżdżając do tego ronda od Paderewskiego, Winiawskiego. Tak więc w żółwim tempie będziemy się przemieszczać. Również tutaj od Rzeźniczej na ulicy Klikowskiej do Ronda Elektrycznego Wyszyńskiego też bardzo powoli. Krótki postój na Romanowicza, na wysokości gdzieś Kasprowicza, Boja Żeleńskiego też czeka zmotoryzowanych jadąc w kierunku tutaj Alei Piaskowej. Podobna sytuacja, gdzie tych samochodów mamy więcej, to Dąbrowskiego, Gumniska, Konarskiego, oczywiście na Tuchowskiej też zatrzymujemy się na wysokości Przedszkolaków czy ulicy Drzymały. Mościca Aleja Kwiatkowskiego, no to w dalszym ciągu tutaj spory ruch, czyli jedziemy do pracy od strony Witosa na wysokości Ronda Solidarności już te samochody nam tutaj zwalniają do czerwonych klonów z Bylitowska w miarę spokojnie, płynnie, bez utrudnień. Zobaczmy sobie na ulicę Koszycką. No i na Koszyckiej wróciło wszystko do normy. Jeszcze przed godziną tam nie było tak, że powiem, no, że tak powiem źle aż tak bardzo, bo mniej więcej gdzieś na wysokości Mieszkam powolutku, te samochody nam się tutaj zatrzymywały, zwalniały, a teraz, moi kochani, na wysokości wiaduktu na 94 na ulicy Koszyckiej już się zatrzymujemy, no i czekamy, żeby dojechać do tego skrzyżowania z ulicą Krakowską i Czerwoną i to jest bardzo długi odcinek i wygląda na to, że tutaj na razie się nam nic nie zmieni, tak więc kierowcy jadący ulicą Koszycką, pamiętajcie, to już ten czas, że trzeba wyjechać, jeżeli chcecie, a nie wiem, czy na 8 zdążycie, to raczej nie, na 8 na pewno nie zdążycie, jak już to po 8 dopiero dojedziecie do wyznaczonego celu. Jeżeli jesteście na Koszyckiej, to pamiętajcie, tam na pewno utkniecie teraz 13 minut przed godziną 8.

troszeczkę to zremiksowane to w Radio Merkurego na 9 minut przed samą godziną 8. Przypominam, retro wtorek, czyli hity sprzed lat. I dzisiaj muzycznie będziemy co jakiś czas wspominać wyjątkowego amerykańskiego piosenkarza, kompozytora i gitarzystę rockowego. Dziś właśnie, 13 października, 85 lat, kończy Paul Simon, który urodził się właśnie 13 października. Autor tekstów, piosenek uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli stylu muzycznego zwanego folk rockiem. Podczas trwającej blisko 7 dekad kariery muzycznej stworzył wyjątkowe klasyki. Te klasyki dziś będziemy Państwu przypominać. A zasłynął w latach 60. XX wieku, grając i śpiewając w duecie rockowym tutaj Simon and Garfunkel, który współtworzył z kolegą ze szkoły Artem Garfunkelem. Wykonywali muzykę najczęściej przy akompaniamencie gitary akustycznej i delikatnie grającego zespołu rockowego. No to gramy. Paul Simon, który dzisiaj kończy 85 lat. I Cecile to jeden z utworów, które dziś będą prezentowane w porannym naszym spotkaniu.

Simon i Edna Garfunkel i ta muzyka nam dzisiaj będzie towarzyszyła. W związku z 85 latami skończonymi, my właśnie 85 lat skończył Paul Simon, piosenkarz, a warto dodać, że grupa właśnie Simon and Garfunkel cieszyła się popularnością podobną do grupy The Beatles, czy do grupy Rolling Stones, tak więc ogromna popularność i ta muzyka właśnie tego wyjątkowego duetu nam dziś będzie towarzyszyć. 5 minut nam zostało do godziny 8, teraz nam towarzyszy grupa też popularna i nazywana polskimi Beatlesami, czyli grupa Czerwone Gitary, a już za chwilę punktualnie o 8 wiadomości. Po wiadomościach poranna rozmowa. A dziś w porannej rozmowie gościem naszego radia o 8.10 przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Tarnowie Henryk Łabędź.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
10: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
9: A co to znaczy CCD?
10: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
10: Od Oleofarm.
0: Po reklamie.
11: Większe bezpieczeństwo w sądeckich szkołach będą kontrole i szkolenia. Policja przez co najmniej kilka najbliższych dni będzie nadal pilnować szkół. Tak będzie m.in. w Tarnowie. 1000 oszukanych

0: oraz uczniowie. Każda obca osoba powinna być wyproszona, chyba że ma pozwolenie dyrektora na przebywanie na terenie, no bo też są dostawcy, też są interesanci, rodzic może przyjść na przykład do jakiegoś nauczyciela, czy do dyrektora w jakiejś sprawie, więc to jest wtedy normalne, ale dałem taką zgodę, żeby dyrektorzy mogli podjąć decyzję o zamknięciu szkół dla wszystkich postronnych osób, które mogą się pojawić na terenie placówki. Bezpieczeństwo naszych dzieci jest najważniejsze.
1: To reakcja na zagrożenie podobnymi atakami, do jakich dochodziło w ostatnim czasie w Polsce. W ubiegłym tygodniu zginęła 37-letnia pracownica szkoły zaatakowana ostrym narzędziem przez 15-latka. Więcej policyjnych patroli, większa czujność i rozmowy o bezpieczeństwie. Po ostatnich atakach nożowników policja wzmacnia działania prewencyjne w rejonie szkół. W Tarnowie nie odnotowano sygnałów świadczących o realnym zagrożeniu, ale funkcjonariusze zapowiadają kontynuację patroli. Podkreślają też, że kluczowe jest reagowanie na niepokojące sygnały i dobra komunikacja z dziećmi. Jak podkreślał w programie Pomagamy i Chronimy aspirant sztabowy Łukasz Proszowski, dzielnicowy z Komisariatu Tarnów Centrum, bezpieczeństwo zależy nie tylko od działań służb. Ważne jest, by dzieci wiedziały, jak zachować się w sytuacji zagrożenia i komu zgłosić niepokojące informacje. Dotyczy to także wiadomości o możliwych niebezpiecznych zdarzeniach, nawet jeśli początkowo wydają się jedynie żartem.
2: Taka informacja nie powinna być bagatelizowana. Takie informacje powinny natychmiast trafiać do osób dorosłych, powinny trafiać do pedagogów, do grona pedagogicznego, który jest na miejscu, które odpowiednimi procedurami dysponuje i będzie w stanie powiadomić tutaj oczywiście pomoc. Jeżeli zagrożenie by wystąpiło, nie starajmy się, i tu chciałbym podkreślić, nie starajmy się go rozwiązywać na własną rękę, nie zbliżajmy się do osób, które takie zagrożenie ze sobą niosą, które takie zagrożenie mogą sprawiać. Numer alarmowy 112, on jest tutaj kluczowy. My staramy się powiadomić jak najszybciej służby, które na miejscu będą mogły podjąć odpowiednie działania.
1: Większa czujność to jedno, ale pojawia się też pytanie o granice kontroli. Czy w sytuacji podejrzenia zagrożenia policjant może przeszukać plecak ucznia?
2: Jeżeli zgłoszenie, które się pojawi, będzie rzeczywiście dotyczyło realnego zagrożenia, w zgłoszeniu będzie zawarta informacja, że w tym plecaku bądź plecakach może się znajdować niebezpieczne narzędzie bądź innego rodzaju przedmiot, który mógłby służyć rzeczywiście do wyrządzenia komuś krzywdy, to tak jak najbardziej.
1: Funkcjonariusz apeluje także do rodziców, by rozmawiali z dziećmi, interesowali się ich problemami i nie bagatelizowali sygnałów, które mogą świadczyć o zagrożeniu. Uczniowie powinni zachować czujność, ale nie ulegać panice.
3: Ważna informacja.
1: W jednym z budynków szpitala powiatowego w Limanowej wybuchł pożar. Jak informują limanowscy strażacy, ogień pojawił się dziś około 6:00 w rozdzielni w szpitalnej pralni. Na miejscu pojawiło się 5 zastępów straży pożarnej. Akcja gaszenia trwała około godziny. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Płyny, żele i kapsułki do prania oznaczone znakami znanych marek, ale nie oryginalne. Taki towar miał sprzedawać w internecie 55-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Według ustaleń śledczych mężczyzna wprowadzał kupujących w błąd co do pochodzenia produktów, a proceder miał być jego stałym źródłem dochodu. Postępowanie w tej sprawie tarnowscy policjanci prowadzili od listopada ubiegłego roku. W trakcie śledztwa zgromadzili materiał dowodowy i zabezpieczyli m.in. urządzenia do rozlewania płynów oraz nanoszenia etykiet, a także opakowania i oznaczenia znanych marek. Skala sprawy jest duża. Zarzuty dotyczą działania na szkodę 14 480 osób, a straty poniesione przez klientów oszacowano na ponad 870 tysięcy złotych. Dla jednych to lokal wymagający gruntownego remontu, dla innych szansa na wymarzony własny kąt. W Tarnowie rusza kolejna edycja programu Mieszkanie za remont. Tym razem miasto przygotowało 15 lokali. Jak mówi prezes Miejskiego Zarządu Budynków w Tarnowie Bernard Karasiewicz, mieszkania znajdują się na terenie całego miasta, także w ścisłym centrum, m.in. przy Bema, Kupieckiej, Bernardyńskiej czy Franciszkańskiej.
4: Te 15 mieszkań, które jest obecnie w puli do Mieszkań za remont, są to mieszkania jednopokojowe w 7 przypadkach i dwu i więcej pokojowe w pozostałych 8. Ciekawostką jest na Franciszkańskiej 10, jest to budynek wolnostojący do remontu. On jest wyceniony na najwyższą kwotę, ale powoduje, że można byłoby tam uzyskać większe powierzchnie mieszkaniowe.
1: Szacowane koszty remontów oscylują między 35 a 150 tysięcy złotych. Są to kwoty szacunkowe. Umiejętnie przeprowadzony remont może wynieść znacznie mniej. Już można składać wnioski o wynajem mieszkania komunalnego, które przyszły najemca wyremontuje na własny koszt. W zamian może liczyć na umowę najmu na czas nieokreślony. Ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia kaucji i w czasie remontu nie płaci czynszu. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w programie Słowo za Słowo w RDN Małopolska. Henryk Łabędź, przewodniczący Klubu Radnych PiS w Tarnowskiej Radzie Miasta, a gościem RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Pochmurno, z lekkimi opadami deszczu w tych godzinach porannych. Do tego tylko 12 stopni w ciągu dnia, mamy 8. Niewielkie przejaśnienia w godzinach późno-popołudniowych mogą w regionie występować. Jutro 13 stopni, w nocy temperatura spadnie tylko do 1 plus 1 stopnia.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
2: Reklama.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
0: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
4: Po reklamie.

0: 11 minut mamy już po godzinie 8. W studiu nasz poranny gość. Słowo za słowo. O tej porze na antenie Radia RDN Małopolska, czyli nasza poranna rozmowa. Dzisiejszą rozmowę prowadzi Tomasz Graczewski.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Moimi Państwa gościem jest dzisiaj przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Tarnowie, pan Henryk Łabędź. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
2: Skoro radnego mamy w studiu i to w dodatku z opozycji w Radzie Miejskiej, to zapytam o parę spraw, które będą bliskie mieszkańcom już za parę dni, bo rozpocznie się remont Ronda Krakowska Narutowicza-Sikorskiego. No, póki co mamy schematy, mamy mapki, mamy plany, mamy zapowiedzi. No i zapowiedzi, że będzie ciężko, choćby ze strony policji. Czy pańskim zdaniem miasto jest przygotowane na skalę tych utrudnień, które nas czekają?
3: Nie chciałbym tak pesymistycznie rozpoczynać naszej dyskusji. Pan redaktor, rzeczywiście kaliber pytania jest bardzo ciężki, ale mogę powiedzieć tak, że mam taką nadzieję. Jestem człowiekiem wiary, więc po prostu mogę w taki sposób odpowiedzieć. Natomiast no, nie pozostało nic innego. Tak jak były różne projekty, różne pomysły na tym, jak wykorzystać te środki. Ja po raz kolejny składam podziękowanie panu marszałkowi Pagaczowi i sejmikowi województwa małopolskiego. Dzięki dobrej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, Prawo i Sprawiedliwość, które jest w sejmiku, przekazało środki potężne, 25 milionów złotych na remont, który jest konieczny moim zdaniem. Było wiele dyskusji na temat projektów innych. W tej chwili to jest na takim etapie, że po prostu może już trzeba to realizować, bo inaczej trzeba by było oddać środki, które są bardzo duże i niezwykle potrzebne miastu. Ja, będąc radnym opozycyjnym, ale przewidując trudności, które będą przy remoncie tego ronda, proszę mieszkańców Tarnowa także o wyrozumiałość, o cierpliwość. Sam tam tędy przyjeżdżam, wiem, jakie to są olbrzymie czasem korki i narzekania na tłok, szczególnie po godzinie 15, ale też godzina szczytu, w różnych godzinach, czy rano, czy po południu, więc po prostu mam nadzieję, że policja, która mówi o trudnościach, wyprzedza pewne rzeczy, które są, ale znając ich kompetencje, mam nadzieję, że opanują na tyle dobrze sytuację, że to będzie jak najmniej uciążliwe. Natomiast trzeba się przyzwyczaić jednak do długotrwałego takiego stanu, z tego powodu, że to ten remont ma trwać około 2 lat, więc myślę, że warto zrobić ten remont, natomiast proszę o cierpliwość i o wyrozumiałość. Pewno to pan prezydent uczyni, przedstawi, jakie będą objazdy, jakie będą możliwości właśnie jak najmniejszej uciążliwości dla remontu, który moim zdaniem jest konieczny.
2: Wspomniał pan o dość istotnym wątku, czyli że było to już na takim etapie, że można było albo zrealizować ten projekt z przebudową ronda, z przejściem podziemnym, z buspasami, albo oddać dotację. Już nie było czasu na zmiany, chociaż tak miasto zastanawiało się nad innymi wariantami. Mimo wszystko, czy rondo będzie dobrym rozwiązaniem w tym mieście, w takim kształcie, w jakim powstanie, bo głosy już w ostatnich tygodniach były różne na temat skuteczności tego rozwiązania.
3: Panie redaktorze, ja jestem ekonomistą z wykształcenia, więc cieszę się, że środki, które są konieczne na inwestycje, są w budżecie miasta. Natomiast nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, bo to z tym dyskusją na temat ronda, kształtu i innych tego typu rzeczy, tak jak z reprezentacją Polski w piłce nożnej. Każdy jest ekspertem i trzeba by było konieczna wymiana. Są reprezentacje, gdzie jest duża cierpliwość na stanowisku selekcjonerów, którzy nie osiągają sukcesów, natomiast później jakieś tam wyniki się zaczynają pojawiać, więc po prostu mogę odpowiedzieć, że wierzę w to, że najlepsi ludzie przy tym poważnym problemie, którym jest rondo, pracowali i wypracowali najlepsze stanowiska, jakie można było wypracować, i nie będę w tym momencie ganił taki czy inny rozwiązań, ponieważ nie jestem ekspertem.
2: To ta kwestia przebudowy ronda czeka nas już w tym tygodniu, bo z zapowiedzi wynika, że od 15 października, czyli od czwartku, będą te utrudnienia. Natomiast w pobliżu ronda są planty Jakubowskiego, planty przy dworcu. To trochę dłuższa perspektywa, bo miasto się dopiero przygotowuje, ale też środki dostało na rewitalizację tej części miasta. No i wzbudziły się już głosy sprzeciwu, że będzie wycinka drzew, że będzie zagrożenie dla siedlisk Gawronów dokładnie. Prezydent zapowiedział, że będzie ponowna ekspertyza, choćby dendrologiczna, żeby sprawdzić, czy faktycznie ten projekt, który gdzieś tam kilka lat temu był opracowany, wciąż jest aktualny. Czy pańskim zdaniem remont placu drzewnego i wycinka drzew na placu drzewnym trochę wpłynęła na to, jak mieszkańcy teraz postrzegają drzewa w mieście?
3: Niewątpliwie, z tego powodu, że został popełniony bardzo wielki błąd. Bez konsultacji z mieszkańcami Tarnowa, którzy mieszkają tam szczególnie i mają sentyment do tego placu i do tych drzew, które były i po prostu nie konsultowano. Ja przypuszczam, trochę złośliwy będę w tym kierunku, że Witos jest orężem PSL-u i ministra Kosiniaka-Kamysza, więc po prostu trzeba było szybko zrealizować w terminie, nie patrząc na skutki i na to, jak mieszkańcy będą reagować, i zadanie priorytetowe, trzeba je wykonać, melduje panie premierze, i takie pewno odpowiednie tego typu sformułowania padały pewno ze strony miasta, ale jestem głęboko przekonany, że ta nauczka zarządowi miasta i panu prezydentowi się przyda. Każdy się uczy, ja też, mimo że jestem dużo starszy od pana prezydenta, na błęda się trzeba uczyć, więc po prostu jestem głęboko przekonany, że postawa po pierwsze mieszkańców, ja ją rozumiem zupełnie, bo gdybym mieszkał w tamtych okolicach, pewno też miał swoje zdanie i chciałbym, żeby zostało wysłuchane, i ta postawa mieszkańców przy placu drzewnym spowoduje, że będzie bardziej ostrożna realizacja tego projektu, który jest nieodzowny. Też powiem, że to jest konieczne. Środki zostały też z zewnątrz oczywiście pozyskane. Natomiast absolutnie po pierwsze, że ja nie mam jakiejś fobii na punkcie zieleni i tak zwanej jakiejś tam klimatyzmu, tej ideologii, można powiedzieć, zdroworozsądkowo kierując się. Szanuję oczywiście i bardzo się cieszę, że są u nas parki, a jeżeli są zaniedbane, to trzeba je rewitalizować. Tylko nie chciałbym, żeby to było na zasadzie gruszki z betonem po prostu, tylko żeby to było z dużym szacunkiem dla zieleni, dla ptaków, które gdzieś słyszałem przypadkowo, że jakieś tam są właśnie rzadkie, że trzeba je szanować, no to tym bardziej trzeba szanować, natomiast niewątpliwie pomoże w tym, aby takie projekty były z maksymalnym zachowaniem szacunku dla zieleni, pomoże uchwała, którą z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości Rada Miasta przyjęła, żeby wszystkie projekty były rewitalizacji, były w oparciu o szacunek dla drzewostanu, który jest w każdym miejscu, nie tylko w Parku Jakubowskiego, ale gdziekolwiek są, żeby to nie było tak, jak słyszałem przy właśnie rewitalizacji placu drzewnego, że drzewo usuniemy, to tak jak trochę na filmie Barei, że po prostu jeżeli to jest jezioro, przesuniemy. A nie, dobrze, przesuniemy. Nie. Ja chciałbym właśnie, żeby to było, żeby pan projektant, jeżeli będzie cokolwiek tutaj w mieście, ktokolwiek projektował, żeby właśnie z szacunku nie tylko mówił o tym, o szacunku do zieleni, tylko po prostu praktycznie realizował. Trudności niech pokonuje sposób. I myślę, że ta uchwała też, i będziemy to na pewno jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będziemy to solidnie pilnować.
2: To teraz, panie radny, chciałbym zapytać o kwestię podnoszoną między innymi przez pańskich kolegów z klubu radnych, mianowicie o przejście dla pieszych, czy brak przejścia dla pieszych, bo mamy takie przejście Schrödingera przy skrzyżowaniu ulic Hodowlanej i Wyszyńskiego. Doszło tam do tragicznego wypadku. Zginęła około 30-letnia kobieta, która przeprowadzała rower. No i mówię o tym przejściu z tego względu, że pojawiły się różne interpretacje. Czy tam jest przejście sugerowane, czy nie ma. No, rzeczywistość jest taka, że jest doprowadzony chodnik z jednej strony, z drugiej strony jest taka wydeptana dróżka do ścieżki rowerowej, która idzie równolegle do ulicy. No i teraz rowerzyści mają problem, bo na jezdni z kolei mają zakaz ruchu rowerów. Powstanie tam przejście dla pieszych, czy nie?
3: Wie pan co, no, z wielkim szacunkiem oczywiście i wyrazy współczucia dla rodziny zmarłej pani, natomiast wielu właśnie rowerzystów przyzwyczaiło się, że tam jest przejście. Natomiast także jeżdżące samochody nie zauważają tego przejścia i tu jest dylemat, dlatego...
2: No pasów nie ma wyrysowanych.
3: Tak, wielu moich kolegów, w tym przede wszystkim najpierw był Adam Sajdak, później Sebastian Mucha, który jest także z tamtego okręgu, wcześniej jeszcze mówiło, to nie mówimy teraz na użytek tej audycji, że będziemy protestować czy załatwiać, my żeśmy wcześniej wielokrotnie, to było kilka lat temu, nawet apelowali o to, żeby to przejście tam było. Wreszcie po takich rozmowach na sesji Rady Miasta, które nic nie wnikały, napisałem interpelację o to, żeby tam zostało to przejście uruchomione. Ja mogę powiedzieć tak, za co się cieszę i za co dziękuję zarządowi miasta, za to, że po prostu przejście dla pieszych zostało na ulicy Koszyckiej z dojściem do przystanku do autobusu numer 33 i ono zdaje i tam się sprawdza. No i na pewno narzekają kierowcy, powiększe tłoki są, ale jest to na pewno niewątpliwe bezpieczeństwo i to były koszty około 40 tysięcy złotych. Więc jeżeli, przepraszam, ze smutkiem, to muszę powiedzieć na swoją interpelację o tym, że dla bezpieczeństwa należałoby tam rzeczywiście spowodować, aby to było przejście takie w miarę profesjonalne. Już nawet abstrahuję od tego, żeby tam nie było świateł, ale przejście podświetlane ze znakami i to jest kwota około 40
2: tysięcy. Żeby nie było wątpliwości, kto
3: tak
2: tam
3: jest.
2: Ma pierwszeństwo.
3: Kto ma pierwszeństwo. Jeżeli to jest kwota 40 tysięcy złotych w budżecie i tutaj mam odpowiedź z Urzędu Miasta, że muszą być środki, muszą być gdzieś tam inne tego typu rzeczy. No to my dokonujemy inwestycji za 25 milionów. Dokonujemy Jakubowskiego to jest 6 milionów. No to na miły Bóg, no nie wierzę w to, żeby w budżecie miasta nie spowodować takiego ruchu, żeby przesunąć środki, które są zaplanowane w tym roku na wykonanie jakiejś inwestycji, ale ta inwestycja nie jest konieczna. Ja apeluję do pana prezydenta, do wszystkich służb, które dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Tarnowa, żeby naprawdę poważnie potraktowały ten problem, no pod odpowiedź tego typu, że będzie koncepcja opracowywana, gdzieś środki muszą być znajdowane, no jest trochę niepoważna.
2: Brakuje doraźnego takiego rozwiązania na już?
3: Ja bym nie chciał, żeby to było doraźne, bo to znowu przyzwyczajamy się do doraźnego rozwiązania i kolejni prezydenci będą mówić, że jednak żeśmy tam zrobili, czy cokolwiek. Wystarczyłoby zrobić właśnie tak, jak mówię, na ulicy Koszyckiej. Za co jeszcze raz dziękuję panu prezydentowi i panu Maciejowi Włodkowi za to, że zostało wykonane to przejście i tam nie trzeba cudów. Bo ja rozumiem, profesjonalne tam światła, inne tego typu, one by spowalniały też ruch tam samochodowy i dlatego uważam, że naprawdę jeszcze raz apeluję o poważne potraktowanie, ponieważ te interpelacje nie były przypadkowe, tylko one były kumulacją opinii mieszkańców, którzy tam byli, jeździli, przechodzili. No, hodowlana jest ulicą, która jest także ważna dla mieszkańców Tarnowa, bo nawet i tam zakupy i inne tego typu rzeczy, także apeluję o to i mówię. I to nie jest na doraźny użytek tej audycji, tylko naprawdę kwestia bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważna, a ja jako wiceprzewodniczący Komisji Porządku Publicznego tym bardziej apeluję do wszystkich służb, które mogą przeciwdziałać temu problemowi.
2: To teraz zapytam pana jako przewodniczącego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości i mówi się, że w samorządach nie ma polityki, ale to wiadomo jak jest z tą polityką, że ona wszędzie tam wkracza.
3: Zdecydowanie.
2: No i o jednego z członków chciałem zapytać. Nazwiska wymienię, Seweryna Partyńskiego. W mediach społecznościowych pokazuje się choćby na spotkaniach Rozwoju Plus, jeszcze stowarzyszenia, jest w klubie radnych Prawa i Sprawiedliwości. Czy w tym klubie pozostanie?
3: Myślę, że to wszystko zależy od woli pana radnego Sebastiana Partyńskiego, którego niezwykle cenię.
2: Seweryna.
3: Niezwykle cenię. Ja w ogóle się cieszę bardzo, że w klubie, gdzie jest trochę nestorów, tak jak ekonomicznie fighter i świetny. Józef Gancerz jest moim zdaniem chyba najlepszym radnym, który zna się i na budżetach, i na innych tego typu rzeczy. Jest Adam Sajdek z doświadczeniem, Stasiu Klimek, który niezwykle, no moje, ja też się zaliczam tutaj na sterze, ale jest kilku młodych, właśnie takich przebojowych, ambitnych, jak Maciek Aleksander, czy Seweryn Partyjski, czy Sebastian Muchajm, czy Mirek Biedroń, wiceprzewodniczący, którzy dają dużą taką wartość dodaną są w sobie. I dlatego panie redaktorze, zadał trudne pytanie. Ja bym wolał odpowiedzieć na to, gdyby ktokolwiek mnie pytał, czy ja będę w Prawie i Sprawiedliwości, to mogę odpowiedzieć absolutnie. Nigdy nie miałem żadnej wątpliwości, są od 25 lat członkiem Prawa i Sprawiedliwości i to jest tak jak w rodzinie, że są kłótnie, są spory, czasem się nie zgadzamy, ale co, jeżeli wybieramy, to po prostu chcemy być lojalni i konsekwentni. Natomiast po pierwsze, ja jestem człowiekiem, już mówię, nestorem, natomiast Seweryn jest młodym, 35-letnim człowiekiem. Nie wątpię, jaki ma system wartości, są to wartości prawicowe, tożsamościowe i wiara, można powiedzieć. To jest dla mnie też niezwykle istotne i on tego nie zmieni. Natomiast ma bardzo duży okres jeszcze życia takiego aktywnego, gdzie może świadomie wybierać pewne rzeczy, które są ważne. Natomiast co jest ważne podkreślenia, to ja wierzę, że te wybory będą dobre i dla niego, i po prostu dla mieszkańców, a przy tym będę go szanował z tego powodu, że podzielam ten system wartości, który sam wyznaję.
2: W tym wymiarze samorządowym właśnie w Radzie Miejskiej sympatyzowanie z Rozwojem Plus nie koliduje z byciem w klubie, w kole, klubie Prawa i Sprawiedliwości?
3: Nie, jeżeli są takie same głosowania, jeżeli my przygotowujemy wspólnie, a niewątpliwie udział Seweryna przy różnych uchwałach także jest bardzo duży, jest człowiekiem, jak pan redaktor pewno go poznał, otwartym, mówi bardzo merytorycznie i powiem tak, nie, dla mnie nie ma, to jest duża polityka, która się dzieje na szczeblu ogólnopolskim, gdzie jest spór rzeczywiście między Prawem i Sprawiedliwości i Rozwojem Plus, natomiast ja w samorządzie bym nie chciał tego typu rzeczy, a to, że efekty można dobre uzyskać, jeżeli się spokojnie rozmawia z różnych opcji osobami, bo ja takie doświadczenie mam i chciałbym pochwalić. Zarówno czasem rozmawiamy na ten temat przecież i z Platformą, i z Tarnowem, nasze miasto Tarnów i tak dla Tarnowa i dogadujemy się w niektórych, złe słowo, dogadujemy się. W interesie mieszkańców podejmujemy dobre decyzje, które są istotne i ważne i dlatego ja chciałbym powiedzieć, że można dobre sukcesy osiągnąć, a ostatni przykład niedzielnych wyborów w Krakowie, gdzie odzyskano Kraków dla mieszkańców Tarnowa, a nie taką toporną polityczkę wystawiono, która w Krakowie zadziwiająco nie osiągnęła dobrego wyniku, pokazuje, że warto z ruchami, które się identyfikują z miejscami, gdzie mieszkają, po prostu podejmować decyzje. Jakie będą decyzje pana radnego Seweryna, nie wiem, ostateczne. Natomiast pewno bada, jest człowiekiem, mówię, młodym, więc spotyka się, ma do tego prawo, dopóki nie sprzeniewierzy się idei, którą wyznajemy jako Prawo i Sprawiedliwość.
2: I na tym na dzisiaj stawiamy kropkę.
3: O, szkoda, tak szybko, panie redaktorze.
2: Niestety, czas antenowy nie jest z gumy.
3: Przepraszam, słuchajcie, może też.
2: Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Tarnowie, pan Henryk Łabędź, gościł dzisiaj w naszym studiu. Ja bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
3: Dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
4: Reklama.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Neonet, Neonet.
10: To korzyści pełen sklep.
9: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
4: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
10: Po reklamie.
11: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
12: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Sandecja Nowy Sącz napisała do przewodniczącego kolegium sędziów PZPN w sprawie sytuacji z meczów z Rekordem Bielsko-Biała i z Lechią Zielona Góra. Przedstawiciele klubu twierdzą, że w obu przypadkach należały się biało-czarnym rzuty karne, ale sędziowie byli wtedy innego zdania. Te decyzje miały rzutować na końcowe wyniki obu meczów. Sandecja chce komisyjnej oceny decyzji arbitrów oraz wyjaśnień. Klub ponadto zaapelował o rozważenie wprowadzenia technologii VAR, czyli wideo powtórek, na poziomie drugiej ligi. Czwarte z rzędu zwycięstwo odnieśli pierwszoligowi piłkarze ręczni MS Handball Pałacu Tarnów. W rozegranym w niedzielę domowym meczu piątej kolejki tarnowianie pokonali MTS Chrzanów, umacniając się na czwartej pozycji w tabeli grupy D. Początek spotkania przebiegał pod znakiem wyrównanej gry i w czwartej minucie notowano wynik 3-2. W tej samej minucie pierwszą tego dnia bramkę zdobył Albert Sanek. W kolejnych minutach do bramki gości na przemian trafiali Paweł Chłopek oraz Michał Dobrzański. Efekt był taki, że w 14 minucie tarnowianie wygrywali już 9-2. W odpowiedzi na trzecie trafienie gości podopieczni trenera Marcina Janasa zdobyli 5 kolejnych bramek, a po akcji Mateusza Hojma doprowadzając w 22 minucie do rezultatu 14-3. W końcówce pierwszej połowy chrzanowianie zmniejszyli dzielący oba zespoły dystans, schodząc do szatni z 8 golami straty. W drugiej połowie był moment, w którym tarnowianie zwiększyli prowadzenie nawet do 12 goli, notując wynik 27-15, jednak ostatnie minuty należały do zespołu gości, którzy zanotowali kilka trafień, ustalając wynik meczu na 28-19. Sądeczanka Weronika Ogorzałek została mistrzynią świata juniorów w kickboxingu. Złoto zdobyła podczas zawodów w Lido di Jesolo we Włoszech. Weronika jest zawodniczką gladiatora Binczarowa oraz uczennicą 4. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Na wspomnianych Mistrzostwach Świata brązowy medal wywalczył też inny zawodnik gladiatora, Kacper Ogorzałek. Remisem 4-4 zakończyło się niedzielne spotkanie Futsal Klubu Tarnów z GKS-em Futsal Tychy. Tarnowianie grali przed własną publicznością w hali Akademii Tarnowskiej. Pierwszą bramkę zdobyli goście, jednak jeszcze przed końcem pierwszej połowy Futsal Klub z Tarnów zdążył wyrównać na 1-1. W drugiej połowie gra nabrała tempa, padły po 3 bramki na każdej ze stron i drużyny podzieliły się punktami za to spotkanie. Dla Tarnowa na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Nikita Nazarenko, po jednym trafieniu dołożyli Albert Stolarz i Dariusz Wardzała. Biało-czarni Nowy Sącz przegrali u siebie 7-100 z Energą Ogniwo 2 Sopot w trzeciej kolejce drugiej ligi rugby. Rywal to liter rozgrywek, a podopieczni Marcina Siemaszki zajmują teraz 4. miejsce w stawce 6 zespołów. Biało-czarni zanotowali jak dotąd 1 zwycięstwo i 2 porażki.
11: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Cały czas pochmurno, niewielkie przejaśnienia dopiero w godzinach popołudniowych, dokładnie późno popołudniowych. Temperatura dziś to maksymalnie w ciągu dnia tylko 12 stopni, a teraz 8 stopni, czyli chłód odczuwamy, a to za sprawą jeszcze wiatru, który w porywach nawet do 15 km na godzinę będzie obniżał nam temperaturę odczuwalną. Ciśnienie bez zmian 1000 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Jesień zrobiła nam się twarda, no ale nie dziwimy przecież ta jesień nikogo, ponieważ dziś w kalendarzu 13, no właśnie października mamy Edwarda, a w Edwarda jesień jest twarda. No i ta twarda pogoda nam towarzyszy od wczesnych godzin porannych i będzie do końca tygodnia nam towarzyszyła. 25 minut nam zostało do 9:00.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Autolink, lider marki Hyundai w Tarnowie, ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
0: Po reklamie.

0: A od razu nam został tylko do godziny 9:00. My wtorek, nie tylko my retro wtorek, czyli retro muzyka, ale też o tej porze my spotkanie z giełdą pracy, a dokładnie z urzędnikiem Powiatowego Urzędu Pracy we Tarnowie. Z nami jest pani Barbara Medulian, doradca do spraw zatrudnienia. Dzień dobry, witam serdecznie pani Basiu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Pani Basia dzisiaj jak przystało na dzisiejszy dzień, czyli 13 dzień października w garniturze i bardzo ładnie, bo dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Bardzo ładnie, pani Basiu. Cieszę się bardzo, no to na temat garnituru porozmawiamy. Jak to jest naszym garniturem? Oczywiście, jak się ubrać do pracy? Są jakieś takie podstawowe zasady, których trzeba przestrzegać? Pewnie tak.
1: No ja myślę, że tak, że każdy, kto się udaje na rozmowę do pracy, te zasady powinien poznać.
0: Jak nas widzą, tak nas piszą.
1: Dokładnie, czyli no, jesteśmy wizytówką, tak?
0: Czyli co? Czystość i stan ubrania to jest obowiązkowe, czyli ubranie musi być wyprane, idealnie wyprasowane, niepoplamione, sprawdzić, czy wszystkie guziki są, bo pracodawca zobaczy, to znaczy, że jak nie ma wszystkich guzików, to znaczy, że może być różnie w pracy z tym pracownikiem. Może być niedokładny na przykład, bo nie widzi u siebie pewnych niedociągnięć. Detalem też te bardzo ważne, stonowane perfumy, żeby ten zapach się nie unosił po całym pomieszczeniu, bo to może innych pracowników denerwować.
1: Delikatny makijaż.
0: Tak jest.
1: Tutaj, a nie zbyt wyzywające.
0: Tak jest, oczywiście. No i ubranie tutaj elegancka garsonka. To wszystko też zależy, bo mamy i styl formalny, mamy styl casualowy, taki troszeczkę luźniejszy. No ale to chyba też zależy od takiego dress code'u w firmie, bo każda firma posiada ten dress code. Tak więc wystarczy zapytać się, jaki ten dress code jest. Nie chodzimy codziennie nie w dresie, tylko no, może by to być piątek troszeczkę luźniejszy i chodzimy właśnie luźno ubrani. A propos właśnie firm, a propos pracodawców, którzy przychodzą i zgłaszają oferty, oni zaznaczają na przykład, jak powinniśmy przychodzić ubrani do pracy, czy to nie? Czy to w trakcie pracy już wychodzi, że tutaj pracodawca mówi, że bardzo proszę, żeby tak i tak się ubierać, żeby tak była firma reprezentowana w taki, a nie inny sposób.
1: Znaczy w momencie składania ofert nie, to pracodawcy nie zaznaczają w żaden sposób tutaj ubioru. Natomiast no myślę, że przed pójściem do pracy, na rozmowę o pracę, trzeba sobie sprawdzić, tak, jaki obowiązuje ogólnie dress code w danej firmie i w jaki sposób próbować się dopasować coś do firmy.
0: A pracodawcy tak zachęcają pracowników, że na przykład tutaj w zakładce takie dodatkowe uwagi, że jest na przykład strój roboczy gwarantowany od pracodawcy?
1: To tak, to bywa tak szczególnie w tych fizycznych pracach bardzo często. No wiadomo, że BHP obliguje pracodawców do zapewnienia pewnego rodzaju ubrań w danych branżach, tak? Więc to często jest.
0: Czyli studiujemy dokładnie, co nam pracodawca oferuje i wybieramy to najbardziej, że tak powiem, ofertę, która nam tutaj do serca i do gustu, przede wszystkim do nas ta oferta przemawia. No właśnie, a propos tych ofert pracy, co tam dzisiaj by ciekawego przygotowaliście państwo dla naszych poszukujących? Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie co przygotował?
1: No mamy kilka nowych ofert, które są z tego i z ubiegłego tygodnia. Wybrałam takie najciekawsze.
0: Najlepiej płatne.
1: Zobaczymy.
0: Posłuchajmy tych ofert pracy. Dobrze, no to czas przeglądać te oferty pracy, a może ktoś z naszych radiosłuchaczy właśnie coś znajdzie dla siebie.
1: Dobrze, to zaczniemy od osoby na stanowisku pracownika do spraw marketingu. W wymaganiach tutaj wykształcenie jest minimum średnie, mile widziane doświadczenie na stanowisku, znajomość fotografii reklamowej, umiejętność pozycjonowania stron internetowych, nagrywania, montażu i publikowania krótkich filmów reklamowych. Praca jest po Górskiej Woli od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. Wynagrodzenie jest od 4806 brutto plus premia. Kolejna oferta to jest osoba na stanowisku serwisant sieci internetowej. Tutaj mamy wymagania chęci do nauki i pracy w terenie. Wymagane jest też prawo jazdy kategorii B, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy, mile widziane doświadczenie w branży telekomunikacyjnej. Praca jest w Tarnowie oraz na terenie powiatu tarnowskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Wynagrodzenie jest od 4806 zł brutto w zależności od umiejętności. Kolejna oferta, osoba na stanowisku szpachlarz, malarz, w wymaganiach rok doświadczenia na stanowisku, mile widziane prawo jazdy kategorii B, wykształcenie jest bez znaczenia, praca na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego, pracodawca zapewnia dojazd z siedziby firmy około godziny 6, wyjazd i powrót w tym samym dniu, od poniedziałku do piątku w przedziale godzin od 7 do 17, 40 godzin tygodniowo, wynagrodzenie od 6,5 tysiąca złotych brutto do uzgodnienia. Osoba na stanowisku programista informatyk, w wymaganiach wykształcenie wyższe, mile widziany absolwent, znajomość języka angielskiego na poziomie B1 w mowie i w piśmie, znajomość sterowników PLC, umiejętność czytania i analizy schematów elektrycznych, prawo jazdy kategorii B, praca w Mikołajowicach od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, wynagrodzenie 5,5 tysiąca złotych brutto. Osoba na stanowisku mechanik pojazdów samochodowych, wykształcenie zasadnicze zawodowe wymagane, mechanik samochodowy, minimum rok stażu pracy, mile widziane też jako samodzielny mechanik. Praca jest w Tuchowie na jedną zmianę od poniedziałku do piątku od 8 do 16 oraz w co drugą sobotę od 8 do 13. Wynagrodzenie 6 tysięcy złotych brutto. Kolejna oferta to osoba na stanowisku piekarz, wykształcenie zasadnicze zawodowe wymagane, mile widziane doświadczenie na stanowisku lub chęć przyuczenia. Praca jest w Tarnowie od niedzieli do piątku w godzinach od 6 do 14 oraz od 18 do 2 w nocy. Wynagrodzenie od 4806 zł brutto do 6000 zł brutto. Specjalista, specjalistka do spraw zakupów, sprzedaży i marketingu, w wymaganiach wykształcenie średnie zawodowe, prawo jazdy kategorii B, mile widziane doświadczenie w branży na podobnym stanowisku związanym z obsługą marketingową, handlem, budowaniem marki firmy, udział w przetargach, rozmowy handlowe z kontrahentem, dobra organizacja czasu pracy, znajomość technik sprzedaży, praca w Niedomicach od poniedziałku do piątku od 7 do 15, wynagrodzenie od 5 do 8 tysięcy złotych brutto. I jeszcze jedna oferta na koniec, osoba na stanowisku elektromechanik. Tutaj w wymaganiach wykształcenie średnie techniczne, mile widziane doświadczenie na oferowanym stanowisku, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność i terminowość, praca w Tarnowie Mościcach od poniedziałku do piątku od 7 do 15, wynagrodzenie od 4806 zł brutto w zależności od doświadczenia.
0: No i tego to poznaliśmy ofertę pracy. My wiemy też, jak się ubrać. My Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, Barbara Dulian, doradca do spraw zatrudnienia, tę ofertę pracy by podawała. Aktualne oferty by pracy. Więcej, jeżeli chcecie się Państwo dowiedzieć, to trzeba się udać do Urzędu Pracy by w Tarnowie.
1: Albo na stronę e-praca, tak?
0: To proszę, jest zdalnie. Czyli łatwiej będzie, łatwiej. Ale najlepiej to przyjść do pani Basi i powiedzieć, pani Basiu, usłyszałem ofertę, proszę mi powiedzieć konkretnie co i jak, gdzie. Wydaje mi się, że taki kontakt właśnie z taką osobą twarzą w twarz to chyba jest wygodniejszy dla takiej osoby, która szuka pracy, bo więcej może się dowiedzieć i tak mniej więcej też i porozmawiać.
1: Także
0: a może coś jeszcze innego, coś pani Basia znajdzie dla was, tak więc jeżeli szukacie, to pamiętajcie, wiecie gdzie się udać, wiecie jak się ubrać. A właśnie a propos ubrania, bo my mówiliśmy o tym ubraniu wierzchnim, a nie mówiliśmy o obuwiu. Obuwie też jest ważne. Czyli ja znalazłem czego nie ubierać, jakiego obuwia. Nie wiem, czy się pani zgodzi tutaj z tym, co podają specjaliści. Sandały, klapki, japonki, bardzo wysokie, wieczorowe szpilki, 12-centymetrowe.
1: No to na pewno odpada. Raczej zakryte, tak? Powinny być.
0: Czyli co, szpilki odpadają, 12-centymetrowe do pracy?
1: No myślę, że tak. Zależy jeszcze na jakie stanowisko ktoś abdikuje.
0: Pani nie zgodzi się z tym, bo wiemy, że kobiety lubią szpilki nosić. Dobrze, to wiemy, jak się ubrać, rozumiem, radiosłuchacze, do pracy. Pamiętajcie, żeby nie przesadzić z tym ubiorem, żeby nie wyglądać też jak ta choinka, no bo to może przynieść całkiem odmienny skutek. A my co, spotkamy się za tydzień. Kolejne za tydzień oferty pracy, jak zwykle we wtorki, kwadrans przed godziną 9. Dziękuję.

0: Reklama.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nadłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Po reklamie.
6: Leon XIV zostanie dziś przyjęty do szpitala. Sytuacja w szkołach uspokaja się, uważa wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Na Sądecczyźnie ruszyła zbiórka na rzecz godnego upamiętnienia Polaków spoczywających na Kresach. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Papież Leon XIV trafi dziś do rzymskiej kliniki Gemelli, gdzie przejdzie operację usunięcia guzka z płuca. Przyjęcie do szpitala zaplanowano na przedpołudnie. Nie podano jeszcze dokładnej daty zabiegu. Aleksandra Nietopiel.
7: Jeszcze w poniedziałek przed południem papież pracował zgodnie z planem. Nie wziął jednak udziału w popołudniowych obradach spotkania poświęconego rodzinie i adhortacji Amoris Laetitia, zaplanowaną na środę mszę kończącą tygodniowe obrady.

0: Sytuacja w szkołach uspokaja się, uważa wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Generał brygadier, były komendant Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że patrole policji w szkołach zapewne jakiś czas jeszcze pozostaną.
1: Myślę, że jeszcze to będzie jakiś czas trwało, ale zapewne po pewnym okresie policjanci zostaną wycofani, ale nie zostaną same. Zapewne dyżury będą realizowane, policja będzie się pojawiała wokół szkół. No taka będzie kolej rzeczy, żeby uspokoić tą sytuację i mieć nadzieję, że kolejnych takich trudnych incydentów nie będzie na terenie naszego kraju.
0: Wiesław Leśniakiewicz powiedział, że potrzebne jest przygotowanie uczniów i nauczycieli do reagowania na wypadek zagrożeń. W jego ocenie powinno być to częścią zajęć, podobnie jak ćwiczenie zachowania w sytuacjach alarmów, na przykład przeciwpożarowych.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Na Sądecczyźnie ruszyła zbiórka na rzecz godnego upamiętnienia Polaków spoczywających na Kresach. Fundacja Bratnia Dusza z Krynicy Zdroju zachęca do udziału w corocznej akcji. Można przekazywać białe czerwone znicze albo pieniądze na ich zakup, mówi prezes fundacji Iwona Romaniak.
3: Zbiórki co roku są organizowane w różnych szkołach i później my jako fundacja jedziemy, odbieramy właśnie te znicze, odbieramy pieniążki do puszek zebrane, zakupujemy te znicze i co roku jeździ też z nami bardzo fajna delegacja z Sądecczyzny. W tamtym roku była bardzo duża delegacja z Piwnicznej. W tym roku też dostałam informację, że też 6 osób z Piwnicznej pojedzie z nami z gminy przekazać te znicze. Ja oczywiście zapraszam też Państwa właśnie nie tylko do zbiórki, ale też do uczestnictwa właśnie czymś tak wspaniałym.
0: Znicze zostaną zapalone podczas obchodów Święta Niepodległości 11 listopada, m.in. na cmentarzu Łyczakowskim oraz innych polskich cmentarzach w obwodzie lwowskim. Zbiórki ruszają już w sądeckich szkołach, a także bezpośrednio u wolontariuszy Fundacji Bratnia Dusza. Można kontaktować się z nią za pośrednictwem strony internetowej i profilu na Facebooku. Żeby wziąć udział w wyjeździe na Kresy, również trzeba zgłosić się do Fundacji Bratnia Dusza.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Dziś pogrzeb księdza Stanisława Opockiego, msza święta pogrzebowa w intencji krajowego i diecezjalnego duszpasterza Romów będzie celebrowana w kościele parafialnym w Rudce o godzinie 13, po czym ciało świętej pamięci zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Chmury cały czas dominują, szczególnie tutaj w regionie tarnowskim, chociaż co jakiś czas pojawiają nam się niewielkie przejaśnienia, więcej tych przejaśnień dopiero w godzinach popołudniowych. Maksymalnie dziś 12 stopni, mamy 8 stopni, jutro 13 i również jutro pochmurny dzień, a w nocy temperatura będzie wynosiła plus 1. Sytuacja biometeorologiczna cały czas niekorzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: W kalendarzu dziś Edwarda, Teofila, Daniela, Magdaleny, Mikołaj, Wacław, Gerard, January, Maurycy, Faust, Honorat oraz Florenty i Florencjusz. To solenizanci dnia dzisiejszego. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. No oczywiście dedykacja muzyczna. Pozdrowienia również dla tych wszystkich, którzy urodzili się dokładnie 13 października. I a propos tych urodzin, już za chwilę przejdziemy do też naszego dzisiejszego muzycznego solenizanta. Ale wcześniej piosenka dla tych, którzy obchodzą dziś imieniny. A na Edwarda przypominam, jesień twarda. No i dla was, no, takie nie jesienne klimaty, ale bardziej letnie klimaty, słoneczne klimaty. Grupa Laidback, Sunshine Reggae, 6 minut po 9:00.

0: Lidl świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Budujesz dom dla siebie? A może jesteś deweloperem? Lajer Polska. Razem zbudujemy naszą przestrzeń. Firma Lajer jest renomowanym producentem wysokiej klasy ceramiki budowlanej i kostki brukowej. Lajer. Ceramika budowlana, kostka brukowa, systemy kominowe i wentylacyjne, nadproża i stropy. Więcej na www.lajer.pl. Lajer Polska. Murowany sukces.
4: Po reklamie.

Od razu po godzinie 9 czas wrócić do naszego dzisiejszego muzycznego solenizanta. 85 lat, przypominam, kończy Paul Simon, amerykański piosenkarz, kompozytor i gitarzysta marokowy. I spotykamy się z jego twórczością dziś w porannym naszym spotkaniu. Przypominam, zasunął w latach 60. grając i śpiewając w duecie rockowym Simon and Garfunkel. No i kolejny utwór właśnie Paula Simona i Eda Garfunkela, Pani Robinson.

Simon Garfunkel i pani Robinson. No i słynny motyw filmowy, 18 minut po godzinie 9. A solenizant został dwukrotnie prowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. To był rok 1990, również jako członek duetu Simon and Garfunkel oraz jako artysta solowy. To był rok 2001, a na swoim koncie ma 16 nagród Grammy i właśnie do twórczości solenizanta Paula Simona, który dziś kończy 85 lat. Jeszcze wrócimy, bo przed nami przecież utwór Sound of Silence, który obowiązkowo musi właśnie dziś wybrzmieć.

kiedy mija. Tak jak wszystko. No właśnie, McClamos, Meat Fog i Wielki Przebój. Lat 80., czyli muzyka retro dziś na antenie Radia RDN Małopolska. Przez cały dzień właśnie taka muzyka nam dzisiaj towarzyszy. I a propos tej piosenki. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. No właśnie. Jak nie chcemy, to nie możemy. A jak chcemy, to wszystko możemy. Przykład, proszę bardzo. Przenosimy się do Kanady. 61-letnia Donna Jane White. Właśnie z Kanady wytrzymała w planku aż 5 godzin. Ja tylko powiem, plank to jest tak zwana deska, czyli to jest takie ćwiczenie bardzo wymagające. Tutaj szczególnie obciąża nam mięśnie brzucha, ale też i nogi, ręce. Naprawdę ciężkie ćwiczenie. Wytrzymać 5 godzin to jest naprawdę niesamowity rekord i poprawiła tym samym o niemal pół godziny swój dotychczasowy rekord świata kobiet, bo dotychczas on wynosił 4 godziny 30 minut 11 sekund, a teraz jest 5 godzin. Niesamowity wyczyn. Pytanie, no właśnie, i czy my jesteśmy w stanie zrobić deskę? Ja nie mówię 5 godzin, co tam 5 godzin, no bez przesady. Nawet nie mówię tutaj o minutach. Czy jesteśmy w stanie wytrzymać 30 sekund? No właśnie, proszę spróbować, czy damy radę 30 sekund? No może nam się uda 30 sekund, no właśnie. Ale dobrze, minuta. Minuta to jest taki 60 sekund. Spróbujmy. Ja nie mówię 5 godzin, ale 60 sekund. Dajmy sobie, no właśnie, tą możliwość teraz na przykład w pracy. Nie ma problemu najmniejszego. Na 60 sekund jesteśmy w stanie się oderwać, zrobić deskę. Damy radę? No właśnie, spróbujmy. Jak nie teraz, no to może po południu, wieczorem w domu. Pytanie tylko, no właśnie, w jakiej kondycji jest nasz organizm? I to nam wszystko pokaże, ile sekund jesteśmy w stanie wytrzymać, robiąc tak zwaną deskę. No, ogromne gratulacje. A tak przy okazji, no i kochani, to proszę pamiętać i nie zapominać. Ja nie mówię już o desce, ale o innych ćwiczeniach, które wymagają mniejszych tutaj umiejętności. Skłony na przykład też możemy sobie robić. To dla poprawy naszej sprawności, a przede wszystkim poprawy naszego kręgosłupa, który cały czas jest obciążony, bo siedzimy, spoglądamy na te monitory przez 8 godzin, dlatego dbajmy o to swoje zdrowie. Tym bardziej, że ten czas jesienny, to wiemy, że często narzekamy na to nasze zdrowie. A odporność, no właśnie, no rodzi się między innymi właśnie z ćwiczeń. 24 minuty po 9, Billy Ocean, a za chwilę 9.30, ekonomia.

0: Reklama.
1: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Wiadomości ekonomiczne.
5: Anna Tamleczko, zapraszam. Rolnicy, których uprawy ucierpiały w tym roku z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, będą mogli liczyć na wsparcie państwa. Rozporządzeniem w tej sprawie zajmą się dziś ministrowie. Rząd rozpatrzy także projekt ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych. To dostosowanie naszego prawa do wymogów unijnych. O szczegółach Sylwia Białek.
6: Pomoc finansową otrzymają rolnicy, których szkody w uprawach przekraczają 30% średniej rocznej produkcji roślinnej. Chodzi o szkody spowodowane przez wiosenne przymrozki, przez grad, huragan, czy też upały przekraczające 37 stopni, które występowały pod koniec czerwca tego roku. Zapisane w rozporządzeniu stawki pomocy wynoszą od 1000 do 3000 zł za hektar. Wszystko zależy od skali utraty plonów. Zebrane przez wojewodów dane wskazują, że szkody wystąpiły na powierzchni 550 tysięcy hektarów. Liczba ta jednak nie obejmuje powierzchni upraw drzew i krzewów owocowych. Ministrowie rozpatrzą także projekt ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych i ich wykorzystywaniu. Chodzi o dane generowane przez nowoczesny sprzęt AGD, przez czujniki, mierniki czy pojazdy. Zgodnie z przepisami unijnymi kraje członkowskie muszą powołać między innymi organ nadzoru wymiany danych. Funkcję tę w Polsce będzie pełnił prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
5: Mediacja to dobry sposób na rozwiązywanie sporów w sprawach rodzinnych, cywilnych czy pracowniczych. Do piątku w sądach w całej Polsce można dowiedzieć się więcej na temat tego typu działań. Jednym z najbardziej oczekiwanych efektów mediacji jest sytuacja, w której obie strony sporu nie muszą spotykać się w sądzie, mówi adwokat i mediator Agnieszka Białek-Gaweł.
7: Jest to najkrótsza droga do tego, żeby dojść do kompromisu. Nie mamy tutaj osób przegranych. Ugoda mediacyjna zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku sądowego. Absolutnie to jest coś bardzo dobrego.
5: W ramach tygodnia mediacji sądy w całej Polsce organizują bezpłatne stacjonarne i telefoniczne dyżury mediatorów. Rewolucja w nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity. 13 grudnia państwowy przewoźnik wprowadzi tak zwany cykliczny rozkład. Spółka zapowiada też uruchomienie pociągów na zupełnie nowych trasach. Aleksander Przoniak.
8: Na wielu trasach pociągi będą jeździć w tak zwanym takcie, czyli w równych odstępach czasu. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, zyskają na tym m.in. pasażerowie podróżujący na trasie z Warszawy do Trójmiasta.
9: Mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania i tak na wszystkich kierunkach.
8: W nowym rozkładzie przewoźnik uruchomi w sumie 600 połączeń w ciągu doby. Jak mówi wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej Piotr Malepszak, nowością będzie bezpośrednie połączenie na trasie Warszawa-Łomża przez Wyszków.
10: Warszawa-Łomża będzie takim strzałem chyba najistotniejszym, jeśli chodzi o eliminację wykluczenia komunikacyjnego.
8: Przewoźnik wzmacnia także ofertę międzynarodową. Więcej pociągów pojawi się między innymi na trasach do Kijowa i do Pragi.
4: To były wiadomości ekonomiczne.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Niewielkie teraz przejaśnienia, ale więcej tych przejaśnień w godzinach popołudniowych. Temperatura bez zmian w ciągu dnia, czyli 12 stopni. Mamy 8, no może 9 stopni. Chłodno. Chłód ten przez cały tydzień będzie nam się w ciągu dnia utrzymywał, bo to temperatury maksymalnie do 14 stopni, jutro 13, a najchłodniej to będziemy w nocy. Dziś w nocy temperatura spadnie tylko plus 1, tyle termometry będą nam dzisiaj wskazywać.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Chłodne, zimne noce, 2-3 stopnie, tak w następnych dniach te noce, takie temperatury będą nam się kształtowały, a temperatury w ciągu dnia, to jak mówiłem, 13, maksymalnie 14 stopni do niedzieli włącznie. I taka pogoda w kratkę, trochę słońca, trochę chmur. Przyszły tydzień też bardzo chłodny, temperatura 11-12 stopni praktycznie przez cały tydzień i w nocy też te temperatury nie będą nas rozpalać. Sytuacja biometeorologiczna jest cały czas niekorzystna. 25 minut nam zostało do godziny 10. Wiadomości ekonomiczne za nami, wiadomości sportowe również, bo one były o godzinie 8.30 na antenie Radia Wnet Małopolska, ale na chwilę jeszcze do sportu wrócimy, bo jest się czym pochwalić. Przeniesiemy się na chwilę do Chin.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Kryzysowo narzeczona i zespół Lady Punk, 17 minut przed godziną 10. Wbrew przewidywaniom synoptyków, proszę bardzo, mamy słoneczko, tutaj świeci nam w regionie tarnowskim i oby pozostało z nami już do końca dnia. No to teraz o poranku przenosimy się do Chin. No i powiemy, że no debiut wygrała polska tenisistka. To informacja właśnie z Chin, która napływa, a dokładnie napłynęła. Maja Chwanicka ma za sobą pierwszy w karierze meczów w ramach zawodów WTA 1000 na kortach twardych w Wuhan, swój pierwszy debiut w karierze, no i wygrana z Egipcjanką. Tak więc ogromne gratulacje, 6-3, 6-2, potrzebne były tylko dwa sety, no i wymarzony debiut Chwalińskie, tak więc jeszcze raz gratuluję. Tak przy okazji warto zaznaczyć, że aktualnie jest na 22 miejscu w rankingu WTA Maja Chwalińska, no i kontynuuje cały czas to turnę po Dalekim Wschodzie. Zwycięstwo dało awans do drugiej rundy chińskich zawodów. Przeciwniczką jutro w środę będzie Czeszka, a te zmagania w Wuhan potrwają do niedzieli, do 18 października. Triumfatorka turnieju singla otrzyma 1000 rankingowych punktów, czego życzymy. No i życzymy też czeku na sumę 665 tysięcy dolarów, ale to nie chodzi o pieniądze, chociaż nie, no powiedzmy, że te pieniądze też się przydadzą, bo to pieniądze przecież no idą na treningi, na sprzęt, tak więc też są ważne, ale tutaj chodzi przede wszystkim o wygraną. Tak więc tego życzymy. To 18 października ten turniej do tego czasu. No i miejmy nadzieję, że właśnie przebrnie przez wszystkie tutaj między innymi rundy idealnie. No i będziemy mogli pochwalić się w niedzielę zwycięstwem w turnieju WTA. No tego życzymy Maji Chwalińskiej. Kwadrans przed godziną 10:00, a przypominam sport jeszcze na antenie naszego radia w paśmie popołudniowym w Pulsie Regionu. Na temat sportu jeszcze będziemy mówić, no i zaglądać już tutaj bardziej na nasze lokalne boiska. Teraz Billy Joel i za chwilę Piotr Szczepanik i za chwilę jeszcze raz powrócimy do tego naszego kalendarza.

Przed godziną 10 wracamy do naszego muzycznego takiego kalendarza troszeczkę. Chociaż tutaj z kalendarzem muzycznego do Paula Simona jeszcze wrócimy, ale to po godzinie 10, przed godziną 11. Teraz czasem zaglądnąć i sprawdzić ubiór naszych artystów na polskiej scenie rockowej, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, czyli to jest taki bardzo elegancki strój, który dodaje każdemu prezencji, nie tylko mężczyźnie, ale też i kobiecie, bo okazuje się, przenieśmy się na chwilę do roku 1980, występ w krawacie, męskim garniturze, to właśnie w czasach PRL-u był ogromny szok, gdy tak ubrana kobieta wystąpiła na scenie, dokładnie na opolskiej scenie w 1980 roku. Chyba nikt się nie spodziewał, że dojdzie do tak zwanej rewolucji obyczajowej, i tutaj pewnym krokiem na scenę wchodzi Izabela Trajanowska z mocnym takim wokalem, śpiewa wszystko, czego dziś chce. Ubrana właśnie w garnitur, mocny makijaż, krótkie włosy, to taka słynna fryzura tamtych lat. No i nie stała w miejscu, zamiast tego nonszalancko przechadzała się po scenie, ręce w kieszeni, idealnie podkreślały nowoczesny wydźwięk śpiewanej piosenki. A jurorzy, przecierali oczy ze zdumienia, byli po prostu w szoku. Tego właśnie wieczoru rozpoczęła się wielka kariera Izabeli Trajanowskiej. Zamówienia na jej debiutancki album sięgnęły podobno miliona kopii, ale z przyczyn technicznych na rynek trafiło jedynie 50 tysięcy. Dzień garniturów, dlatego zachęcam, żeby zobaczyć właśnie Izabelę Trajanowską z tamtych lat, z tamtych czasów, właśnie na scenie opolskiej, jak występowała w garniturze i śpiewała właśnie tą piosenkę.

Opole 1980 rok. No i wykonanie właśnie tego utworu okazało się wielkim sukcesem Izabeli Trajanowskiej. Wyróżniono nagrodą w kategorii interpretacyjnej oraz nagrodą Miss Obiektywu Izabela Trajanowska. No i oczywiście wyjątkowy, przepiękny strój, czyli czarny garnitur skrojony idealnie w dniu garnituru, noszenia garnituru. Dlatego warto, drogie panie, również żebyście i wy też te garnitury nosiły. 9:58, czyli 2 minuty nam zostało do godziny 10. No, 10 wiadomości. Po wiadomościach jeszcze raz prognoza pogody. Troszeczkę będzie ta prognoza pogody zmodyfikowana, bo teraz słoneczko. No i sprawdzimy, jak długo z nami

0: Reklama.
1: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.
2: Zatrzymanie, podejrzewanie o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu, o szczegółach już za chwilę. Większe bezpieczeństwo w sądeckich szkołach, będą kontrole i szkolenia. W czwartek rusza przebudowa ronda w centrum Tarnowa, szykują się duże utrudnienia. Wiadomości o 10:00, Anna Mleczko, zapraszam. Dwie osoby podejrzewane o podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu zostały zatrzymane w Niemczech. Rząd nie ma wątpliwości, że za podpaleniem stoją rosyjskie służby. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu. Do pożaru doszło 23 września. Dagmara Kędzior.
3: Obydwaj mężczyźni to obywatele Turcji, którzy zamieszkują na terenie Niemiec. Jeden z nich to rezydent tego kraju, a drugi nie uzyskał tego statusu i miał zostać stamtąd wydalony. Zdaniem śledczych te osoby specjalnie przyjechały do Polski, by dokonać podpalenia. Komendant główny policji, generał inspektor Marek Boroń, mówi, że służby w ich sprawie dysponują twardymi dowodami.
4: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy jak się poruszali, wiemy kiedy przyjechali do Polski, wiemy kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
3: Teraz służby czekają na areszty dla zatrzymanych i wszczęcie procedury ekstradycyjnej, o czym mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż.

0: Identyfikator na terenie szkoły powinni znajdować się jedynie pracownicy szkoły oraz uczniowie. Każda obca osoba powinna być wyproszona, chyba że ma pozwolenie dyrektora na przebywanie na terenie, no bo też są dostawcy, też są interesanci. Rodzic może przyjść na przykład do jakiegoś nauczyciela czy do dyrektora w jakiejś sprawie, więc to jest wtedy normalne, ale dałem taką zgodę, żeby dyrektorzy mogli podjąć decyzję o zamknięciu szkół dla wszystkich postronnych osób, które mogą się pojawić na terenie placówki. Bezpieczeństwo naszych dzieci jest najważniejsze.
1: To reakcja na zagrożenie podobnymi atakami, do jakich dochodziło w ostatnim czasie w Polsce. W ubiegłym tygodniu zginęła 37-letnia pracownica szkoły zaatakowana ostrym narzędziem przez 15-latka.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Nie ulega wątpliwości, że przebudowa ronda jest potrzebna, tak skomentował zbliżający się remont w centrum Tarnowa miejski radny Henryk Łabędź. Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Tarnowie był gościem audycji Słowo za Słowo. Służby dbające o bezpieczeństwo drogowców oraz kierowcy i mieszkańcy miasta przygotowują się na rewolucję w organizacji ruchu. W czwartek zamknięta zostanie m.in. ulica Sikorskiego. Zostaną też wprowadzone poważne ograniczenia na ulicach Krakowskiej i Narutowicza. Jak przypomniał Henryk Łabędź, dalsze opóźnienia w realizacji inwestycji groziły utratą dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski.
3: No nie pozostało nic innego. Remont, który jest konieczny moim zdaniem. Było wiele dyskusji na temat projektów innych. W tej chwili to jest na takim etapie, że już trzeba to realizować, bo inaczej trzeba by było oddać środki, które są bardzo duże i niezwykle potrzebne miastu. I trzeba się przyzwyczaić do długotrwałego takiego stanu, z tego powodu, że ten remont ma trwać około 2 lat, więc myślę, że warto zrobić ten remont, natomiast proszę o cierpliwość i wyrozumiałość dla remontu, który moim zdaniem jest konieczny.
1: Przewodniczący największego opozycyjnego klubu w Radzie Miejskiej zachowuje optymizm w kwestii utrudnień i korków wynikających z remontu. Henryk Łabędź zaznaczał, że szczególnie trudne mogą być pierwsze dni, w których kierowcy będą przyzwyczajali się do nowej organizacji ruchu. Rak piersi nie zawsze kończy się wraz z zakończeniem leczenia. U części kobiet choroba powraca po kilku latach, a czasem nawet po kilkunastu, przybierając postać przerzutów do innych narządów. Dlaczego tak się dzieje? Czy nawrót oznacza, że wcześniejsze leczenie nie było skuteczne i jakie możliwości daje dziś medycyna kobietom, które z chorobą nowotworową żyją przez kolejne lata? O tym w dzisiejszym Bez Skierowania. Gościem audycji o 17.10 będzie Elżbieta Rogozińska-Bień, prezes Stowarzyszenia Klub Amazonka, która sama od kilku lat leczy się z powodu przerzutów raka piersi.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Modyfikujemy delikatnie prognozę pogody. Ciśnienie nam tylko rośnie, 1002 hektopaskale, a temperatura cały czas bez zmiany, czyli 12 stopni w ciągu dnia. Mamy 9 i słońca jak na lekarstwo. No pojawiło nam się przed chwilą to słońce tutaj w regionie. Było z nami góra 5 minut i schowało się za chmurami. Po południu słońce ma się nam już pojawić i pokazać i pozostać na dłużej.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: W nocy kierowcy uważajcie, bo pogorszą nam się warunki. Również nad ranem jutro spodziewane są mgły, nie tylko w nocy, ale również jutro w godzinach porannych. A w nocy temperatura będzie wynosiła 1, plus 1 dokładnie. Jutro 13 stopni, kolejne dni też maksymalnie do 14 stopni w ciągu dnia. 6,5 minuty mamy po 10.

0: Autopromocja.
1: Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
0: To była autopromocja.

0: 13 minut po godzinie 10. Teraz wspomnimy wyjątkowego aktora, który towarzyszył nam w wyjątkowych rolach. Dokładnie 10 lat temu, 13 października 2016 roku, zmarł Andrzej Kopiczyński, aktor filmowy, teatralny, przez wiele lat związany z warszawskim teatrem Kwadrat. A miliony widzów kojarzą tego aktora z tytułowym bohaterem serialu 40-latek z lat 70. XX wieku, ale zagrał również w innych filmach, między innymi Prawdziwy koniec Wielkiej Wojny, Święta Wojna, Znachor, Korczak, Ogniem i Mieczem, czy na przykład w serialu biograficznym Kopernik. Zapytanym właśnie Andrzejem Kopiczyńskim, zapytany na temat pracy na planie filmowym 40-latek, mówi, że ten film dodaje mu zainteresowania widzów, którzy oczekują na kolejne odcinki.
1: Chwilami jest to nużące, ale w czasie pracy. Wydaje mi się często, że mam już tego dosyć, ale w momencie, kiedy następuje konfrontacja z widzami, kiedy ten serial się ukazuje, kiedy co tydzień spotykają się ludzie z tym, co ja wykonałem, co myśmy wykonali, następuje chyba rodzaj satysfakcji i przyjemności z tego, że się to jednak robi.
0: Powodzenie serialu skłoniło po latach realizatorów do przypomnienia postaci inżyniera Karwowskiego i tak powstała komedia Motylem Jestem, czyli romans 40-latka oraz serial 40-latek 20 lat później, oczywiście z Andrzejem Kopiczyńskim w roli głównej. No to pozostajmy jeszcze muzycznie właśnie przy tym serialu, wyjątkowym filmie. 40 lat minęło. Andrzej Rosiewicz.

czterdziestolatek, czyli obrazuje losem warszawskiej rodziny inżyniera Stefana Karpowskiego, które idealnie wkomponowały się w rzeczywistość lat 70. Polski serial komediowy w reżyserii Jerzego Gruzy, a tytułową rolę właśnie zagrał Andrzej Kopiczyński, który powiedział w jednym z wywiadów, że cieszy go repertuar komediowy, w którym występuje, ponieważ wcześniej grał głównie w dramatach. A przypominam, dziś 10. rocznica śmierci aktora Andrzeja Kopiczyńskiego, filmowego czterdziestolatka.

0: Reklama.
1: Neonet, Neonet,
2: to korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
3: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Mościerz, zapraszam. Przywitanie papieża, jego wizyty w Polsce i ważne wydarzenia pontyfikatu. Kadry z takich momentów życia Jana Pawła II można oglądać w sercu Krynicy Zdroju. Na placu przy kościele w Niepowzięcia Najświętszej Marii Panny stanęła plenerowa wystawa Pamięć i Tożsamość. Na wystawie można oglądać fotografie wykonane przez Adama Bujaka, wybitnego fotografa i świadka pontyfikatu Jana Pawła II. To kadry, które przywołują ważne chwile spotkania papieża z ojczyzną oraz emocje pełne wzruszeń, modlitwy i nadziei.
2: Nie można przyjść obojętnie koło tej wystawy. Oddaje całą tożsamość.
3: Wspomina się właśnie to, co odwiedzał i bardzo chętnie to oglądam.
4: Wspomnienia jakieś się nasunęły po tych zdjęciach?
3: Oj, tak jak na lotnisku Ojciec Święty był.
5: Podoba mi się. Przeszedłem przez wszystkie, poglądałem. Wspomnienia przyszły, jak jeździł do nas. Byłem w Starym Słońcu. W Krakowie też byłem, jakby chyba pierwszy raz.
2: Jego słowa do tej pory są bardzo aktualne. Unikalna wystawa, naprawdę.
1: Wystawa została udostępniona przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Ekspozycja przypomina o duchowym i kulturowym dziedzictwie papieża Polaka, a także zachęca do chwili refleksji nad wartościami, które głosił i którymi żył. To była artystyczna opowieść o niezwykłej i złożonej tożsamości regionu. Tak koncert Pogranicze u źródeł kultury, który odbył się w Krynicy Zdroju, opisują artyści, którzy wystąpili pod Górą Parkową. Na scenie tutejszego amfiteatru prezentowały się 4 zespoły regionalne. Grupa Stylicza była gospodarzem koncertu. Na scenie wystąpiły więc też zespoły Wierchowianie z Bukowiny Tatrzańskiej, Kirpecki z Łącka i Niskowioki z Niskowej. Widzowie podkreślają, że ciekawie było oglądać taką różnorodność.
6: Warto kultywować, pokazywać, oglądać różnorodna po Lachów Sądeckich, po Górali.
7: Kultywowanie naszej polskiej tradycji. Nie mogliśmy przyjechać z dziećmi, z wnukami, ale im to pokażemy w telefonach.
8: Przede wszystkim przyciąga środowisko gór, kultura. Wiadomo, występują różne zespoły, jak i lachowskie, tak i góralskie, z Łącka, Kirpecki. I ludzi to po prostu przyciąga, jak i od nas, tu z Małopolski, tak i z całej Polski.
1: Zdjęcia i nagrania wideo z koncertu publikujemy na rdn.pl. Świętolatawca i Szarej Lilijki zgromadzi drużyny harcerskie z całej Małopolski. To już 10. jubileuszowa odsłona odbywającego się co roku w Żabnie zjazdu harcerstwa. Ponadto tegoroczna edycja będzie upamiętniać 115. rocznicę powołania pierwszej drużyny skautowej w Tarnowie przez Andrzeja Małkowskiego, założyciela polskiego harcerstwa. Latawce są budowane przez uczestników przed wydarzeniem, a jak mówi podharcmistrz Renata Kawula, zaplanowane są także inne aktywności, takie jak ognisko czy warsztaty.
9: Na tym wspólnym ognisku będą po prostu patrole się prezentować, przygotowują zawsze swoją ulubioną piosenkę, pląsy, zabawy, jest dużo śmiechu, ale też jest czas na refleksję, na krótką gawędę. Drugi dzień właśnie to najpierw oczywiście będzie apel, później puszczenie latawców, a później jeszcze każdy patrol dostanie mapę i będzie przechodził na warsztaty, a warsztaty są bardzo atrakcyjne i tam będą wykonywać zadania z pierwszej pomocy, rozpoznawania drzew, roślin, musztra, złap kadr, szyfry, układanie stosów ogniskowych i wiele, wiele jeszcze innych atrakcji i tam właśnie się też poznajemy.
1: W ramach tarnowskiego chówca harcerstwa funkcjonują 2 szczepy oraz szereg jednostek działających poza nimi, m.in. w Żabnie, Tuchowie, Wierzchosławicach i Lisiej Górze. Zaproszone do naszego studia harcerki 5. Tarnowskiej Drużyny Wielopoziomowej zachęcały rówieśników do dołączenia, wskazując, że jest to wyjątkowe i rozwijające doświadczenie. 10. Święto Latawca i Szarej Lilijki odbędzie się 24 października na terenie Szkoły Podstawowej w Żabnie. Na to wydarzenie przyjadą m.in. harcerze z Krakowa, Brzeska, Lisiej Góry i Gorlic. 13 października 85 lat kończy Paul Simon, amerykański piosenkarz, kompozytor i gitarzysta rockowy, a także autor tekstów piosenek, uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli stylu muzycznego zwanego folk rockiem. Podczas trwającej blisko 7 dekad kariery muzycznej stworzył takie klasyki muzyki popularnej jak Mrs. Robinson czy The Sound of Silence.
10: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
1: Paul Simon wydał 24 albumy, ma na koncie 16 nagród Grammy oraz 36 nominacji.
0: To były wiadomości kulturalne.

0: producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Do twórczości Pola Simona przed godziną 11 jeszcze wrócimy. No teraz prognoza ma pogody. Co jakiś czas niewielkie tylko przejaśnienie, ale te przejaśnienia synoptycy dopiero nam zapowiadają tak naprawdę w godzinach popołudniowych. Przed południem te chmury cały czas nam jednak dominują. Temperatura w ciągu dnia 12 stopni, jutro 13, w nocy plus 1. Ciśnienie teraz wynosi 1002 hektopaskale. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Przyszły tydzień również zapowiada nam się pochmurny i temperatury powyżej 10 do 15 stopni. No i cały czas spoglądamy na pogodę, bo 1 listopada coraz bliżej, zostało nam jeszcze ponad 2 tygodnie, ale synoptycy już dysponują wstępnymi trendami pogodowymi właśnie na ten szczególny czas. Jak wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przełom miesiąca może okazać się znacznie łagodniejszy niż wskazywałyby na to kalendarze. Realia się okazuje. No i mamy taką prognozowaną temperaturę maksymalną właśnie na przełomie października i listopada i ona może wynosić od 9 do 12 stopni Celsjusza. 9-12 stopni Celsjusza to i tak wydaje mi się, że mimo wszystko zimno, chłodno zapowiada nam się 1 listopada. 23 minuty mamy do godziny 11, ale przypominam, to na razie taka wstępna prognoza pogody. Grupa The Cars teraz, Retro Wtorek.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Dobrze, godzinę 11 jeszcze raz wracamy do twórczości Paula Simona. Dziś nam twórczość właśnie tego wyjątkowego artysty, amerykańskiego artysty, który skończył 85 lat. Towarzyszy od wczesnych godzin porannych. Przypomni nam piosenkarz, kompozytor, gitarzysta rockowy, ale także autor tekstów. No i wyjątkowy duet Simon and Garfunkel. No i czas na kolejny utwór, który obowiązkowo musimy wybrzmieć a propos urodzin Paula Simona. Czyli Sound of Silence, dźwięk ciszy.

Sound of Silence i wyjątkowy duet Paul Simon et Garfunkel, wyjątkowy duet, który w 1981 roku dali charytatywny koncert w nowojorskim Central Parku, który zgromadził 500 000 widzów. A sam Paul Simon wydał 24 albumy, do tego 16 nagród Grammy, 36 nominacji, dwukrotnie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. No i warto zaznaczyć, że rok 2006 tutaj znalazł się na liście tygodnika Time 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Muzycznie dziś nam od wczesnych godzin porannych towarzyszył Paul Simon. To tylko fragment, to tylko część wyjątkowych utworów. Zachęcam, żeby zagłębić się i poznać lepiej twórczość właśnie tego wyjątkowego amerykańskiego piosenkarza, kompozytora i gitarzysty rockowego.

0: jest, co jest, bracia Armii. Retro wtorkowo, 2,5 minuty przed godziną 11, punktualnie o 11 wiadomości, a po wiadomościach ciąg dalszym naszego grania, retro wtorkowego grania. Przypominam, to hity sprzed lat, lata 80, 90 dziś królują na antenie radia RDN Małopolska.
1: Reklama. Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
5: RDN Małopolska.
6: Sytuacja się uspokaja, ale policja nadal pilnuje szkół. Zaprosimy też na 29. parafialne forum rodziny w Ptaszkowej.
7: Najbardziej dobrym środowiskiem dla dziecka jest rodzina stworzona właśnie z mężczyzny i kobiety.
6: Jest 11. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Policja przez co najmniej kilka najbliższych dni będzie nadal pilnować szkół. Taką decyzję podjęto na wczorajszej rządowej odprawie poświęconej bezpieczeństwu uczniów po atakach w Ostrołęce i Wyszkowie. Według służb sytuacja się uspokaja, ale rząd przygotowuje nowe przepisy. O szczegółach Piotr Dyrus.
8: Szkoły i ich okolice patroluje 20 tysięcy policjantów. Od początku akcji sprawdzono ponad 80 tysięcy placówek, a zatrzymano 135 osób. Liczba zamkniętych szkół spadła z 59 w piątek do 10 w poniedziałek. Rząd zapowiada, że w sprawie bezpieczeństwa dzieci nie odpuści, mówił premier Donald Tusk.
9: W kwestii bezpieczeństwa dzieci tu w Polsce nie ma kompromisów i nie ma żadnych negocjacji. Będziemy podejmowali wszystkie działania, które są niezbędne, żeby bezpieczeństwo zapewnić.
8: Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje przepisy, które mają m.in. rozszerzyć uprawnienia dyrektorów i wzmocnić kontrolę dostępu do szkół. Dziś ustawą o bezpieczeństwie w internecie zajmie się senacka komisja.
6: Tylko ponad 33% uprawnionych mieszkanek powiatu nowosądeckiego przebadało się w ciągu pierwszych 8 miesięcy tego roku pod kątem profilaktyki raka piersi. Statystykę będzie można poprawić podczas 6. Festiwalu Zdrowia w Nowym Sączu, który odbędzie się już w najbliższą sobotę. Bezpłatne badania w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia przysługują kobietom w przedziale wiekowym od 45 do 74 roku życia. Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu rozszerza zakres tych możliwości.
10: Pani powinny się badać

0: Sączu rozpocznie się w Galerii Trzy Korony o 10:00. W ramach wydarzenia panie będą mogły skorzystać nie tylko z badania piersi, ale też sprawdzić poziom cukru, czy będą mogły korzystać z zajęć z kosmetologii, pilatesu i pogadanek o profilaktyce nowotworowej.
1: Z życia kościoła.
0: To będzie już 29. parafialne forum rodziny w Ptaszkowej. Tegorocznym hasłem spotkania będzie pokój i dobro, przesłanie świętego Franciszka z Asyżu dla całej rodziny i świata, co nawiązuje do jubileuszu 800-lecia włoskiego biedaczyny. Wydarzenie, które odbędzie się na terenie parafii imienia Maryi Panny w Ptaszkowej w niedzielę najbliższą. Jak mówi organizatorka Barbara Siedlarz, głównym przesłaniem forum jest podkreślenie, przede wszystkim w obecnych czasach, że rodzina powinna opierać się jedynie na wartościach katolickich i tradycyjnych.
2: Nam zależy na propagowaniu rodziny, w której mężczyzna to ojciec i mąż, kobieta to matka i żona, no i dzieci zrodzone z ich miłości, bo najbardziej dobrym środowiskiem dla dziecka jest rodzina stworzona właśnie z mężczyzny i kobiety. Tam dziecko czuje się najbezpieczniej i to chcemy propagować w naszym forum.
0: Po wszystkich niedzielnych mszach świętych w kościele w Ptaszkowej będzie można zobaczyć scenkę z życia świętego, a po Eucharystii i różańcu o 14:00 odbędzie się wręczenie nagród i wyróżnień. Chodzi o konkurs, na który z całej Polski wpłynęły 164 prace plastyczne i 47 literackich. Tymczasem najmłodsi poznają 12 apostołów. Między innymi taki jest cel 4. diecezjalnego konkursu dla przedszkolaków pod hasłem Pójdź za mną, 12 apostołów, święty Piotr. Dzieci mają okazję poznać imiona apostołów, ale też dowiedzieć się, jaką mieli oni rolę w głoszeniu Ewangelii. Róża, Karolina i Olek z publicznego przedszkola imienia świętego Mikołaja w Tymowej także przygotowują się do konkursu.
3: Apostołowie byli przyjaciółmi Pana Jezusa.
4: Głosili Ewangelię.
5: Chodzili razem z Panem Jezusem. Pomagali mu.
6: Święty Piotr był rybakiem.
7: Jezus powiedział, że ty jesteś Piotr Opoka, a na tej opoce zbudujesz mój kościół i bramy piekielnego nie przemogą.
8: Był także Jan Apostoł.
9: Judasz. On zdradził Pana Jezusa.
10: Apostołem był także święty Paweł.
11: A my też dzisiaj możemy być apostołami i głosić Pana Jezusa?
12: Tak!
0: Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października, a patronat medialny sprawuje radio RDN Małopolska.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Czekamy na zmianę w pogodzie, czyli czekamy na przejaśnienia. Na razie cały czas te chmury nam dominują. No i mogą jeszcze my dominować. Synoptycy zapowiadał, że w godzinach popołudniowych dopiero te przejaśnienia. Temperatura w ciągu dnia 12 stopni. Mamy 10 stopni, czyli jest chłodno. Odczuwalna temperatura to 8. Jutro 13, a w nocy plus 1. I uwaga, wieczorem i jutro rano mgły.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.

0: Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Informacje z życia Kościoła.
5: Ewa Biedroń, zapraszam. Kościół w Rzymie jednoczy się na modlitwie za papieża. Leon XIV udaje się dziś na hospitalizację w klinice Jamalli, gdzie przejdzie operację usunięcia guzka z płuca. Przyjęcie do szpitala zaplanowano na przedpołudnie. Nie podano jeszcze dokładnej daty zabiegu. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
6: Jeszcze w poniedziałek przed południem papież pracował zgodnie z planem, nie wziął jednak udziału w popołudniowych obradach spotkania poświęconego rodzinie i adhortacji Amoris Laetitia. Zaplanowaną na środę mszę kończącą tygodniowe obrady odprawi w jego zastępstwie kardynał Luis Antonio Tagle. Prefektura Domu Papieskiego przekazała, że w związku z hospitalizacją papieża wszystkie audiencje zostały odwołane do 20 października. Leon XIV poinformował o planowanej operacji w niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański. Guzek wykryto u niego podczas rutynowych badań. Jak przekazał Watykan, zmiana jest niewielka, dobrze zlokalizowana i znajduje się we wczesnym stadium. Pobyt papieża w szpitalu ma potrwać około tygodnia.
5: 13 października przypada rocznica 6. i ostatniego objawienia Matki Bożej Fatimie w 1917 roku, podczas którego wydarzył się słynny cud słońca. Prawie 70 tysięcy świadków twierdziło wtedy, że słońce zaczęło wirować na niebie. Matka Boża ponowiła prośbę o codzienne odmawianie różańca oraz o wybudowanie kaplicy w miejscu objawień. Dziś w tarnowskim sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej o 20 odbędzie się uroczysty apel, a w sobotę będzie noc pokuty, w niedzielę uroczystość odpustowa. Dziś pogrzeb księdza Stanisława Opockiego. Msza święta pogrzebowa w intencji krajowego i diecezjalnego duszpasterza Romów będzie celebrowana w kościele parafialnym w Rudce o godzinie 13, po czym ciało kapłana zostanie złożone na miejscowym cmentarzu. Najmłodsi poznają 12 apostołów, między innymi taki jest cel 4. diecezjalnego konkursu dla przedszkolaków pod hasłem Pójdź za mną, 12 apostołów, święty Piotr. Trwają zgłoszenia do tego konkursu. Dzieci mają okazję poznać imiona apostołów oraz dowiedzieć się, jaką mieli oni rolę w głoszeniu Ewangelii. Róża, Karolina i Olek z publicznego przedszkola imienia świętego Mikołaja w Tymowej także przygotowują się do konkursu.
7: Apostołowie byli przyjaciółmi Pana Jezusa.
8: Głosili Ewangelię.
9: Chodzili razem z Panem Jezusem.
10: Pomagali mu.
11: Święty Piotr był rybakiem.
12: Jezus powiedział, że ty jesteś Piotr Opoka, a na tej opoce zbudujesz mój kościół i bramy piekielnego nie przemogą.
13: Był także Jan Apostoł.
14: Judasz. On zdradził Pana Jezusa.
15: Apostołem był także święty Paweł.
5: A my też dzisiaj możemy być apostołami i głosić Pana Jezusa?
16: Tak!
5: Konkurs jest skierowany do najmłodszych z diecezji tarnowskiej, uczęszczających do oddziałów dla dzieci 5- i 6-letnich działających w przedszkolach oraz szkołach podstawowych. Koordynatorą konkursu jest Magdalena Bydnarek, wicedyrektor publicznego przedszkola imienia świętego Mikołaja w Tymowej.
17: Dzieci pogłębiają wiadomości o świętym Piotrze i apostołach. Uczymy się dzięki nim, jak możemy naśladować Pana Jezusa, jak możemy być przy Panu Jezusie. Konkurs składa się z takich trzech etapów. Pierwszy etap konkursu to przygotowanie w przedszkolu makiety, która prowadzi do Pana Jezusa i przedstawiamy w Czchowie 28 października łącznie z krótkim wierszem czterowersowym. Drugi etap konkursu to jest test wiedzy, za który odpowiada cała grupa, a trzeci etap to też jest praca wspólna, plastyczna, przygotowanie plecaka dla Pana Jezusa.
5: Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze tylko do 16 października, a finał będzie w Czchowie 28 października. To będzie już 29. parafialne Forum Rodziny w Ptaszkowej. Tegorocznym hasłem spotkania będzie pokój i dobro, przesłanie świętego Franciszka z Asyżu dla całej rodziny i świata. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę na terenie parafii imienia Maryi Panny w Ptaszkowej, mówi organizatorka Barbara Siedlarz.
18: Nam zależy na propagowaniu rodziny, w której mężczyzna to ojciec i mąż, kobieta to matka i żona, no i dzieci zrodzone z ich miłości, bo najbardziej dobrym środowiskiem dla dla dziecka jest rodzina stworzona właśnie z mężczyzny i kobiety. Tam dziecko czuje się najbezpieczniej i to chcemy propagować w naszym forum.
5: Po wszystkich niedzielnych mszach świętych w Kościele Ptaszkowej będzie można zobaczyć scenkę z życia świętego Franciszka, a po Eucharystii i różańcu o 14 odbędzie się wręczenie nagród i wyróżnień. Chodzi o konkurs, na który z całej Polski wpłynęło 164 prace plastyczne i prawie 50 literackich związanych z życiem świętego Franciszka.
4: To były informacje z życia Kościoła. RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricho, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
4: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem, rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jaricho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Tragiczne odkrycie w Kielcach. Odnaleziono ciała czterech osób. Starość może być szczęśliwa, przekonują tarnowscy seniorzy.

0: miejsce skierowano służby. W mieszkaniu, do którego przynależał balkon, znajdował się agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn.
1: Policja ustala tożsamość ofiar i szczegóły zdarzenia.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Prokuratura rejonowa w Gorlicach chce umorzenia śledztwa w sprawie 92-letniego mieszkańca Ropy, który w grudniu ubiegłego roku śmiertelnie postrzelił z dubeltówki swoją 80-letnią siostrę. U mężczyzny wykazano niepoczytalność i prawdopodobnie resztę życia spędzi on w zakładzie psychiatrycznym. Wniosek o umorzenie śledztwa trafił do prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Jak mówi rzecznik Justyna Rataj-Mykietyn, podczas prowadzonego wobec mężczyzny postępowania powołano psychologa i biegłych, którzy badali jego stan psychiczny.
3: Biegli wskazali, że w czasie popełnienia zarzuconego podejrzanemu czynu mężczyzna miał zniesioną zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, a także wymaga umieszczenia go w zakładzie psychiatrycznym, bowiem istnieje realne i wysokie prawdopodobieństwo, że w przyszłości z przyczyn chorobowych może dokonać takich samych lub podobnych przestępstw.
1: Mężczyzna miał przedstawione zarzuty o zabójstwo i nielegalne posiadanie broni. W toku śledztwa ustalono, że Tadeusz S. był z siostrą w konflikcie w związku ze sprawami majątkowymi.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Policja i Straż Miejska dalej patrolują nowosądeckie szkoły. W piątek w naszych szkołach było zaledwie 15% uczniów, ale teraz sytuacja się stabilizuje, mówią przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza. Uczniowie podkreślają, że pogłoski o możliwych atakach w szkołach szybko się rozchodziły, co powodowało panikę. Jak placówki powinny być zabezpieczane, o to pytamy Daniela Cempę, przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza.
4: Wydaje mi się, że poziom bezpieczeństwa, który jest na przykład w wielu szkołach w Stanach Zjednoczonych, czyli ochroniarz, który bardzo często ma prawo zajrzeć do plecaka, zajrzeć do piórnika. No wydaje mi się, że taki poziom ochrony jest jednak w Polsce zbędny, ponieważ nasze państwo nigdy nie było znane z takich wielu wydarzeń, ale po ostatnich sytuacjach, które działy się w Nowym Sączu, w Polsce, wydaje mi się, że na pewno trzeba poprawić bezpieczeństwo uczniów.
5: Uważam, że szkoły, tak samo jak inne instytucje publiczne, jak chociażby placówki ochrony zdrowia, powinny być bardziej chronione. Powinien być na etacie ochroniarz i chociażby jakaś kontrola bezpieczeństwa. Wyrywkowo chociażby, albo jakieś bramki na wykrywanie metali.
1: Dodał Cyprian Freicher, członek Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza. Przypomnijmy, prezydent Ludomir Handzel zapewniał, że w szkołach na terenie miasta nie było jak dotąd żadnych niebezpiecznych incydentów.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Zdrowie, aktywność i stały kontakt z sympatycznymi ludźmi. To według laureatów tytułów Tarnowska Seniorka i Senior roku 2025. Recepta na szczęśliwą starość. Wręczenie wyróżnień dla seniorów odbyło się podczas konferencji zatytułowanej Zrozumieć starość, zorganizowanej przez Urząd Miasta Tarnowa, a także Tarnowską Radę Seniorów. Uczestnicy spotkania przekonywali, że starość może w dzisiejszych czasach być pełna energii i szczęśliwa.
6: Jeżeli było się młodym człowiekiem w czasach trudniejszych, dużo trudniejszych, jeżeli te czasy się przeżyło, jeżeli się dożyło do tej starości, zwłaszcza w warunkach takich, jakie ja przeżyłam, w warunkach kontaktu z sympatyczną, dobrą rodziną, w warunkach kontaktu ciągłego z sympatycznymi, miłymi ludźmi, uczynnymi, chętnymi do kontaktów, do pomocy, to przeżyć jest sympatycznie miło. I tego można życzyć wszystkim staruszkom, wszystkim seniorom, czego ja przy okazji dzisiejszego święta serdecznie życzę.
1: Życzyła Teresa Kopczyńska, laureatka tytułu Tarnowska Seniorka roku 2025. Dyskusja dotyczyła też tego, jak ułatwić seniorom funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej. Relacja z konferencji jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Pochmurny to dzień, ale też są szanse, że będzie więcej przejaśnień. Na pewno już nie ta godzina, aby było 2-3 stopnie. O poranku tyle było, także no, można było poczuć, że było rzeczywiście chłodno, jak nie, żeby nie powiedzieć trochę mroźno. Ale teraz w miarę spokojnie, nawet ten wiatr taki się uspokoił i w pogodzie będzie coraz spokojniej w miarę upływu dnia. Na termometrach 11 stopni, czyli trochę mało, ale może będzie 12.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary.

0: Jakubowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy. Nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Także będzie dobrze w Polsce południowo-wschodniej, bo na wschodzie opady, na zachodzie dużo pogodnego nieba, ale proszę bardzo, w Nowym Sączu już pojawiło się słońce, a jeszcze kilkanaście minut temu troszeczkę pokropiło. Wieczorem możliwa mgła i wieczorem spadnie temperatura tylko do 1 stopnia powyżej zera. No i jeszcze nie na minusie.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Jerzy Olszówka, dzień dobry, kłaniam się we wtorek 13 października 2026 roku. Na początek Andrzej Krzywy z grupą Demono i Twoje ulice. Ulice w Nowym Sączu na przykład są teraz mokre, w regionie raczej nie, raczej sucho. W Tarnowie sucho, w Ryglicach jest sucho, w Pilźnie jest sucho, podobnie w Ciążkowicach czy w Zakliczynie, ale chmury gdzieś tam nad nami się unoszą. Od czasu do czasu będzie przebijać się słońce. Kolejne dni podobne do tego, jakie mamy dzisiaj. Co jest dobrego? Dobra jest jakość powietrza, sytuacja biometeorologiczna, niestety niekorzystna, przechodzić w

0: Reklama.
1: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
2: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna. Rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: To była autopromocja.
5: Retro wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

Friends Will Be Friends. Retrofiorek w Radiu RDN Małopolska. 19,5 minuty po południu. 13 dzień października, 286 dzień 2026 roku. Do balu sylwestrowego zostało nam jeszcze 79 dni. Dzisiaj obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. Pozdrawiamy wszystkich ratowników. Dzień Dawcy Szpiku, a także Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Skutków Katastrof. A najlepsze życzenia dziś przyjmują Edward, Teofil, Daniel, Magdalena, Mikołaj, Wacław, Wacława, Maurycy, January, także Honorat, Faust, Florenty. Wszystkiego naj od całego zespołu Radia RDN Małopolska i dla urodzonych 13 października także serdeczności od nas dla Was. Spełnienia wszelkich marzeń. Moje jedyne marzenie, Anna Janter.

Moje jedyne marzenie. Jeżeli są słuchacze, którzy marzą jeszcze o Złotej Polskiej Jesieni, to wymarzą sobie takie dni. Także przyjdzie jeszcze Złota Polska Jesień, wróci do nas z takimi temperaturami blisko 20-stopniowymi i z większą ilością pogodnego nieba. Tak będzie w drugiej połowie października, obiecują nam meteorolodzy. 15 już powinno być więcej słońca, właściwie nie, 16. Więcej słońca, w 17 jeszcze troszeczkę nam się zachmurzy, a później, no to już więcej, wyższe temperatury, dużo pogodnego nieba i nie będzie już padać. No i teraz troszeczkę chłodniej, no musi być w nocy do zera, może gdzieś tam zbliżyć się temperatura. Dobrze, bo gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźne bywa zima, więc nie może być tak, że będzie tylko ciepło. Muszą być także te chłodne dni, żeby to się wszystko wyrównało. No i obserwujemy liście na drzewach, bo gdy liść na drzewie mocno trzyma, nie tak prędko przyjdzie zima. No i wszystko wskazuje na to, że jeszcze będzie się ta zima nam odwlekać z przyjściem, bo druga połowa października zapowiada się rzeczywiście bardzo pogodnie. Na zegarek dobrze nastawionych prawie 24, prawie 25 minut po godzinie 12. O 12.30 będziemy sprawdzać, co mają nam do powiedzenia o pogodzie meteorolodzy.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Nad Tarnowem jeszcze niebo zasnute gęsto chmurami, ale na przykład w Ciężkowicach już mieszkańcy tej miejscowości cieszą się z promieni słonecznych. W Nowym Sączu także dużo pogodnego nieba. W Lubczy, w Rzygnicach powoli słońce gdzieś się będzie przebijać przez chmury. Na termometrach 10-11 stopni. W nocy mgła, wieczorem możliwa też mgła i tylko jedna kreska powyżej zera. Jutro w ciągu dnia 13.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Ciśnienie ma cały czas tendencję wzrostową. 1002 hektopaskale w tej chwili w Tarnowie na barometrach i jeszcze delikatnie może ciśnienie podskoczyć. Biometr nie jest korzystny, ale będzie przechodzić sytuacja biometeorologiczna w korzystną. Jakość powietrza jest dobra. Noce zimne, poranki, wieczory chłodne. W ciągu dnia przez najbliższe dni tak będzie kilkanaście stopni powyżej zera.

Słuchacie radia RDN Małopolska. Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo.
0: Po reklamie.
7: Na ulicach Tarnowa ruch umiarkowany. W tej chwili bez kłopotów przemieszczamy się ulicami. Tak jest na ulicy w tej chwili Słonecznej, Świtki i Słowackiego. Ruch niewielki na Starodąbrowskiej przy Słonecznej. Kolejka, ale niezbyt długa. Też kolejka jest na Alei Jana Pawła II w kierunku ulicy Słonecznej, ale też szybko opuszczamy to skrzyżowanie, zmiana świateł i już jedziemy dalej w kierunku Rzeszowa albo ulicą Słoneczną właśnie do Świtki. Lwowska przy Starodąbrowskiej spokojnie, Mickiewicza, Aleja Solidarności tutaj także płynnie. Spokojnie przejeżdżamy ulicami Szujskiego, Mościckiego i Aleją Kwiatkowskiego. Na Krakowskiej w tej chwili przy Pułaskiego ruch wzmożony, więcej samochodów w stronę ulicy Narutowicza. Na Narutowicza teraz też zrobiło nam się ciasno. Od Bandrowskiego auta jadą w żółwim tempie w kierunku Ronda. W drugą stronę jest lepsza sytuacja, także tutaj przy Tuchowskiej pusto, przy Konarskiego również Gumińska, Mostowa, ruch niewielki. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Na zegarach 19 minut do 13.

Retro Wtorek w Radiu RDN Małopolska, przeboje wszechczasów i w Retro Wtorek w sposób szczególny także dotykamy historii. W 1914 roku, 13 października, Amerykanin Garrett Morgan opatentował maskę przeciwgazową. W roku 1952 założono reprezentacyjny zespół artystyczny ZHP Gawenda. Wrócimy jeszcze dzisiaj do tej daty. W roku 2006 odbyła się premiera filmu Karol, papież, który pozostał człowiekiem. W 2006 zespołowi szkół licealnych i technicznych w Wojniczu nadano imię Jana Pawła II. Rada Rodziców ufundowała sztandar, który w tym dniu, w 70. roku istnienia szkoły, został poświęcony przez ówczesnego biskupa Wiktora Skworca i przekazany społeczności szkolnej. Teraz muzycznie, 1941 rok w Stanach Zjednoczonych urodził się Paul Simon, wokalista, gitarzysta, kompozytor, producent nagrań i poeta, współtwórca duetu Simon & Garfunkel. W 1968 dostali po raz pierwszy nagrodę Grammy dla najlepszej piosenki roku. A która to piosenka? Utwór Mrs. Robinson. A pierwszy album solowy zatytułowany po prostu Paul Simon nagrał w roku 1972. Mrs. Robinson.

Francis Robinson i Paul Simon, połowa zespołu Simon and Garfunkel. Dziś przyjmuję życzenia z okazji 85. urodzin. 13 dzień października to także szczęśliwa data dla Roberta Alama, klawiszowca grupy Chicago. Jeszcze przed godziną 13 właśnie już zaczęli. Urodził się w Brooklynie, ale od 15 roku życia mieszkał w Chicago. Uczęszczał do liceum plastycznego, jednak zmienił kierunek nauki i ukończył szkołę muzyczną w specjalności teoria muzyki oraz kompozycja. W okresie tym duży wpływ wywarł na nim m.in. Ray Charles, a w 1967 roku był jednym z założycieli grupy Chicago, który jest członkiem do dziś, grając na instrumentach klawiszowych. I to właśnie jego słyszymy za klawiszami. Will You Still Love Me i Chicago przed 13 w radiu RDN Małopolska.

na klawiszach. Robert Lamb przyjmie dziś życzenie z okazji 82. urodzin. Klawiszowiec grupy Chicago. Ale nie tylko klawiszowiec, to też kompozytor i autor tekstów piosenek. Nagrał także kilka płyt solowych. I do kalendarza muzycznego jeszcze dzisiaj wrócimy w popołudniowym programie Radia RDN Małopolska, bo przecież dzisiaj także życzenia urodzinowe przyjmuje Sammy Hagar, wokalista m.in. grupy Van Halen, czy Peter Spencer, perkusista grupy Smokey. Przed 13:00 kultowa piosenka, kultowy utwór grupy Kult, Komu bije dzwon. Punktualnie o 13:00 wiadomości Radia RDN Małopolska przedstawi Marta Jodłowska.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
0: Po reklamie.
7: Lada dzień rozpocznie się remont ronda w centrum Tarnowa. Tymczasem dopiero w przyszłym roku turyści będą mogli odwiedzać muszyńską mofetę.
8: Wykonaliśmy te najbardziej trudne prace, prace terenowe.
7: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Nie ulega wątpliwości, że przebudowa ronda jest potrzebna, tak skomentował zbliżający się remont w centrum Tarnowa miejski radny Henryk Łabędź. Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Tarnowie był gościem audycji Słowo za Słowo. W czwartek najbliższy zamknięta zostanie ulica Sikorskiego. Zostaną też wprowadzone poważne ograniczenia na ulicach Krakowskiej i Narutowicza. Inwestycja rusza miesiąc później niż wstępnie planowano, a jeszcze przed podpisaniem umowy z wykonawcą pojawiły się nowe pomysły na przebudowę skrzyżowania. Rozważano chociażby powrót do sygnalizacji świetlnej zamiast ronda. Jak przypomniał Henryk Łabędź, dalsze opóźnienia w przystąpieniu do inwestycji groziły utratą dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski.
9: No nie pozostało nic innego. Remont, który jest konieczny moim zdaniem. Było wiele dyskusji na temat projektów innych. W tej chwili to jest na takim etapie, że już trzeba to realizować, bo inaczej trzeba by było oddać środki, które są bardzo duże i niezwykle potrzebne miastu. I trzeba się przyzwyczaić do długotrwałego takiego stanu, z tego powodu, że ten remont ma trwać około 2 lat, więc myślę, że warto zrobić ten remont, natomiast proszę o cierpliwość i wyrozumiałość dla remontu, który moim zdaniem jest konieczny.
7: Przewodniczący największego opozycyjnego klubu w Radzie Miejskiej zachowuje optymizm w kwestii utrudnień i korków wynikających z remontu. Henryk Łabędź zaznaczył też, że szczególnie trudne mogą być pierwsze dni, w których kierowcy będą przyzwyczajali się do nowej organizacji ruchu.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Dopiero w przyszłym roku turyści będą mogli odwiedzać muszyńską mofetę. Przy tak zwanych wyziewach na granicy wsi Jastrzębik i Złockie powstaje nowa drewniana platforma spacerowa z barierkami. Dotychczasowe podesty i kładki były mocno nadszarpnięte przez ząb czasu. Samorząd rozpoczął więc modernizację tego miejsca, tłumaczy burmistrz Muszyny Jan Golba.
8: Wykonaliśmy te najbardziej trudne prace, prace terenowe, które musiały być wykonane z dużą ostrożnością i pod naprawdę takim ścisłym nadzorem fachowców, dlatego że jest to teren, wiadomo, występowania dwutlenku węgla, a druga sprawa, że można też naruszyć te złoża i stracić ten cały sens, który był. Udało się to.
7: Wykonane są już stopy betonowe, co umożliwi montaż konstrukcji ścieżki, podestów i kładek. Te roboty wykonane zostaną w przyszłym roku. Koszt prac to ponad 2 miliony złotych.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Zespół szkół nr 5 specjalnych w Nowym Sączu oficjalnie ma swoją patronkę, a także sztandar. Uroczystość nadania szkole imienia Walerii Pietruszewskiej, której przyświecał też jubileusz 60-lecia szkolnictwa specjalnego w mieście, odbyła się w murach szkoły przy ulicy Magazynowej. To był wyjątkowy czas przede wszystkim dla uczniów i całego grona pedagogicznego. Waleria Pietruszewska będzie oficjalnie

0: W naszym mieście.
1: Uroczystość nadania imienia szkołom, a także jubileusz 60-lecia specjalnego w Nowym Sączu rozpoczął się dzisiaj od mszy świętej w kościele Matki Bożej Niepokalanej. Było też uroczyste przekazanie sztandaru i ślubowanie klas pierwszych, a także część artystyczna.
2: Z życia kościoła.
1: Nawet po wielu latach rodzice pamiętają o swoich dzieciach, które zmarły przed narodzeniem. Do Tarnowskiej Fundacji OPS 139 można przesyłać imiona dzieci, które zostaną odczytane w niedzielę na cmentarzu w Mościcach podczas kolejnego zbiorowego pochówku. Jak mówi prezes Joanna Sadowska, odczytanie imion dzieci, które zmarły przed narodzeniem, to często jedyny moment, kiedy świat usłyszy te imiona.
3: W poniedziałek zostało przysłane imię dziecka, które dzisiaj miałoby 54 lata. To pokazuje, jak pamięć o tych dzieciach trwa. I to jest bardzo piękne, no bo rodzice kochają i pamiętają swoje dzieci cały czas.
1: W niedzielę 18 października na cmentarzu w Mościcach odczytane zostaną imiona dzieci utraconych. Można przesyłać je do Fundacji OPS 139 jeszcze do piątku. Imiona zostaną wpisane do wirtualnej księgi pamięci znajdującej się na stronie fundacji.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Przeważnie pochmurno w regionie w tej chwili, trudno znaleźć promienie słoneczne. Chyba najwięcej jest w tej chwili ich w Zakliczynie, ale też tak na lekarstwo. Częściowe zachmurzenie będzie też do końca dnia, w nocy, wieczorem możliwa mgła, jedna kreska powyżej zera. Jutro przed południem mgła, po południu zachmurzenie, 13 stopni, niewykluczone, że może popadać. Na barometrach 1002 hektopaskale.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Ale jeszcze wyjrzy po tych pochmurnych dniach. Słońce przyjdzie do nas, wróci do nas złota polska jesień w okolicach piątku. Więcej pogodnego nieba w sobotę. Może się troszeczkę nam zachmurzyć, ale kolejne dni zapowiadają meteorolodzy w drugiej połowie października. Słoneczne, pogodne, 16, 17, może nawet 19 stopni na termometrach zobaczymy pod koniec października. 7 minut po 13, IRL Skóra.

0: Reklama.
1: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Auto Inc. Lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
1: Hyundai.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: To była autopromocja.
3: Retro Wtorek. Twoja muzyka.

0: Jest to taka też historia, urodzone 13, ale nie października, marca w 1939 roku, a zmarł w roku bieżącym w Los Angeles. A dokładnie 10 lat temu, 13 października w 2016 roku, odszedł Andrzej Kopiczyński, aktor filmowy i teatralny, przez wiele lat związany z warszawskim Teatrem Kwadrat. Milionom widzów był znany jako tytułowy bohater serialu 40-latek z lat 70. XX wieku. Zagrał w wielu filmach, m.in. Prawdziwy koniec Wielkiej Wojny, Święta Wojna, Znachor, 5 minut przed gwizdkiem, Korczak, Ogniem i Mieczem oraz popularnym przed laty serialu biograficznym Kopernik. Miał w dorobku artystycznym blisko 100 ocenionych kreacji scenicznych, zanim zagrał w telewizyjnym serialu inżyniera Stefana Karwowskiego. W 40-latku reżyserowanym przez Jerzego Gruzę Kopiczyńskiemu partnerowali m.in. Anna Seniuk, Irena Kwiatkowska i Roman Kłosowski. Czołówka z piosenką wykonywaną przez Andrzeja Arosiewicza weszła do historii polskiego kina.
1: 40 lat minęło jak jeden dzień.

0: co chcesz. I przy okazji pozdrawiamy wszystkich 40-latków. Inżynier Karwowski, 40-latka przeżywający kryzys wieku średniego, wzbudzał sympatię widzów jako życiowy idealista i trochę pechowiec. Polacy utożsamiali się z bohaterem mieszkającym w bloku, jeżdżącym małym Fiatem i wpadającym w pułapki socjalistycznych absurdów. Obrazu epoki dopełniały dialogi dyrektora Karwowskiego z jego oponentem z placu budowy, technikiem Romanem Maliniakiem, granym przez Romana Kłosowskiego. A powodzenie serialu skłoniło po latach realizatorów do przypomnienia postaci inżyniera Karwowskiego i tak powstała komedia Motylem Jestem, czyli romans 40-latka oraz serial 40-latek 20 lat później z Andrzejem Kopiczyńskim w roli głównej. Oczywiście.
1: Ja nie powiem, że to było, że to jest przekleństwo. Nie. Nie ma o tym mowy. Ja po prostu zawsze uważałem, że aktor jest po to, żeby grać. No grać są różne rodzaje sztuk, prawda?
0: Najpopularniejszy 40-latek. Zanim został 40-latkiem i pojawił się w repertuarze komediowym, wcześniej grał głównie w dramatach.
2: Przed przyjściem do Warszawy grałem mnóstwo bardzo interesujących, ciekawych, wielkich ról z repertuaru dramatycznego. Wspomnę, nie wiem, chociażby Otella, Kordiana, Gustawa Konrada w Dziadach, czy Konrada w Wyzwoleniu. Wobec tego przejście na taki repertuar, jak w tej chwili mam w teatrze i w filmie, jest dla mnie po prostu wspaniałym ćwiczeniem i cieszę się z tego ogromnie.
0: Andrzej Kopiczyński przez wiele lat udzielał się społecznie, między innymi angażował się w listopadową kwestę na rzecz ratowania zabytków na Starych Powązkach. W 2002 roku, zbierając pieniądze wraz z innymi aktorami, rozmawiał z dziennikarzami.
1: Ja tutaj przychodzę po to, żeby zebrać jakieś pieniądze, wiadomo na jaki cel. To nie jest już nawet obowiązek, to jest potrzeba, że zbliżają się te święta, a mam w planie jakiś taki obowiązek innego rodzaju. To staram się z niego wymigać, żeby tutaj przyjść, bo raz mnie nie było, miałem w rodzaju poczucie winy, że nie jestem na Powązku.
0: W latach 90. Andrzej Kopiczyński przez pewien czas prowadził telewizyjny teleturniej Koło Fortuny. Zagrał w ponad 40 przedstawieniach teatru telewizji i wystąpił w ponad 110 słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. W ostatnich latach życia zagrał m.in. niewielką rolę w obrazie To nie tak jak myślisz, kotku. Pojawił się w epizodycznie jako ksiądz w filmie w 1920 Bitwa Warszawska. Wystąpił też w serialu Lekarze. W 2014 roku u aktora zdiagnozowano chorobę Alzheimera, a zmarł 13 października w 2016 roku w wieku 82 lat. Został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie, a pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. A później Państwu zdradzę, dlaczego lekarze przekręciłem w lalkarze. To wszystko się za chwilę też wyjaśni. A teraz wracamy do romansu 40-latka, czyli z filmu Romans 40-latka. Motylem jestem. Irena Jarocka wpisuje się idealnie w retro wtorkowe klimaty w radiu RDL Małopolska.

0: czyli romans 40-latka. Skoro jesteśmy przy filmie i to komediowym, to dokładnie 13 października w 1998 roku rozpoczęła się emisja sitcomu Miodowe lata. Pamiętają Państwo? Karol Krawczyk, Tadzio Norek, Cezary Żak i Artur Barciś w tych rolach. Nie ustają w poszukiwaniu sposobów na zarobienie fortuny, co prowadzi do różnych perypetii. Przed szalonymi pomysłami nie są w stanie powstrzymać ich żony, Danka i Alina, Agnieszka Pilaszewska i Dorota Chotecka. Nie bez znaczenia jest też mamusia Aliny, często gęsto nawiedzająca córkę i zięcia.
1: Komu nie zdradzaj zakończenia, daj innym szansę, obgryź sobie palce. Koń by się uśmiał. Moja sąsiadka powiedziała mi, że nic jej nie zaskoczyło. Od początku wiedziała, że to nie żaden ze 142 wujów popełnił morderstwo, tylko mąż. A,
2: proszę bardzo. Oto zwykła papla.
3: Karol, co tu się dzieje?
4: Nie idę do kina. Ty wiesz, że ta zrzęda przyszła, to i opowiedziała, jak się kończy film?
3: A, dobrze, że mnie tu nie było.
4: To nie wujowie zabili, tylko mąż. Zmarnowała moje dwa bilety, Norek.
3: A wiesz co, ja jednak pójdę do tego kina.
4: Co, ty głupi jesteś? Przez nas zakończenie, po co chcesz iść?
3: No, tam pójdę, posiedzę sobie, a przed końcem wyjdę.
0: No, trochę nas zbawił ten duet. Wyszło od tych odcinków trochę. Sztuka realizowana była na deskach Teatru Żydowskiego w Warszawie na obrotowej scenie, dzięki której możliwa była szybka zmiana scenografii pomiędzy scenami, a serial liczy 131 odcinków i 9 sezonów, a kontynuacja serialu nastąpiła jesienią 2004 roku, nie w nieco zmienionej konwencji pod tytułem Całkiem nowe lata miodowe. Zrealizowano wówczas 17 odcinków. 26 minut po 13, za chwilę wieści od meteorologów.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Góralska nuta. Kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
1: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
7: Na krótką chwilę, ale jednak przebiły się promienie słoneczne przez chmury w Tarnowie, ale teraz znowu całkowite mamy zachmurzenie i liczymy na to, że te chmury rozgoni wiatr, który od czasu do czasu mocniej wieje. Teraz wieje z prędkością około 20 km na godzinę, w porywach do 25-30 km na godzinę. Chłodno, bo zaledwie 11 stopni, delikatnie powyżej 11 kreski na termometrach w Tarnowie. Biomet w nocy będzie korzystny.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
7: I w nocy jedna, może dwie kreski powyżej zera, ale ta odczuwalna to w okolicach zera, więc troszkę chłodno, żeby nie powiedzieć zimno, więc rozgrzewamy się teraz przebojami w radiu RDN Małopolska, czarno-czarny.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
4: Witam i pozdrawiam zmotoryzowanych. Na początek ważne informacje dla mieszkańców i osób poruszających się odcinkiem drogi powiatowej na odcinku Słomka-Gawów. W związku z prowadzonymi pracami przy rozbudowie drogi powiatowej wspomnianej na odcinku Słomka-Gawów od dziś, od godziny 16 do jutra, do godziny 20 droga będzie całkowicie zamknięta. Zamknięcie obejmować będzie odcinek od początku realizowanej inwestycji do skrzyżowania przy szkole w Gawłowie, co jest związane z wykonywaniem nowej nawierzchni asfaltowej, warstwy ścieralnej, co jest szczególnie ważne. Dzisiaj zostanie wykonane skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, stanowiące przygotowanie do ułożenia warstwy ścieralnej. W związku z tym bezwzględnie zabrania się wjazdu na zamknięty odcinek drogi również mieszkańcom i osobom dojeżdżającym do posesji. Wjazd na ten teren prowadzonych robót może spowodować uszkodzenie i zabrudzenie pojazdów emulsją asfaltową, której usunięcie może być bardzo trudne, uszkodzenie przygotowanej nawierzchni, co może negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych robót, albo uszkodzenie nowo wybudowanych chodników i krawężników w przypadku wjazdu na ich powierzchnię pojazdami. Wszelkie próby wjazdu mogą skutkować uszkodzeniem pojazdów oraz zniszczeniem wykonanych już elementów infrastruktury drogowej, także pracownicy, osoby, które się tym zajmują, bezwzględnie proszą o przestrzeganie zakazu wjazdu. No dobrze, a co z karetkami pogotowia? W sytuacjach awaryjnych, wymagających interwencji służb ratunkowych, wjazd na zamknięty odcinek drogi zostanie umożliwiony. Przypomnę, od dziś, od godziny 16 do jutra, do godziny 20, zamknięty odcinek drogi Słomka-Gawów. Teraz wyjeżdżam na ulicę Tarnowa. Jak tu wygląda sytuacja? No w miarę spokojnie, bez większych problemów powinniśmy przejechać przez miasto. Tak jest na ulicy Narutowicza w tej chwili. Bez większych problemów także poruszamy się ulicą Konarskiego. Na Krakowskiej przy Narutowicza jest więcej samochodów, więc za chwilę auta, które nie pojadą do Góry Krakowską, skręcą w Narutowicza, no tutaj zrobią trochę zamieszania. Na Gumińskiej przy Mostowej teraz sznur samochodów, ale niezbyt długi. Lwowska płynnie, Słoneczna, Ślitki także płynnie. Na Alei Jana Pawła II można powiedzieć, że pustki. Bez większych problemów poruszamy się Mickiewicza i Aleją Solidarności. Przy Alei Matki Bożej Fatimskiej teraz jest więcej pojazdów. Szujskiego, Mościckiego, Kwiatkowskiego, Czerwonych Klonów w Mościcach. Tutaj ruch umiarkowany. I także Krakowską wyjeżdżamy w stronę Krakowa bez utrudnień. Podobnie wygląda ulica Lwowska. Władnej też niewielki ruch. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Tu Radio RDN Małopolska. 13 października, w retro, wtorek. Wademekum Skauta i Lady Punk.

0: Janusz Panasewicz, Lady Bang i Wademekum Skauta. Skaut, czyli harcerz. Tak, harcerz to polska nazwa skauta. Chociaż skautingiem nazywa się ogólnoświatowy ruch, podczas gdy harcerz to specyficznie polska tradycja i nazwa członka polskiej organizacji ZHP czy ZHR. A i właśnie, 13 października w 1952 roku w Domu Harcerza na Targówku w Warszawie powołano dziecięco-młodzieżowy zespół artystyczny Gawęda. Założycielem był plastyk, lalkarz, chórmistrz i reżyser. Harcerz Andrzej Kieruzalski zmarł w 2017 roku. Twórca Gawędy w 1982 roku opowiadał, że stworzenie zespołu zaproponował mu przyjaciel, dyrektor praskiego domu harcerza.
1: A że bardzo kochałem wtedy plastykę i te lalki, które sam jako dziecko kiedyś przeżywałem, zaproponowałem dzieciakom, które przyszły na pierwsze spotkanie ze mną, zabawę w teatrzku kiełkowym. No i miało to trwać krótko. Trwa do dzisiaj, mimo że co roku sobie obiecuję, że to już jest ostatni rok i przyrzekam sobie i wszystkim moim przyjaciołom, że to już naprawdę od przyszłego roku już zaczynam poważnieć, już się zmieniam, ale jakoś mi się to nie udaje.
0: Skąd wzięła się nazwa Gawęda?
2: Któregoś dnia zgasło światło, ja siedziałem z nimi, usiadłem na parapecie, cała Praga była czarna i zacząłem im gadać o tym, jakie było moje dzieciństwo, moje harcerstwo, jaki był okres okupacji. I oni jeszcze, niech pan jeszcze coś opowiada, niech pan jeszcze coś mówi. A ja mówię, no taka rozmowa nazywa się gawędą. Przeważnie harcerzy siadają przy ognisku i gawędzą sobie. I później ktoś rzucił hasło, może my byśmy się nazywali gawędą. Szybciusieńko żeśmy na bas grolili na wielkim arkuszu słowo gawęda i od tamtej pory jesteśmy do dzisiaj gawędą.
0: W 1962 roku uczestnicy Gawędy opowiadali wówczas o swoich koncertach.
3: Jazd Warszawa Główna, dalsza trasa, Skarżysko Kamienna, Kielce.
4: W Kielcach po raz pierwszy na naszym występie zabrakło biletów.
3: Opole, Jelenia Góra, Cieplice.
4: Na występie w Cieplicach nikt nie śpiewał czystym głosem, wszyscy mieli chrypę po kąpieli w basenie.
3: Zielona Góra.
4: Zielona Góra słynie przecież z wyrobu win. Chcieliśmy zwiedzić wobec tego jedną z wytwórni. Niestety proponowano nam tylko zwiedzenie wytwórni octu lub musztardy.
3: Poznań.
4: Na występie w Poznaniu 6000 widzów na ogromnym placu przed palmiarnią.
0: Zespół artystyczny Związku Harcerstwa Polskiego imienia harcmistrzyni Barbary Kieruzalskiej dał ponad 7000 przedstawień na całym świecie. Młodzi wykonawcy gościli m.in. w Stanach Zjednoczonych, na Kubie, w Japonii, na Tajwanie i w Australii. Tańczyli i śpiewali dla Jana Pawła II. Najwięcej piosenek powstało dzięki Wandzie Chotomskiej i Włodzimierzowi Korczowi. Choreografię tworzyli Zofia Rudnicka i Witold Gruca, a scenografię Adam Kilian. Koncerty Gawędy do dnia dzisiejszego dostarczają widzom wielu artystycznych emocji. Jednym z przebojów zespołu była piosenka Starszy Brat ze słowami Wandy Chotomskiej, nagrana w 1977 roku.
5: Gdy nie ma...

0: Grupa liczyła początkowo 13 młodych uczestników i przedstawienia ograniczały się do krótkich występów z udziałem lalek. Dopiero później w programie znalazły się śpiew i taniec, a zespół rozrósł się do kilkuset osób. Pierwszym przedstawieniem Gawędy był spektakl o Żaczku, Szkolaczku i Sowizdrzale. Przez większą część swojego istnienia zespół miał siedzibę w warszawskim Pałacu Młodzieży, części Pałacu Kultury i Nauki.
1: Jesteśmy w miejscu, które nazywamy pracownią plastyczną. Tutaj powstają nasze projekty. Projekty lalek, projekty czasem kostiumów, scenografii. Tu często powstają stroje nasze, szyte przez mamy, czasem przez starszych uczestników. Tu też gromadzimy rzeczy, które teraz są nam niezbędne do tworzenia książki na temat Gawędy, która powstanie jako jeden z produktów związanych z jubileuszem 50-lecia zespołu. Zdjęcia, wycinki prasowe, wspomnienia. Chcielibyśmy wydać płytę, album kilkupłytowy, dokładnie rzecz biorąc, związany z jubileuszem.
0: W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia przez zespół przewinęło się ponad 16 tysięcy dzieci. Andrzej Kieruzalski, założyciel Gawędy, opowiadał w 1982 roku, że w jej skład wchodzili wyjątkowi ludzie, tworzący jedną wielką rodzinę.
2: Mam dużo kontaktu z tymi uczestnikami, którzy byli 5, 7, 15 lat temu. Do dzisiaj przychodzą ci uczestnicy, którzy byli w pierwszych latach. No jeśli wychowałem chociaż dwoje, już nie jedno, ale chociaż dwoje dzieci, jeśli coś im w życiu dałem przez tę działalność Gawędy. Nie mówię o tym, że wyjechały do Paryża i zobaczyły wieżę Eiffla, bo to są inne wartości, ale jeśli przeżyły coś mocniej, więcej, jeśli to przeżycie pomogło im w życiu, było pewną odskocznią, to tę Gawędę warto było założyć, warto było prowadzić.
0: W Gawędzie śpiewali m.in. Krzysztof Gradowski, Marek Kościkiewicz, Magdalena Mielcarz, Anna Nechrebecka, Danuta Stankiewicz, Agnieszka Wagner, Aleksandra Woźniak i Andrzej Zaorski. Teraz jeden z tych, który zaczynał w Gawędzie. Tekst Marek Kościkiewicz, muzyka Marek Kościkiewicz, wykonanie dla odmiany Marek Kościkiewicz. Tylko Błękit, piosenka, która w tym roku kończy 30 lat. Marek Kościkiewicz, Tylko Błękit.

Tego błękitu nieba to nam trochę dzisiaj brakuje. Od czasu do czasu jeszcze są szanse na niewielkie przejaśnienia, zapowiadają nam meteorolodzy i na to też liczymy, że tak właśnie się stanie. A złota polska jesień powinna do nas wrócić w drugiej połowie października, tak obiecują synoptycy. Na termometrach zobaczyć powinniśmy nawet do 19 stopni. Pet Shop Boys, It's a Sin, przed 14 w radiu RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: Neonet, Neonet,
2: to korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
3: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
1: Neonet.
4: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.
5: Podpisano porozumienie w sprawie drugiej elektrowni jądrowej. Tysiące oszukanych klientów, już za chwilę fałszywe proszki i płyny za ponad 800 tysięcy złotych. Na zegarze 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Ministerstwo Energii, Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały porozumienie dotyczące drugiej elektrowni jądrowej. Inwestorem i koordynatorem projektu będzie PEJ, a PGE przygotuje analizy lokalizacji i wstępne studia wykonalności we współpracy z potencjalnymi dostawcami technologii. Piotr Maciążek ze strefy inwestorów.pl uważa, że budowa drugiej elektrowni jądrowej w Polsce jest kluczowa.
6: Liczy się przede wszystkim efekt skali. Prawdopodobnie efekt różnych synergii mógłby obniżyć ceny komponentów, a przypomnijmy, że mówimy, jeśli chodzi o polski projekt jądrowy, o najdroższym projekcie infrastrukturalnym w historii III Rzeczpospolitej. Mamy dziś informację i zapewnienie, że decyzja odnośnie partnera przy budowie drugiej elektrowni jądrowej zapadnie jeszcze przed wyborami. To świetna informacja dla ciągłości tego projektu.
5: A według zakładanego harmonogramu w przyszłym roku planowany jest wybór partnera strategicznego i technologii, a rozpoczęcie budowy około 2032 roku. Około 2040 roku ma być uruchomiony pierwszy blok energetyczny drugiej siłowni jądrowej w Polsce.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Płyny, żele i kapsułki do prania oznaczone znakami znanych marek, ale nieoryginalne. Taki towar miał sprzedawać w internecie 55-letni mieszkaniec z powiatu tarnowskiego. Według ustaleń śledczych mężczyzna wprowadzał kupujących w błąd co do pochodzenia produktów, a proceder miał być jego stałym źródłem dochodu. Postępowanie w tej sprawie tarnowscy policjanci prowadzili od listopada ubiegłego roku. W trakcie śledztwa zgromadzili materiał dowodowy i zabezpieczyli m.in. urządzenia do rozlewania płynów, a także nanoszenia etykiet oraz opakowania i oznaczenia znanych marek. Skala sprawy jest duża. Zarzuty dotyczą działania na szkodę 14 480 osób, a straty poniesione przez klientów oszacowano na 801 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące oszustw, a także wprowadzania i usiłowania wprowadzenia do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi. Był już wcześniej karany za przestępstwa skarbowe.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Wymiana doświadczeń, prezentacja działań na rzecz seniorów i rozmowy o ich aktywności, a także potrzebach. Okazją do tego wszystkiego było pierwsze powiatowe forum seniorów, które odbyło się w Nowym Sączu. W budynku starostwa powiatowego spotkali się przedstawiciele różnych środowisk działających na rzecz osób starszych. Byli to reprezentanci wszystkich 16 gmin Sądecczyzny.
8: Ważne jest, żeby ta polityka senioralna była tworzona wspólnie z ludźmi. I to powiatowe forum w Nowym Sączu ma taki cel. Zaprosiliśmy reprezentantów różnych organizacji, różnych inicjatyw, które utrzymują w aktywności, jak najdłużej w aktywności osoby starsze.
5: Mówiła prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wiesława Borczyk, która podkreśliła też, że duże grono osób odpowiedziało na zaproszenie do udziału w forum. Byli to aktywni seniorzy, liderzy i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych. Do tematu seniorów wrócimy dzisiaj w Pulsie Regionu.
4: Z życia Kościoła.
5: Modlitwy dla najmłodszych, komiksy czy opowiadanie biblijne znajdziecie m.in. w październikowym numerze czasopisma dla dzieci Mały Promyczek. Jak mówi dyrektor wydawnictwa Promyczek z Nowego Sącza.

0: Znajduje się m.in. druga część zakładki do książki. Jest tam również zapowiedź realizacji filmu animowanego o objawieniach Matki Bożej w Getrwałdzie.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Rak piersi nie zawsze kończy się wraz z zakończeniem leczenia. U części kobiet choroba powraca po kilku latach, a czasem nawet po kilkunastu, przybierając postać przerzutów do innych narządów. Dlaczego tak się dzieje? Czy nawrót oznacza, że wcześniejsze leczenie nie było skuteczne? I jakie możliwości daje dzisiaj medycyna kobietom, które z chorobą nowotworową żyją przez kolejne lata? O tym w dzisiejszym programie Bez Skierowania. Gościem Anety Mleczko o 17.10 będzie Elżbieta Rogozińska-Bień, prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Klub Amazonka, która sama od kilku lat leczy się z powodu przerzutów raka piersi.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Mieszkańcy Ciężkowic teraz cieszą się z promieni słonecznych, tutaj więcej pogodnego nieba, na pozostałym obszarze niestety przewaga chmur, ale na termometrach nieźle, 11 stopni. W nocy natomiast może to być tylko jedna, może dwie kreski powyżej zera, a odczuwalna to okolice zera. Jutro przed południem mgła, po południu wzrost zachmurzenia, mogą pojawić się niewielkie opady deszczu, w ciągu dnia 13 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Wiatr północny, teraz wieje z prędkością około 14 km na godzinę, w porywach do 25. W miarę upływu dnia poprawiać się będzie sytuacja biometeorologiczna.

0: Okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.
4: Retro wtorek. Przeboje wszechczasów.

0: To już prawie 15 minut po godzinie 14.
1: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
2: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
1: Czasochłonne przeboje i wskazówki Jerzego Olszówki.
3: To nie czas gra główną rolę, ale też taką rolę gra czas. Zapraszam. Czas to pieniądz. Pieniądze, w przeciwieństwie do czasu, wynaleźli Fenicjanie. Zrobili to raz. My musimy codziennie je wynajdywać. Tracąc zdrowie i pieniądze, które dotąd wynaleźliśmy. Bo problem polega na tym, że człowiek chce zawsze więcej i traci czas na zarabianie i zapomina, że jest też czas na dawanie. A to nie pieniądz, a czas często może być najcenniejszym prezentem, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Pieniądze szczęścia nie dają, ale każdy sam chce się o tym przekonać. A ksiądz Jan Twardowski pisał: nie bądź pewny, że masz czas, bo pewność niepewna.
1: Wskazówki Jerzego Olszówki.
3: Nie można być pewnym pieniędzy, bo skoro czas to pieniądz, a pieniądze są jak czas, to ciągle ich brakuje. Mieć jedno i drugie, nie jeden o tym marzy.
1: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Mamy forsę, mamy czas. Najważniejszy zespół w historii polskiej muzyki rockowo-bluesowej. Jam.

0: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
1: Trwaj

O, mamma mia, jak ten czas szybko nam biegnie. To już prawie 25 minut po godzinie 14. O 14.30 wiadomości przedstawi Marta Jadłowska. Spojrzymy po raz kolejny na mapę pogody i spojrzymy też w niebo. A przed godziną 15 informacje dla zmotoryzowanych ważne. I także powiemy, co dzisiaj w Pulsie Regionu.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Góralska nuta. Kobieca moc. Ladies Night. 16 października. 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
7: Po reklamie. Policja i Straż Miejska dalej patrolują nowosądeckie szkoły. W piątek w naszych placówkach było zaledwie 15% uczniów, ale teraz sytuacja się stabilizuje, mówią przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza. Uczniowie podkreślają, że pogłoski o możliwych atakach w szkołach szybko się rozchodziły, co powodowało panikę. Jak placówki powinny być zabezpieczone? Pytamy o to Daniela Cempę, przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza.
8: Wydaje mi się, że poziom bezpieczeństwa, który jest na przykład w wielu szkołach w Stanach Zjednoczonych, czyli ochroniarz, który bardzo często ma prawo zajrzeć do plecaka, zajrzeć do piórnika. No wydaje mi się, że taki poziom ochrony jest jednak w Polsce zbędny, ponieważ nasze państwo nigdy nie było znane z takich wielu wydarzeń, ale po ostatnich sytuacjach, które działy się w Nowym Sączu, w Polsce, wydaje mi się, że na pewno trzeba poprawić bezpieczeństwo uczniów.
9: Uważam, że szkoły, tak samo jak inne instytucje publiczne, jak chociażby placówki ochrony zdrowia, powinny być bardziej chronione. Powinien być na etacie ochroniarz i chociażby jakaś kontrola bezpieczeństwa. Wyrywkowo chociażby, albo jakieś bramki na wykrywanie metali.
7: Dodał Cyprian Freicher, członek Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza. O bezpieczeństwie w sądeckich szkołach mówić będziemy jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Starość może być szczęśliwa, przekonują tarnowscy seniorzy. Zdrowie, aktywność i stały kontakt z sympatycznymi ludźmi to według laureatów tytułów Tarnowska Seniorka i Senior Roku 2025 recepta na szczęśliwą starość. Wręczenie wyróżnień dla seniorów odbyło się podczas konferencji zatytułowanej Zrozumieć Starość, zorganizowanej przez Urząd Miasta Tarnowa i Tarnowską Radę Seniorów. Dyskusja dotyczyła też tego, jak ułatwić seniorom funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej. Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny podkreślał, że kwestia ta jest istotna, ponieważ w przyszłości dotyczyć będzie każdego z nas.
10: Zrozumieć starość to wyzwanie, a Tarnów wydaje się być miastem nie tylko przyjaznym dla seniorów, ale również miastem odpowiedzialnym międzypokoleniowo, bo chcemy integrować zarówno młode osoby, jak i osoby starsze i pokazywać im, jak ta starość, która nieuchronnie wszystkich nas czeka, chociaż staramy się to opóźnić, staramy się do tego nie dopuścić, robimy wszystko, żeby żyć jak najdłużej, to jednak każdy z nas, mam nadzieję, będzie miał ten przywilej, bo to też jest ważne, że nie każdy dożywa swojej starości. To jest przywilej, warto z tego przywileju korzystać, cieszyć się i być jak najbardziej, jak najdłużej aktywnym.
7: Relacja z konferencji jeszcze dzisiaj także w Pulsie Regionu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Na Sądecczyźnie ruszyła zbiórka na rzecz godnego upamiętnienia Polaków spoczywających na Kresach. Fundacja Bratnia Dusza z Krynicy zachęca do udziału w corocznej akcji. Można przekazywać białe i czerwone znicze albo pieniądze na ich zakup, mówi prezes fundacji Iwona Romaniak.
11: Zbiórki co roku są organizowane w różnych szkołach i później my jako fundacja jedziemy, odbieramy właśnie te znicze, odbieramy pieniążki do puszek zebrane, kupujemy te znicze i co roku jeździ też z nami bardzo fajna delegacja z Sądecczyzny. W tamtym roku była bardzo duża delegacja z Piwnicznej. W tym roku też dostałam informację, że też 6 osób z Piwnicznej pojedzie z nami z gminy przekazać te znicze. Ja oczywiście zapraszam też Państwa właśnie nie tylko do zbiórki, ale też do uczestnictwa właśnie czymś tak wspaniałym.
7: Znicze zostaną zapalone podczas obchodów Święta Niepodległości 11 listopada między innymi na cmentarzu Łyczakowskim, a także na innych polskich cmentarzach w obwodzie lwowskim.

0: producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Wtorek pochmurny, jego druga część dnia od czasu do czasu może pochwalić się przejaśnieniami niewielkimi i może pochwalić się tym, że ta część dnia jest sucha, no nie pada. Jutro mogą pojawić się symboliczne opady deszczu, także spore zachmurzenie. Na termometrach jutro do 13 stopni. W tej chwili w Tarnowie 11, delikatnie powyżej 11 kreski, w nocy 1-2 kreski powyżej zera.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Retro wtorkowo gramy. 14.35, o tej porze T-Love. Bóg, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Te słowa wyśpiewa Muniek Staszczyk, a później Na pozór i Bogusław Metz. Zostańcie z nami.

0: mija dzień na drogach, o tym za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
1: Po reklamie.
0: Witam kierowców i pozdrawiam. Tutaj będziemy chwalić na początek zmotoryzowanych, tych, którzy poruszali się dzisiaj po regionie bocheńskim, brzeskim, w dębickim czy też w Dąbrowie Tarnowskiej. Tutaj bez zdarzeń drogowych. Wszystko było bezpieczne. Cisza i spokój, informują oficerowie dyżurni. Tarnów, tu prawie spokojnie, ale doszło jednak do trzech zdarzeń. Łękawica, zderzenie z sarną. Tu samochód ciężarowy z osobówką zderzyły się na Błoniach i na ulicy Traugutta dwie osobówki się spotkały. We wszystkich tych przypadkach na szczęście bez osób poszkodowanych. Jak o tej porze wyglądają ulice Tarnowa? No przede wszystkim na Narutowicza jest więcej samochodów teraz jadąc od ulicy Krakowskiej. Na Krakowskiej na wysokości Warsztatowej jest ciasno. Na Mickiewicza Alei Solidarności przybywa aut i przybyło samochodów nam na ulicy Starodąbrowskiej. Tutaj jest dosyć ciasno. Lwowska Orkana, Lwowska Okrężna jeszcze w miarę spokojnie. I przypominam, że w związku z prowadzonymi pracami przy rozbudowie drogi powiatowej na odcinku Słomka-Gawłów od godziny 16 dzisiaj do jutra do godziny 20 droga będzie całkowicie zamknięta. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego i szerokości. Rockset dla wszystkich.

0: Zdrowie, aktywność i stały kontakt z sympatycznymi ludźmi. To według laureatów tytułów Tarnowska Seniorka i Senior Roku 2025 recepta na szczęśliwą starość. Wręczenie wyróżnień dla seniorów odbyło się podczas konferencji zatytułowanej Zrozumieć starość i o tym dzisiaj będziemy mówić w magazynie informacyjnym Puls Regionu. Także o powiatowym forum seniorów, jak seniorzy mogą spędzać czas, jak i gdzie seniorzy mogą się angażować. Tym zajmowali się dzisiaj nasi reporterzy. Ten program od 15.30 do 17.00 na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Polecam i zapraszam w imieniu reporterów Radia oraz Lucyny Ruchały. Pojutrze, 15 października, obchodzić będziemy na całym świecie Dzień Dziecka Utraconego. Ten dzień poświęcony jest pamięci dzieci zmarłych przed narodzeniem oraz ich rodzinom. O upamiętnieniu dzieci utraconych dziś w Pulsie Regionu. Będzie też o zmianach organizacji ruchu w Tarnowie, które wejdą w życie 15 października. Chodzi o rondo Krakowska, Narutowicza, Sikorskiego i warto zapoznać się ze zmianami, aby zaoszczędzić sobie czas i tak już nadszarpniętych nerwów, zwłaszcza w godzinach szczytu, jadąc ulicami Narutowicza czy Krakowską. Będzie też o bezpieczeństwie w szkołach. Wracamy do tego tematu. Bezpieczeństwo ciąg dalszy. O spotkaniach z dyrektorami szkół. Jak wygląda bezpieczeństwo w szkołach dziś? Co wprowadzić? Co sami uczniowie chcieliby zmienić? O tym dzisiaj w magazynie informacyjnym od 15.30. Zapraszamy.
1: RDN Małopolska 103,6 FM. Tyle.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Gastorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
1: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
5: Autoring. Lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem, rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej, razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
1: Po reklamie.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Czy Jezus tylko żartował? Szczerze mówiąc, przez dużą część mojego chrześcijańskiego życia, przynajmniej przez kilka pierwszych lat, miałem bardzo niskie mniemanie o modlitwie. Zawsze byłem na to zbyt zajęty, goniąc za tym, co należało zrobić. Właściwie, co by modlitwa w ogóle zmieniła? Wiedziałem, że nie miałem prawdziwej mocy w życiu, ale to tylko znaczyło, że muszę nad tym ciężej popracować, prawda? Aż pewnego dnia przeczytałem proste stwierdzenie Jezusa. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Porównałem to z moim życiem modlitewnym i cóż, różnica była ogromna, wielka przepaść. Są tylko dwie opcje. Albo Jezus żartował, albo, no właśnie... Nie jestem najmądrzejszym człowiekiem, jaki chodzi po tej ziemi, ale nawet ja wiedziałem, że coś tu się nie zgadzało. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, werset 22. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Godzina 15. Godzina miłosierdzia. Dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawa.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,

0: ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie.

0: świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej

0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej

0: i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,

0: nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
0: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jarico. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
3: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
0: Po reklamie.
1: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna. Rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.
4: Radio RDN Małopolska, jest 15 minut po godzinie 15, 13 dzień października. Daniel, Faust, Florencjusz, Florenty, Magdalena, Maurycy, Mikołaj, Teofil i Wacław dzisiaj świętują. Wszystkiego najlepszego od nas dla was. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Dla was.

We don't need another hero. Tina Turner w popołudniowym, wtorkowym programie radia RDN Małopolska. To już 20 minut po godzinie 15 i już sprawdzamy, jak jeździ się o tej porze po mieście. Na Narutowicza teraz w obie strony. Ruch bardzo duży, także ciasno. Zrobiło nam się od ulicy Krakowskiej. Jedziemy bardzo wolno i od ulicy Tuchowskiej także ruch większy w stronę ulicy Krakowskiej. Na Krakowskiej, na Targowej, na Bernardyńskiej, na Szerokiej, na górze ulicy Lwowskiej. Także tutaj bardzo spowolniona jest jazda. Jeszcze tutaj ten odcinek remontowany, więc jedziemy 5 km na godzinę, nie więcej na tym odcinku na ulicy Lwowskiej. Później troszeczkę swobodniej dojeżdżamy do ulicy Starodąbrowskiej. Mijamy Starodąbrowską i płynnie jedziemy w kierunku Orkana jeszcze. Ale między Orkana a Aleją Jana Pawła II. Tutaj ciasno. Na Lwowskiej nawet w miarę płynnie. Słoneczna spokojnie, ale na Starodąbrowskiej bardzo dużo samochodów. W kierunku ulicy Słonecznej. Na Sitki w kierunku Słonecznej także ruch większy. Teraz Krakowska przy Warsztatowej także jest mocno obciążona. Przy Koszyckiej Czerwonej ruch wzmożony. Mościckiego, Szujskiego spokojnie, ale na Alei Kwiatkowskiego ruch większy. Aleja Jana Pawła II jest wolna od korków. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. Dla wszystkich kierujących nazywam się Na Woje, Robert Gawliński, Wilki.

A ja nazywam się Jerzy Olszówka i powoli będę kończył nasze dzisiejsze spotkanie. Za chwilę przywita Państwa Lucyna Ruchała i poprowadzi Puls Regionu, czyli informacyjne podsumowanie dnia. A ja zaglądam na karty muzycznego kalendarza. W 1947 roku w Monterey w Kalifornii urodził się rockman Sammy Hagar, który występował m.in. z Van Halen. Why Can't This Be Love? Pierwszy wielki hit nagrany z zespołem na album 5150. Do usłyszenia, do jutra, pa pa! Wow!

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Budujesz dom dla siebie? A może jesteś deweloperem? Layer Polska. Razem zbudujemy naszą przestrzeń. Firma Layer jest renomowanym producentem wysokiej klasy ceramiki budowlanej i kostki brukowej. Layer. Ceramika budowlana, kostka brukowa, systemy kominowe i wentylacyjne, nadproża i stropy. Więcej na www.layer.pl. Layer Polska. Murowany sukces.
9: Po reklamie.
10: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Z regionu. Zdarzenia.
11: Najbardziej widać tą właśnie kumulację na przerwach.
10: Interwencje.
12: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
10: Opinie.
12: Stykam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
10: Fakty.
13: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
10: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15:30 do 17:00.
14: W czwartek rusza przebudowa ronda w centrum Tarnowa. Zmiany w organizacji ruchu czekają kierowców, pasażerów autobusów, ale także pieszych.
15: Będzie więcej korków, nie będzie można tak przejść.
16: To jest kwestia paru ulic, jednego, dwóch przystanków.
17: Tylko tyle, że nie będzie autobus stał na plantach, tylko będzie na szkodniku.
14: Jak zadbać o bezpieczeństwo w sądeckich szkołach? Dziś pytamy o to władze Nowego Sącza, ale również uczniów.
18: Poziom bezpieczeństwa, który jest na przykład w wielu szkołach w Stanach Zjednoczonych, czyli ochroniarz, który bardzo często ma prawo zajrzeć do plecaka, zajrzeć do piórnika. No wydaje mi się, że taki poziom ochrony jest jednak w Polsce zbędny.
14: Zdrowie, aktywność i stały kontakt z sympatycznymi ludźmi. To według laureatów tytułów Tarnowska Seniorka i Senior roku 2025 recepta na szczęśliwą starość.
19: Przeżyć jest sympatycznie, miło i tego można życzyć wszystkim staruszkom, wszystkim seniorom.
14: Tymczasem seniorzy z Sądecczyzny spotkali się w Nowym Sączu. Odbyło się tu pierwsze powiatowe forum seniorów.
20: Zaprosiliśmy reprezentantów różnych organizacji, różnych inicjatyw, które utrzymują w aktywności, jak najdłużej w aktywności osoby starszej.
14: Po godzinie 16:00 naszym gościem będzie prezes Tarnowskiej Fundacji OPES 139 Joanna Sadowska. Będzie o ważnym, choć smutnym temacie poronienia dziecka i pamięci o dzieciach utraconych. Te wszystkie tematy poruszymy do godziny 17:00. Serdecznie Państwa zapraszam w imieniu własnym, a także jak zawsze reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
0: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: Po reklamie.
4: Kierowcy, pasażerowie komunikacji publicznej i mieszkańcy Tarnowa, ale także policjanci szykują się na komunikacyjną rewolucję. W czwartek ruszają prace budowlane na rondzie w centrum miasta i tego dnia zaczną się poważne utrudnienia w ruchu. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
5: Mieszkańcy Tarnowa i pasażerowie linii podmiejskich liczą się z tym, że dotarcie rano do szkoły czy pracy może potrwać nieco dłużej niż zwykle. Część przystanków zostanie przeniesiona, niektóre linie autobusowe pojadą innymi trasami, ulica Sikorskiego zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu, a ulica Krakowska na odcinku od Tarnowskiego Rynku do Ronda będzie jednokierunkowa. Będzie natomiast możliwość przejazdu z dołu ulicy Krakowskiej w stronę Narutowicza i na odwrót. To najważniejsze ze zmian, które będą obowiązywać od najbliższego czwartku. Mieszkańcy spodziewają się długich korków i opóźnień w kursowaniu autobusów.
6: Będzie więcej korków i będzie dla pieszych też nie będzie można tak przejść. Ja jeżdżę podmiejskimi autobusami. Okaże się, jak będzie.
7: Dla ciebie to będzie duża zmiana?
8: Nie, raczej to jest kwestia paru ulic, jednego, dwóch przystanków, na których i tak często nie wysiadam, więc nie ma tu żadnego problemu.
9: Sprawdzałam, już są, ale niewielkie, tylko tu przy końcu. Tylko tyle, że nie będzie autobus stał na plantach, tylko będzie tutaj, na szkodniku.
5: Jak przekonywał dzisiaj w studiu RDN Małopolska miejski radny Henryk Łabędź, utrudnienia są nieuniknione, ale inwestycja bardzo potrzebna. Choć kilkukrotnie zmieniały się pomysły, to ze względu na naglące terminy do realizacji podjęto wariant z rondem turbinowym, pasem dla autobusów i przejściem podziemnym pod ulicą Sikorskiego.
10: No nie pozostało nic innego. Remont, który jest konieczny moim zdaniem. Było wiele dyskusji na temat projektów innych. W tej chwili to jest na takim etapie, że już trzeba to realizować, bo inaczej trzeba by było oddać środki, które są bardzo duże i niezwykle potrzebne miasto. I trzeba się przyzwyczaić do długotrwałego takiego stanu z tego powodu, że ten remont ma trwać około 2 lat, więc myślę, że warto zrobić ten remont, natomiast proszę o cierpliwość i wyrozumiałość dla remontu, który moim zdaniem jest konieczny.
5: Na czas trwania robót ma powstać nowe, tymczasowe przejście dla pieszych. Ma mieścić się na wysokości komisariatu policji przy ulicy Narutowicza w połowie drogi między rondem a ulicą Bandrowskiego. Będzie obsługiwana przez sygnalizację świetlną, co pozwoli uniknąć ciągłych potoków pieszych. Tarnowska policja zastrzega, że organizacja ruchu będzie pod czujną obserwacją funkcjonariuszy. Jak zadeklarował zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie komisarz Tomasz Marek, organizacja ruchu może jeszcze zostać zmieniona, jeżeli kierowcy i piesi będą mieli poważne problemy z przedostaniem się przez tę część miasta.
11: Po 15 października, jeżeli coś nie zagra, bo to też życie pokaże, jak to wszystko będzie się odbywać, to jesteśmy przygotowani na zmiany. My jako policjanci tarnowskiej drogówki od wczesnych godzin porannych do godzin popołudniowych będziemy czuwać nad bezpieczeństwem nad tym skrzyżowaniem, będziemy patrzeć, jak ruch się odbywa, jakie jest bezpieczeństwo osób pieszych, jak poruszają się pojazdy i będziemy obserwować, będziemy uważni na to, co jeszcze można wprowadzić tak, aby tarnowianom jeździło się łatwiej.
5: Z ronda nie będzie można już zjechać w górę ulicy Krakowskiej w stronę Starówki. Ta część ulicy będzie jednokierunkowa. Da się jedynie wyjechać ze ścisłego centrum na rondo. Szczególnie w pierwszych dniach nowej organizacji ruchu sporego zamieszania mogą spodziewać się pasażerowie komunikacji publicznej. Koleje Małopolskie zmieniły niektóre trasy już od 1 października, by pasażerowie mieli więcej czasu na przyzwyczajenie się do nowych przystanków. Część linii wyjeżdża teraz nie z plant, a z dworca autobusowego, albo nie kończy trasy na ulicy Sikorskiego, ale pod centrum handlowym Max. Sporo zmian wprowadzono natomiast dla autobusów miejskich w Tarnowie. Z użycia wyłączony zostanie przystanek Krakowska Plac Kościuszki. Autobusy miejskie linii numer 5, 6, 9, 14, 24, 31, 33 oraz 41 zamiast tam zatrzymywać się będą na przystanku zastępczym zlokalizowanym na ulicy Krasińskiego. A Autobusy linii numer 1 zmierzające w kierunku Mościc pojadą ulicami Krakowską, Pułaskiego i Mościckiego. Pominięte zostaną przystanki Sikorskiego Świt oraz Mościckiego Szkotnik. W zastępstwie obsługiwane będą przystanki Krakowska, Plac Popiełuszki oraz tymczasowy przystanek na ulicy Pułaskiego. W ten sam sposób poruszać się będą autobusy linii numer 30 jadące w kierunku Parku Wodnego. Autobusy linii numer 5 i 6 wyruszą z przystanku Pułaskiego Pętla ulicami Pułaskiego i Mościckiego do ulicy Szkotnik. Pominięte zostaną przystanki Krankowska, Planty oraz Sikorskiego Świt. Bez zmian będą kursować autobusy linii numer 1 i 9 zmierzające w kierunku szpitala. Zmiany dotkną też pasażerów prywatnych przewoźników kursujących między miastami regionu. Odjeżdżające w kierunku Żabna czy Dąbrowy Tarnowskiej busy przewoźnika Europławecki Trans, które do tej pory rozpoczynały trasę na przystanku Krakowska Planty, wyjeżdżać będą z przystanku Mościckiego Szkotnik.

0: Policja i Straż Miejska dalej patrolują nowosądeckie szkoły. To pokłosie ataków przy użyciu ostrych narzędzi w polskich szkołach i pogłosek, że dojdzie do podobnych sytuacji. Władze Nowego Sącza monitorują sprawę i rozmawiają z dyrektorami szkół. Relacja Krzysztofa Niedzielana.
1: Choć pod koniec poprzedniego tygodnia pojawiła się wręcz panika w związku z pogłoskami o możliwych atakach w nowosądeckich szkołach, do żadnego incydentu nie doszło, zapewnia prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Chodzi o potencjalne zagrożenie atakami, podobnymi do tych w innych częściach Polski. Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu zginęła m.in. 37-letnia woźna, raniona ostrym narzędziem przez 15-latka. Jak dodaje prezydent Nowego Sącza, dyrektorzy szkół dostali zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
2: Każdy uczeń powinien mieć identyfikator na terenie szkoły. Powinni znajdować się jedynie pracownicy szkoły oraz uczniowie. Każda obca osoba powinna być wyproszona, chyba że ma pozwolenie dyrektora na przebywanie na terenie, no bo też są dostawcy, też są interesanci. Rodzic może przyjść na przykład do jakiegoś nauczyciela czy do dyrektora w jakiejś sprawie, więc to jest wtedy normalne, ale dałem taką zgodę, żeby dyrektorzy mogli podjąć decyzję o zamknięciu szkół dla wszystkich postronnych osób, które mogą się pojawić na terenie placówki. Bezpieczeństwo naszych dzieci jest najważniejsze.
1: Prezydent Nowego Sącza zorganizował spotkanie z dyrektorami 39 szkół i innych placówek na terenie miasta oraz z policją i strażą miejską.
2: Zaproponowaliśmy szkolenia dla dyrektorów oraz dla nauczycieli, jak się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Te szkolenia zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Mamy to już uzgodnione i cały czas będziemy kontrolowali oczywiście sądeckie szkoły, tak żeby zachować wysoki poziom czujności. No mamy poziom brawo, więc też musimy odpowiednio się do tego odnieść, poziom zagrożenia.
1: Do odwołania ma też potrwać kontrolowanie szkół przez służby mundurowe. A jak placówki powinny być zabezpieczane? Pytamy o to Daniela Cempę, przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza.
3: Wydaje mi się, że poziom bezpieczeństwa, który jest na przykład w wielu szkołach w Stanach Zjednoczonych, czyli ochroniarz, który bardzo często ma prawo zajrzeć do plecaka, zajrzeć do piórnika, no wydaje mi się, że taki poziom ochrony jest jednak w Polsce zbędny, ponieważ nasze państwo nigdy nie było znane z takich wielu wydarzeń, ale po ostatnich sytuacjach, które działy się w Nowym Sączu, w Polsce, wydaje mi się, że na pewno trzeba poprawić bezpieczeństwo uczniów.
1: Temat ten był też poruszany na ostatnim posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza z udziałem przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miasta. Ogromny wpływ na młodych ma też internet i gry komputerowe, mówi przewodniczący tej komisji radny Maciej Rogusz.
4: Trzeba im cały czas uświadamiać, że to, co przeczytają w internecie, otrzymają jakąś wiadomość na różnych portalach społecznościowych, czy inne tego typu wiadomości nie są dobre. Trzeba przede wszystkim u źródła weryfikować rzeczy. Również myślę, że trzeba też wzmocnić przekaz tutaj i rolę też szkół. Myślę, że trzeba mieć zaufanie do pedagogów, do nauczycieli, więc stąd też chcemy rozmawiać o tym, co możemy ewentualnie zaproponować właśnie w szkołach, żeby te prelekcje odbywały się.
1: Dodajmy, że w Nowym Sączu jest teraz 185 miejskich kamer cyfrowych, informują władze miasta. Kilkaset kamer pracuje w nowosądeckich szkołach. W niektórych z nich trzeba ich większej liczby. Na przykład w szkole podstawowej numer 5 są tylko 3 kamery, ale dla porównania w 17 jest ich 30, przekazał nam prezydent Ludomir Handzel.

0: Wręczenie wyróżnień dla seniorów, rozmowy o tym, jak dostosować miejską przestrzeń do potrzeb osób starszych oraz wspólna integracja. To wszystko miało miejsce podczas konferencji zatytułowanej Zrozumieć starość, zorganizowanej przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Tarnowską Radę Seniorów. Więcej na ten temat Agnieszka Wójcik.
1: Uczestnicy spotkania przekonywali, że starość może w dzisiejszych czasach być pełna energii i szczęśliwa.
2: Jeżeli było się młodym człowiekiem w czasach trudniejszych, dużo trudniejszych, jeżeli te czasy się przeżyło, jeżeli się dożyło do tej starości, zwłaszcza w warunkach takich, jakie ja przeżyłam, w warunkach kontaktu z sympatyczną, dobrą rodziną, w warunkach kontaktu ciągłego z sympatycznymi, miłymi ludźmi, uczynnymi, chętnymi do kontaktów, do pomocy, to przeżyć jest sympatycznie miło. I tego można życzyć wszystkim staruszkom, wszystkim seniorom, czego ja przy okazji dzisiejszego święta serdecznie życzę.
1: Mówiła laureatka tytułu Tarnowska Seniorka Roku 2025 Teresa Kopczyńska. Seniorzy podkreślali jednak, że wiele zależy od zdrowia i to o nie warto zadbać już na wcześniejszych etapach życia.
3: Dopóki jest zdrowie, to jest wspaniale. Tylko musi być zdrowie, bo jak nie ma zdrowia, no to niestety, no trzeba być aktywnym, bym powiedział. Ja zawsze byłem aktywny, także na razie zdrowie mi służy, także jestem szczęśliwy, że jestem na emeryturze. Po 45 latach pracy.
4: Jakby pan miał innym polecić jakieś aktywności, co warto robić?
3: No, my tańczymy. Tylko tańczyć. Naprawdę, tańczyć to jest zespół. Mam taki zespół seniorek, które tańczą już 10 lat. No i wspaniale czują się i dopóki tego zdrowie się zasłużyło, to będzie wszystko. Wszystko będzie w porządku.
1: Mówił laureat tytułu Tarnowski Senior Roku 2025 Andrzej Bykiewicz. Dyskusja dotyczyła również tego, jak ułatwić seniorom funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej. Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny podkreślał, że kwestia ta jest istotna, ponieważ w przyszłości dotyczyć będzie każdego z nas.
5: Zrozumieć starość to wyzwanie, a Tarnów wydaje się być miastem nie tylko przyjaznym dla seniorów, ale również miastem odpowiedzialnym międzypokoleniowo, bo chcemy integrować zarówno młode osoby, jak i osoby starsze i pokazywać im, jak ta starość, która nieuchronnie wszystkich nas czeka, chociaż staramy się to opóźnić, staramy się do tego nie dopuścić, robimy wszystko, żeby żyć jak najdłużej, to jednak każdy z nas, mam nadzieję, będzie miał ten przywilej, bo to też jest ważne, że nie każdy dożywa swojej starości. To jest przywilej i warto z tego przywileju korzystać, cieszyć się i być jak najbardziej, jak najdłużej aktywnym.
1: Na konferencji pojawili się także uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych imienia Jana Szczepanika oraz 16 Liceum Ogólnokształcącego. Placówki te zostały wyróżnione za dobrą współpracę z tarnowskimi seniorami. Uczniowie podkreślali, że dzięki kontaktom z przedstawicielami starszego pokolenia wiele się nauczyli.
6: Radości z życia na pewno.
7: Takiego przede wszystkim takiego dobrego życia. Wzór oczywiście brać też.
6: No właśnie, doceniania w ogóle życia, takich prostych czynności, bo my możemy sobie na to pozwolić, a niektórzy nie.
7: Rozmawiać z ludźmi, ponieważ młodzież teraz rzadko rozmawia, a starsi zawsze są uśmiechnięci, pogadali.
1: Organizatorzy wydarzenia podkreślali, że polityka senioralna nie powinna dotyczyć jedynie usług, ale opierać się przede wszystkim na zauważaniu seniorów i wysłuchaniu ich potrzeb.
0: Do tematów Pulsu Regionu powrócimy po 16 po wiadomościach.

0: Jeszcze dziś papież Leon XIV przejdzie operację. Zaprosimy też na 29. parafialne forum rodziny w Ptaszkowej.
1: Najbardziej dobrym środowiskiem dla dziecka jest rodzina stworzona właśnie z mężczyzny i kobiety.
0: Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Papież Leon XIV czeka w rzymskiej klinice Gemelli na operację usunięcia guzka z płuca. Zabieg ma odbyć się dzisiaj po południu. Przeprowadzi go zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margaritory. Po operacji papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Ojciec Święty jest spokojny, mówił rano dziennikarzom kardynał Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu. Podchodzimy do tego z nadzieją, ale oczywiście wszyscy wspieramy go modlitwą i serdecznością. Wczoraj wieczorem rozmawialiśmy w bardzo spokojnej atmosferze. Ojciec Święty jest pod tym względem naprawdę wielkim przykładem. O 18:00 w kaplicy kliniki Gemelli zostanie odprawiony różaniec w intencji papieża. Do wspólnej modlitwy zaproszono także parafię i wspólnoty zakonne w Rzymie. Przed kliniką zgromadziły się dzisiaj setki osób, które przyszłyby okazać Leonowi XIV wsparcie i zapewnić go o swojej bliskości w dniu operacji.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Tylko ponad 33% uprawnionych mieszkanek powiatu nowosądeckiego przebadało się w ciągu pierwszych 8 miesięcy tego roku pod kątem profilaktyki raka piersi. Statystykę będzie można poprawić podczas 6. Festiwalu Zdrowia w Nowym Sączu, który odbędzie się w najbliższą sobotę. Najczęściej USG, a w późniejszym wieku mammografię, wykonywały w tym roku kobiety z gminy Podegrodzie. Bezpłatne badania w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia przysługują kobietom w przedziale wiekowym od 45 do 74 lat. Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu rozszerza jednak zakres tych możliwości.
3: Panie powinny się badać, te, które są zdrowe, profilaktycznie raz na 2 lata. Co roku badają się panie, które są w grupie ryzyka, obciążone są genetycznie, wiadomo, że jest ryzyko zachorowania, to wtedy, jeżeli lekarz poleci, da takie zalecenie, to wykonujemy to badanie co roku. My fundujemy też badanie USG dla młodych kobiet. My płacimy za te badania, tak samo jak płacimy za badania kobietom, które są młodsze niż 45 i starsze niż 74. Mamy na to środki. Właśnie po to jest to działanie profilaktyczne stowarzyszenia.
0: Mówiła rzecznik stowarzyszenia Beata Frelich w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz. 6. Dzień Zdrowia w Nowym Sączu rozpocznie się w sobotę w Galerii Trzy Korony o godzinie 10:00.
2: Z życia Kościoła.
0: Nawet po wielu latach rodzice pamiętają o swoich dzieciach, które zmarły przed narodzeniem. Do Tarnowskiej Fundacji OPS 139 można przesyłać imiona dzieci, które zostaną odczytane w niedzielę na cmentarzu w Mościcach podczas kolejnego zbiorowego pochówku. Jak mówi prezes Joanna Sadowska, odczytanie imion dzieci, które zmarły przed narodzeniem, to często jedyny moment, kiedy świat usłyszy te imiona.
4: W poniedziałek zostało przysłane imię dziecka, które dzisiaj miałoby 54 lata. To pokazuje, jak pamięć o tych dzieciach trwa. I to jest bardzo piękne, no bo rodzice kochają i pamiętają swoje dzieci cały czas.
0: W najbliższą niedzielę na cmentarzu w Mościcach odczytane zostaną imiona dzieci utraconych. Można przesyłać je do Fundacji OPS 139 jeszcze do najbliższego piątku. A cała rozmowa z Joanną Sadowską już za kilka minut w Pulsie Regionu. To będzie już 29. parafialne forum rodziny w Ptaszkowej. Tegorocznym hasłem spotkania będzie pokój i dobro, przesłanie świętego Franciszka z Asyżu dla całej rodziny i świata. Wydarzenie odbędzie się na terenie parafii imienia Maryi Panny w Ptaszkowej już w najbliższą niedzielę. Jak mówi organizatorka Barbara Siedlarz, głównym przesłaniem forum jest podkreślenie, że rodzina powinna opierać się jedynie na wartościach katolickich i tradycyjnych.
1: Nam zależy na propagowaniu rodziny, w której mężczyzna to ojciec i mąż, kobieta to matka i żona, no i dzieci zrodzone z ich miłości, bo najbardziej dobrym środowiskiem dla dziecka jest rodzina stworzona właśnie z mężczyzny i kobiety. Tam dziecko czuje się najbezpieczniej i to chcemy propagować w naszym forum.
0: Po wszystkich niedzielnych mszach świętych w kościele w Ptaszkowej będzie można zobaczyć scenkę z życia świętego. Po Eucharystii i różańcu o 14:00 odbędzie się z kolei wręczenie nagród i wyróżnień, a chodzi o konkurs, na który z całej Polski wpłynęły 164 prace plastyczne i 47 literackich związanych z życiem świętego Franciszka.

0: że 14 stopni to temperatury maksymalne na najbliższy czas, możliwy też deszcz.
1: Sponsorem pogody było CD-Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Kakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
0: Przypominam, jutro o poranku w Nowym Sączu może być około 0 stopni, w górach może być jeszcze chłodniej, w Tarnowie jedna kreska na plusie.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Galeria Sztuki Współczesnej BWS Sokół w Nowym Sączu zaprasza na wyjątkową wystawę Nieprzerwane wątki. Tkanina artystyczna. To ekspozycja, na której spotykają się mistrzowskie dzieła twórczyń legendarnej polskiej szkoły tkaniny oraz prace wybitnych, współczesnych artystek kontynuujących tę tradycję. Wystawa czynna do 15 listopada 2026 roku. Dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Nawet po wielu latach rodzice pamiętają o swoich dzieciach, które zmarły przed narodzeniem. Do Tarnowskiej Fundacji OPES 139 można przesyłać imiona dzieci, które zostaną odczytane w niedzielę na cmentarzu w Tarnowie-Mościcach podczas kolejnego zbiorowego pochówku. Tu nie ma rejonizacji. Imiona może przesyłać każdy, kto czuje taką potrzebę, by pożegnać swoje dziecko. O szczegółach opowie gość Pulsu Regionu, z którym rozmawia Ewa Biedroń.
2: Naszym gościem jest Joanna Sadowska, prezes Fundacji OPES 139. Witamy, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Fundacja pomaga rodzicom po stracie dziecka, a już 18 października odbędzie się w Tarnowie na cmentarzu w Mościcach zbiorowy pochówek dzieci po poronieniu. To już kolejny taki pochówek. To miejsce żyje przez cały rok. Są tam i maskotki, i znicze. Pochówek to kolejne przeżycie dla rodzin z regionu, które zostawiły tak, szczątki dzieci w szpitalach tarnowskich, a teraz będą mieli okazję pożegnać dzieci.
3: Dokładnie tak. Dla tych rodziców to tak naprawdę bardzo ważny moment w przeżywaniu ich żałoby. To moment takiego naprawdę już ostatecznego pożegnania się z tym dzieckiem tutaj na ziemi. Czasami jest to też jedyny moment, kiedy świat usłyszy imię tego dziecka, bo odczytujemy je podczas uroczystości na cmentarzu. Ale w tej uroczystości biorą udział nie tylko rodzice dzieci chowanych danego dnia, ale również przyjeżdżają rodzice, a nawet dziadkowie dzieci, których nigdy nie zostały pochowane. Widzimy to również po imionach, które spływają już do nas, które będą odczytywane, tak jak wspominałam, bo nie dalej jak w poniedziałek zostało przysłane imię dziecka, które dzisiaj miałoby 54 lata. To pokazuje, jak pamięć o tych dzieciach trwa. I to jest bardzo piękne, no bo rodzice kochają i pamiętają swoje dzieci cały czas.
2: Jak można przesłać właśnie imię dziecka do fundacji, żeby było ono odczytane na cmentarzu podczas uroczystości, a także wpisane w księgę pamięci?
3: Najprościej zrobić to przez media społecznościowe, kontaktując się z nami choćby przez Messenger. Można oczywiście też przesłać SMS-em albo przez kontakt, który jest na naszej stronie fundacjaopes139.pl.
2: Dzieci są także upamiętnione przy grobowcu wspólnym. Jest właśnie to miejsce pamięci o dzieciach, gdzie pojawiają się tabliczki.
3: Tak, tabliczki się pojawiają przez cały rok. Tutaj dodam, że nie ma rejonizacji. Taką tabliczkę może u nas zamówić każdy, bez względu na to, gdzie mieszka, gdzie doszło do straty, czy też czy dziecko jest tu pochowane, czy też w ogóle nie jest nigdzie pochowane. Ważne jest to, aby zamawiać je przez fundację, bo mieliśmy takie sytuacje, że rodzice sami przynosili, naklejali. No niestety takiej możliwości nie ma. Chcemy, żeby to miejsce było utrzymane w takim jednolitym charakterze, żeby ono też było piękne i estetyczne, więc jest konieczność, aby tabliczki były zamawiane przez fundację.
2: Jak to miejsce przemawia do mieszkańców Tarnowa, regionu? Jak ono przemawia też do tych rodziców po stracie?
3: Mam nadzieję, że jest ono miejscem ważnym, bo dla mnie osobiście, mimo że moje dziecko akurat tam nie spoczywa, bo my pochowaliśmy syna w naszym grobowcu rodzinnym, to jest to miejsce dla nas wyjątkowe. My, po pierwsze, naprawdę ja się wzruszam za każdym razem, jak tam jestem, kiedy patrzę na to, jaka jest ilość zniczy, kiedy patrzę, ile jest pamiątek po tych dzieciach, kiedy rodzeństwo przynoszą maskotki, kiedy dochodzą kolejne tabliczki, bo to pokazuje, że miejsce to jest ważne, że ono żyje na swój sposób. My też staramy się o nie dbać najlepiej, jak potrafimy. Niedawno mieliśmy tam takie zajęcia z hortiterapii, czyli zakupiliśmy dużą ilość roślin, cebulek. One, mamy nadzieję, rozkwitną wszystkie na wiosnę i pokażą, jakie to miejsce jest piękne.
2: Już w niedzielę kolejny zbiorowy pochówek dzieci po poronieniu. Dwa razy w roku w Tarnowie odbywają się takie uroczystości. Jak będą one przebiegać w niedzielę?
3: Ja tylko dodam, że to, że od 2 lat one właśnie odbywają się 2 razy, to jest wielka zasługa pana prezydenta i tu naprawdę ukłon w jego stronę, że przychylił się do naszej prośby, bo wiemy, jak bardzo ważne jest, aby właśnie nie rozciągać jakby w czasie te pochówki, bo jeżeli rodzic straci dzieciątko na przykład w listopadzie, no to to musiał wtedy jeszcze przed wieloma laty czekać na ten pogrzeb kolejnego roku w październiku. Teraz to zostało skrócone, a to jest bardzo ważne w kontekście przeżywania żałoby. Natomiast sama uroczystość będzie wyglądała podobnie jak w latach ubiegłych. Tutaj też staramy się utrzymać taki już porządek, który jest znany rodzicom, bo im też jest łatwiej jakby zaplanować później pewne rzeczy. Przede wszystkim o godzinie 15 w najbliższą niedzielę w Mościckim Kościele będzie odprawiona msza święta. To ważne, jest to msza święta w intencji rodziców. My wierzymy, że nasze dzieci są zbawione. Mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz Sebastian Wiktorek, kapelan ze szpitala imienia Szczeklika w Tarnowie. Przed mszą świętą jest możliwość też zakupu różańców, książeczek, modlitewników, takiej literatury też terapeutycznej, która ma pomóc rodzicom w przeżywaniu żałoby. Wtedy też będzie jeszcze można napisać na karteczkach imiona dzieci. To jest taka informacja dla rodziców, którzy nie zdążą tego zrobić wcześniej, aczkolwiek zachęcamy, aby jednak to zrobić w ciągu tego tygodnia. Po mszy świętej udajemy się już każdy własnym sumptem na cmentarz. Tam spotykamy się przed kaplicą. To jest oczywiście cmentarz komunalny w Mościcach na ulicy Czarna Droga. A następnie spod kaplicy przechodzimy w kondukcie na miejsce pamięci dzieci utraconych i tam następuje dalsza część uroczystości.
2: 15 października będziemy obchodzić Dzień Dziecka Utraconego. Wyjątkowy dzień dla rodziców po stracie. Fundacja OP 139 od lat towarzyszy rodzicom, organizując i spotkania formacyjne, i pomoc psychologiczną, i budując kolejne miejsca pamięci, doradzając właśnie, jak to zrobić. A co w tym roku przygotowaliście?
3: Ten rok będzie wyjątkowy, ponieważ akurat Dzień Dziecka Utraconego przypada w czwartek, więc nie robimy ten dzień pogrzebu po to, żeby w niedzielę, kiedy większość rodziców ma wolne, mogła w nim uczestniczyć, ale ten dzień będą dwa wyjątkowe wydarzenia. Po pierwsze będzie spotkanie z personelem medycznym szpitalu w Nowym Targu. To oni nam zaproponowali, aby właśnie przyjechać do nich w ten dzień, bo ten dzień również dla nich jest wyjątkowy. Tu wielki ukłon w stronę oddziału ginekologicznego i osób, które ze strony szpitala organizują to spotkanie. To będzie takie szkolenie dla personelu medycznego, połączone z takimi warsztatami tak zwanymi miękkimi, na których będą obecne dwie panie psycholożki z Krakowa, które poprowadzą tę część warsztatową o tym, jak rozmawiać z rodzicami po stracie. Natomiast tego samego dnia, po południu, w Krościenku odbędą się warsztaty szydełkowe. Te warsztaty polegają na tym, że wspólnie z paniami, bo najczęściej uczestniczą w nich panie, robimy serduszka według konkretnego schematu. Te serduszka mają wielką wartość dla nas, dla fundacji, ponieważ one trafiają później do szpitali, nie tylko w takich pamiątkowych torebeczkach, ale teraz w ramach grantu Nie jesteś sama w Małopolsce, realizowanego razem z Urzędem Marszałkowskim, przygotowujemy przepiękne książeczki pamiątkowe. Nigdy tego nie mieliśmy, to było przez lata takim naszym naprawdę marzeniem i teraz się nam udało to zrealizować. Te serduszka są dołączane do tych książeczek i one mogą być wklejane przez rodziców do środka. Więc tych serduszek potrzebujemy bardzo, ale bardzo to dużo, dlatego organizujemy też w różnych miastach Małopolski takie spotkania szydełkowe. Na to spotkanie czwartkowe jeszcze są miejsca i można się zapisać, a kolejne spotkanie szydełkowe odbędzie się w Tarnowie 3 listopada. Informacje na temat zapisów, godzin i miejsca są podane na naszej stronie fundacjaop139.pl, a także na stronie Pomoc po poronieniu.
2: Czego najbardziej potrzebują rodzice po stracie, a zwłaszcza matki?
3: Obecności. Tego chyba się najbardziej też im boimy dać, bo nie wiemy, co powiedzieć, jak się odezwać, od czego zacząć rozmowę. My wiemy z doświadczenia, że nie potrzeba wielu słów. Czasami trzeba tylko zapytać, czy zna mama swoje prawa, bo to jest podstawą też później do przeżywania żałoby, do dobrego przeżycia żałoby i zamknięcia kolejnego etapu w swoim życiu. I chyba takiego po prostu życzliwego bycia z tymi rodzicami. Naprawdę, nie bać się być z nimi.
2: Dziękujemy bardzo. Joanna Sadowska, prezes Fundacji OPES 139, była naszym gościem.
3: Bardzo dziękuję.
1: Z naszym gościem rozmawiała Ewa Biedronie.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Parasole i kurtki z kapturami mogą się przydać w najbliższych dniach. Kaptur dodatkowo może ochronić przed chłodem, więc polecamy jak najbardziej. Jutro rano około 0 stopni, trochę cieplej w Tarnowie, ale tylko trochę, a potem w ciągu dnia w całym regionie do 13-14. Kolejne dni nie przyniosą jakichś większych zmian w pogodzie. Ciśnienie 985 hektopaskali. Biobat niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Seniorzy z Sądecczyzny spotkali się w Nowym Sączu. W budynku starostwa powiatowego odbyło się pierwsze powiatowe forum seniorów. Udział wzięli przedstawiciele wszystkich gmin regionu. Byli to aktywni seniorzy, liderzy i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych oraz reprezentanci instytucji i podmiotów działających na rzecz seniorów. O czym debatowali, sprawdzała to Maria Mułka.
1: Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji działań na rzecz seniorów i rozmowy o ich aktywności, a także potrzebach.
2: Ważne jest, żeby ta polityka senioralna była tworzona wspólnie z ludźmi. I to powiatowe forum w Nowym Sączu ma taki cel. Zaprosiliśmy reprezentantów różnych organizacji, różnych inicjatyw, które utrzymują w aktywności, jak najdłużej w aktywności osoby starszej.
1: Mówi prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wiesława Borczyk, która podkreśla też, że duże grono osób odpowiedziało na zaproszenie do udziału w forum. Każda z 16 gmin powiatu nowosądeckiego miała w trakcie forum swoich reprezentantów. W starostwie pojawili się m.in. przedstawiciele senioralnych rad działających w poszczególnych samorządach. W takie gremium w gminie Chełmiec angażuje się Zofia Smajdor ze Starej Wsi. Jak podkreśla, Rada Senioralna ma realny wpływ na to, co gmina robi dla osób starszych.
3: Nigdy tyle dbałości o seniorów w gminie nie było. Dla mnie to jest, powiem, ogromne zaskoczenie, że tyle różnych warsztatów, różnych form takiej też działalności ludzi, którzy jeszcze mogą dużo dobrego zrobić w swoich środowiskach. I mnie się osobiście to bardzo podoba.
1: Coraz bardziej popularną formą realizowania się na emeryturze są też kluby seniora. O takim działaniu mówią m.in. panie z grupy Zgrana Paka w Łabowej.
4: Bierzemy taki aktywny udział w życiu naszej gminy Łabowa. Mamy jakieś takie dusze artystyczne, każdy chce coś robić i właśnie temu poświęcamy nasze spotkania, nasz wolny czas. Organizujemy sobie za własne pieniądze dużo wyjazdów, wycieczek różnych.
5: W grupie jest nas 20 osób, także i bardzo się wspieramy, lubimy się, czekamy. Mamy na spotkanie, śpiewamy, mamy to tak, że jest nam bardzo wesoło i miło i zapraszamy, żeby najwięcej takich klubów powstało.
1: Jak zauważają uczestnicy, forum było okazją do rozmowy o tym, czego potrzebują seniorzy, ale też inspiracją do działania dla innych grup. Swoje wystąpienia mieli przedstawiciele różnych instytucji, którzy poruszyli bieżące tematy ważne dla osób starszych. Organizatorem Forum Seniorów jest Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
6: Reklama. Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
7: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
6: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
8: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Sandecja Nowy Sącz napisała do przewodniczącego kolegium sędziów PZPN w sprawie sytuacji z meczów z Rekordem Bielsko-Biała i z Lechią Zielona Góra. Przedstawiciele klubu twierdzą, że w obu przypadkach należały się biało-czarnym rzuty karne, ale sędziowie byli wtedy innego zdania. Te decyzje miały rzutować na końcowe wyniki obu meczów. Sandecja chce komisyjnej oceny decyzji arbitrów oraz wyjaśnień. Klub ponadto zaapelował o rozważenie wprowadzenia technologii VAR, czyli wideopowtórek, na poziomie drugiej ligi. Czwarte z rzędu zwycięstwo odnieśli pierwszoligowi piłkarze ręczni MS Handball Pałacu Tarnów. W rozegranym w niedzielę domowym meczu piątej kolejki tarnowianie pokonali MTS Chrzanów, umacniając się na czwartej pozycji w tabeli grupy D. Początek spotkania przebiegał pod znakiem wyrównanej gry i w czwartej minucie notowano wynik 3-2. W tej samej minucie pierwszą tego dnia bramkę zdobył Albert Sanek. W kolejnych minutach do bramki gości na przemian trafiali Paweł Chłopek oraz Michał Dobrzański. Efekt był taki, że w 14 minucie tarnowianie wygrywali już 9-2. W odpowiedzi na trzecie trafienie gości podopieczni trenera Marcina Janasa zdobyli 5 kolejnych bramek, a po akcji Mateusza Hojma doprowadzając w 22 minucie do rezultatu 14-3. W końcówce pierwszej połowy chrzanowianie zmniejszyli dzielący oba zespoły dystans, schodząc do szatni z 8 golami straty. W drugiej połowie był moment, w którym tarnowianie zwiększyli prowadzenie nawet do 12 goli, notując wynik 27-15, jednak ostatnie minuty należały do zespołu gości, którzy zanotowali kilka trafień, ustalając wynik meczu na 28-19. Sądeczanka Weronika Ogorzałek została mistrzynią świata juniorów w kickboxingu. Złoto zdobyła podczas zawodów w Lido di Jesolo we Włoszech. Weronika jest zawodniczką gladiatora Binczarowa oraz uczennicą 4. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Na wspomnianych Mistrzostwach Świata brązowy medal wywalczył też inny zawodnik gladiatora, Kacper Ogorzałek. Remisem 4-4 zakończyło się niedzielne spotkanie futsal klubu Tarnów z GKS-em Futsal Tychy. Tarnowianie grali przed własną publicznością w hali Akademii Tarnowskiej. Pierwszą bramkę zdobyli goście, jednak jeszcze przed końcem pierwszej połowy futsal klub Tarnów zdążył wyrównać na 1-1. W drugiej połowie gra nabrała tempa, padły po 3 bramki na każdej ze stron i drużyny podzieliły się punktami za to spotkanie. Dla Tarnowa na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Nikita Nazarenko, po jednym trafieniu dołożyli Albert Stolarz i Dariusz Wardzała. Biało-czarni Nowy Sącz przegrali u siebie 7-100 z Energą Ogniwo 2 Sopot w trzeciej kolejce drugiej ligi rugby. Rywal to liter rozgrywek, a podopieczni Marcina Siemaszki zajmują teraz czwarte miejsce w stawce 6 zespołów. Biało-czarni zanotowali jak dotąd 1 zwycięstwo i 2 porażki.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Mościerz, zapraszam. Przywitanie papieża, jego wizyty w Polsce i ważne wydarzenia pontyfikatu. Kadry z takich momentów życia Jana Pawła II można oglądać w sercu Krynicy Zdroju. Na placu przy kościele w Niepowzięcia Najświętszej Marii Panny stanęła plenerowa wystawa Pamięć i Tożsamość. Na wystawie można oglądać fotografie wykonane przez Adama Bujaka, wybitnego fotografa i świadka pontyfikatu Jana Pawła II. To kadry, które przywołują ważne chwile spotkania papieża z ojczyzną oraz emocje pełne wzruszeń, modlitwy i nadziei.
2: Nie można przyjść obojętnie koło tej wystawy. Oddaje całą tożsamość.
3: Wspomina się właśnie to, co odwiedzał i bardzo chętnie to oglądam.
4: Wspomnienia jakieś się nasunęły po tych zdjęciach?
3: Oj, tak jak na lotnisku Ojciec Święty był.
5: Podoba mi się. Przeszedłem przez wszystkie, poglądałem. Wspomnienia przyszły, jak jeździł do nas, byłem w Starym Słońcu. W Krakowie też byłem, jakby chyba pierwszy raz.
2: Jego słowa do tej pory są bardzo aktualne. Unikalna wystawa, naprawdę.
1: Wystawa została udostępniona przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Ekspozycja przypomina o duchowym i kulturowym dziedzictwie papieża Polaka, a także zachęca do chwili refleksji nad wartościami, które głosił i którymi żył. To była artystyczna opowieść o niezwykłej i złożonej tożsamości regionu. Tak koncert Pogranicze u źródeł kultury, który odbył się w Krynicy Zdroju, opisują artyści, którzy wystąpili pod Górą Parkową. Na scenie tutejszego amfiteatru prezentowały się 4 zespoły regionalne. Grupa Stylicza była gospodarzem koncertu. Na scenie wystąpiły więc też zespoły Wierchowianie z Bukowiny Tatrzańskiej, Kirpecki z Łącka i Niskowioki z Niskowej. Widzowie podkreślają, że ciekawie było oglądać taką różnorodność.
6: Warto kultywować, pokazywać, oglądać różnorodna po Lachów Sądeckich, po Górali.
7: Kultywowanie naszej polskiej tradycji. Nie mogliśmy przyjechać z dziećmi, z wnukami, ale im to pokażemy w telefonach.
8: Przede wszystkim przyciąga środowisko gór, kultura. Wiadomo, występują różne zespoły, jak i lachowskie, tak i góralskie, z Łącka, Kirpeckie. I ludzi to po prostu przyciąga, jak i od nas, tu z Małopolski, tak i z całej Polski.
1: Zdjęcia i nagrania wideo z koncertu publikujemy na rdn.pl. Świętolatawca i Szarej Lilijki zgromadzi drużyny harcerskie z całej Małopolski. To już 10. jubileuszowa odsłona odbywającego się co roku w Żabnie Zjazdu Harcerstwa. Ponadto tegoroczna edycja będzie upamiętniać 115. rocznicę powołania pierwszej drużyny skautowej w Tarnowie przez Andrzeja Małkowskiego, założyciela polskiego harcerstwa. Latawce są budowane przez uczestników przed wydarzeniem, a jak mówi podharcmistrz Renata Kawula, zaplanowane są także inne aktywności, takie jak ognisko czy warsztaty.
9: Na tym wspólnym ognisku będą po prostu patrole się prezentować, przygotowują zawsze swoją ulubioną piosenkę, pląsy, zabawy, jest dużo śmiechu, ale też jest czas na refleksję, na krótką gawędę. Drugi dzień właśnie to najpierw oczywiście będzie apel, później puszczenie latawców, a później jeszcze każdy patrol dostanie mapę i będzie przechodził na warsztaty, a warsztaty są bardzo atrakcyjne i tam będą wykonywać zadania z pierwszej pomocy, rozpoznawania drzew, roślin, musztra, złapki kadr, szyfry, układanie stosów ogniskowych i wiele, wiele jeszcze innych atrakcji i tam właśnie się też poznajemy.
1: W ramach tarnowskiego chówca harcerstwa funkcjonują 2 szczepy oraz szereg jednostek działających poza nimi, m.in. w Żabnie, Tuchowie, Wierzchosławicach i Lisiej Górze. Zaproszone do naszego studia harcerki 5. Tarnowskiej Drużyny Wielopoziomowej zachęcały rówieśników do dołączenia, wskazując, że jest to wyjątkowe i rozwijające doświadczenie. 10. Święto Latawca i Szarej Lilijki odbędzie się 24 października na terenie Szkoły Podstawowej w Żabnie. Na to wydarzenie przyjadą m.in. harcerze z Krakowa, Brzeska, Lisiej Góry i Gorlic. 13 października 85 lat kończy Paul Simon, amerykański piosenkarz, kompozytor i gitarzysta rockowy, a także autor tekstów piosenek, uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli stylu muzycznego zwanego folk rockiem. Podczas trwającej blisko 7 dekad kariery muzycznej stworzył takie klasyki muzyki popularnej jak Mrs. Robinson czy The Sound of Silence.
10: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
1: Paul Simon wydał 24 albumy, ma na koncie 16 nagród Grammy oraz 36 nominacji.
0: To były wiadomości kulturalne.
11: I tą urodzinową informacją muzyczną także zakończyliśmy dzisiejszy Puls Regionu. Muzycznie będzie jeszcze do 17, po 17 także będzie również audycja bez skierowania, będzie zdrowotnie i bardzo ważne tematy jak zawsze poruszane. Dziękuję za dziś, do usłyszenia jutro. Lucyna Ruchała.

0: Już za chwilę sprawdzimy jutrzejsze ceny paliw. W czwartek ruszy remont ronda w centrum Tarnowa. A dopiero w przyszłym roku turyści będą mogli odwiedzać muszyńską mofetę.
1: Wykonaliśmy te najbardziej trudne prace terenowe.
0: Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Ceny benzyny pójdą w górę, a diesel będzie tańszy. Benzyna 95 będzie jutro droższa niż dzisiaj o 5 groszy i będzie kosztować 7,11 zł za litr. Z kolei cena benzyny 98 wzrośnie o 6 groszy na litrze, wyniesie 8,01 grosz. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że mimo nieznacznych podwyżek, paliwo w Polsce jest najtańsze w Europie, między innymi dzięki programowi CPN. Polityk wyjaśnia też, że powodem wysokich cen na całym świecie jest wojna w rejonie Bliskiego Wschodu, która się rozszerza, oraz rekordowo wysoka cena diesla i gotowych produktów naftowych.
2: Są kolejne ataki także na statki, co powoduje, że nie tylko cena gotowego produktu, ale też ceny fraktu, ubezpieczeń, statków jest bardzo wysoka. Cena baryłki to dzisiaj jest 100-104 dolary. Cena gotowego produktu, mówimy tutaj o dieslu, ostatnio podana przez szefa Aramco, to jest 200 dolarów za baryłkę. I to ona dzisiaj jest punktem odniesienia, stąd te wzrosty cen.
0: A ceny maksymalne paliw obwieścił minister energii w Monitorze Polskim.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Nie ulega wątpliwości, że przebudowa ronda jest potrzebna, tak skomentował zbliżający się remont w centrum Tarnowa miejski radny Henryk Łabędź. Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Tarnowie był gościem audycji Słowo za Słowo. W czwartek najbliższy zamknięta zostanie ulica Sikorskiego. Zostaną też wprowadzone poważne ograniczenia na ulicach Krakowskiej i na Rutowicza. Inwestycja rusza miesiąc później niż wstępnie planowano, a jeszcze przed podpisaniem umowy z wykonawcą pojawiły się nowe pomysły na przebudowę skrzyżowania. Rozważano chociażby powrót do sygnalizacji świetlnej zamiast ronda. Jak przypomniał Henryk Łabędź, dalsze opóźnienia w przystąpieniu do inwestycji groziły utratą dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski.
4: No nie pozostało nic innego. Remont, który jest konieczny moim zdaniem. Było wiele dyskusji na temat projektów innych. W tej chwili to jest na takim etapie. Bo inaczej trzeba by było oddać środki, które są bardzo duże i niezwykle potrzebne miastu. I trzeba się przyzwyczaić do długotrwałego takiego stanu, z tego powodu, że ten remont ma trwać około 2 lat, więc myślę, że warto zrobić ten remont, natomiast proszę o cierpliwość i wyrozumiałość dla remontu, który moim zdaniem jest konieczny.
0: Henryk Łabędź zaznacza, że szczególnie trudne mogą być pierwsze dni, w których kierowcy będą przyzwyczajali się do nowej organizacji ruchu.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Dopiero w przyszłym roku turyści będą mogli odwiedzać muszyńską mofetę. Przy tak zwanych wyziewach na granicy wsi Jastrzębik i Złockie powstaje nowa drewniana platforma spacerowa z barierkami. Dotychczasowe podesty i kładki były mocno nadszarpnięte przez ząb czasu. Samorząd rozpoczął więc modernizację tego miejsca, tłumaczy burmistrz Muszyny Jan Golba.
1: Wykonaliśmy te najbardziej trudne prace terenowe, które musiały być wykonane z dużą ostrożnością i pod naprawdę takim ścisłym nadzorem fachowców, dlatego że jest to teren, wiadomo, występowania dwutlenku węgla, a druga sprawa, że można też naruszyć te złoża i stracić ten cały sens, który był. Udało się to.
0: Wykonane są już stopy betonowe, co umożliwi montaż konstrukcji ścieżki, podestów i kładek. Te roboty wykonane zostaną już w przyszłym roku.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Zespół Szkół nr 5 Specjalnych w Nowym Sączu oficjalnie ma już swoją patronkę i sztandar. Uroczystość nadania szkole imienia Walerii Pietruszewskiej, której przyświecał też jubileusz 60-lecia szkolnictwa specjalnego w mieście, odbyła się w murach szkoły. To był wyjątkowy czas przede wszystkim dla uczniów i całego grona pedagogicznego. Sami uczniowie z dużym przejęciem przygotowywali się do tego dnia, a także do powierzonych im ról.

0: Jesteśmy ze zespołem szkolnym Szroki. Przedstawimy dzisiaj dwie zabawy.
1: Nazywają mnie Poleczka
2: i Kukułka.
3: Dzisiaj odbyło się też uroczyste przekazanie sztandaru i ślubowanie klas pierwszych. Była też część artystyczna.

0: Reklama.
1: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Dziecko podłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
1: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
1: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Atakują mi takie plamki pojedyncze.
6: Czy to podaniu tego jodu?
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
9: Rak piersi wciąż jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem u kobiet, ale sposób, w jaki dziś się go leczy, bardzo różni się od tego sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Jeśli choroba zostanie wykryta wcześnie, leczenie często prowadzi do całkowitego wyleczenia, a nawet w przypadku choroby zaawansowanej, nowoczesna onkologia coraz częściej pozwala żyć z nią przez wiele lat.

0: bo rak piersi nie zawsze kończy się wraz z zakończeniem leczenia. U części kobiet choroba powraca po kilku latach, a czasem nawet po kilkunastu, przybierając postać przerzutów do innych narządów. Dlaczego tak się dzieje? Czy nawrót oznacza, że wcześniejsze leczenie nie było skuteczne? I jakie możliwości daje dziś medycyna kobietom, które z chorobą nowotworową żyją przez kolejne lata? Te pytania powróciły podczas spotkania Amazonek w Tarnowie, któremu towarzyszył wykład pod hasłem Dlaczego rak wraca? O własnym doświadczeniu, życiu z przerzutami i leczeniu, które na przestrzeni lat daje nowe możliwości, porozmawiam z kobietą, która sama mierzy się z tą chorobą. Elżbieta Rogozińska-Bień, prezes Stowarzyszenia Klub Amazonka. Witam.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Witam.
0: Pani Elżbieto, Pani historia z przerzutami trwa ponad 4 lata. Czy tak. Pani często słyszy, że nie wygląda Pani na chorą osobę?
1: Myślę, że te komplementy są po prostu komplementami i chyba wyglądam na osobę chorą.
0: Choć kiedyś usłyszałam też od osoby, która cierpi z powodu poważnej choroby, właśnie a propos tego wyglądu, bo często osoby chore słyszą coś takiego, nie wyglądasz na chorego. I ta osoba powiedziała, bo ja nie choruję na wygląd. Więc coś w tym
1: bardzo
0: jest.
1: Bardzo ciekawe, tak. I bardzo takie sympatyczne powiedzenie. Tak, nie wyglądam na chorą może.
0: Ale choroba ciągle jest.
1: Tak, ciągle jest.
0: I wróciła, niestety. Przypomnijmy, po ilu latach?
1: Po 15 latach choroba wróciła, bo w 2007 roku miałam zdiagnozowanego raka piersi hormonozależnego. No niestety on się już rozsiał do układu limfatycznego. Był dosyć duży, ja go sobie sama wyczułam przy palpacyjnym badaniu, bo miał 2 cm na 3 cm. A zawsze podczas prelekcji mówię paniom, już teraz jako szefowa Amazonek, że rak piersi, który czy wyczujemy, czy zdiagnozujemy podczas badania na USG, czy rezonansem, czy mammografią, który ma mniej niż centymetr, jest jeszcze na tyle małym guzkiem, że nie wytworzył własnych naczyń, własnych odnóg, dlatego to się mówi rak, i nie rozsieje się po całym organizmie. U mnie niestety się rozsiał i stąd nawrót po latach.
0: Choć przez wiele lat myślała Pani, że wszystko jest w porządku, bo przeszła Pani trudne leczenie i było czysto, jak to się mówi tym językiem w onkologii, i choroba wróciła po wielu latach.
1: Tak, oczywiście miałam cykle chemioterapii, tej czerwonej tak zwanej, uważanej za bardzo ciężką. Miałam hormonoterapię przez kilka lat i miałam oczywiście naświetlania.
0: No właśnie, kiedy słyszymy, że rak wrócił po kilku czy kilkunastu latach, pojawia się pytanie, jak to możliwe, skoro kobieta, pacjentka przeszła leczenie. Wydawało się, że choroba jest już za nią. W Pani przypadku choroba nie zakończyła się na tej pierwszej diagnozie. Co było najtrudniejsze w chwili, kiedy dowiedziała się Pani o przerzutach po tych kilkunastu latach?
1: No niestety, to jest szok. To jest szok, proszę Państwa. I te kobiety, które tego doświadczyły, dobrze to wiedzą. Mówi się, że większym szokiem nawet jest ta wznowa, o której się dowiadujemy, niż wiadomość o tym pierwszym, pierwotnym raku. No, ja miałam takie objawy, które wskazywały na stany zapalne układu oddechowego, ciągły kaszel, trudności z oddychaniem. Badanie stetoskopem nie wykazywało żadnych zmian. No, lekarze skierowali mnie oczywiście na badanie, czyli na rentgen płuc, i okazało się, że tworzy się tam w opłucnej prawej płyn. Następne diagnozy. Jeden szpital tu w Tarnowie, pulmonologia, ściągnięcie ponad litra płynu. Komórki nieprawidłowe tam wyszły, takie podejrzane. Nie jeszcze, że to rak konkretnie, ale podejrzane. Więc skierowano mnie do szpitala chorób płuc w Zakopanem. No i tam zrobiono wideotorakoskopię, czyli nacięcie między żebrami, wejście do opłucnej, również usunięcie kolejnego litra płynu, bo to się tworzyło non-stop. Pobranie komórek z tego płynu i pobranie takich wyskrobin, że tak powiem, no tkanki z opłucnej tej, gdzie ten płyn się lokalizował. No i okazało się, że jest rozsiew raka piersi, tego sprzed lat, do opłucnej właśnie. Panie, zaczęło się leczenie.
0: Czy nawrót choroby zawsze oznacza, że komórki nowotworowe przetrwały? To pierwsze leczenie, czy mechanizm jest bardziej skomplikowany?
1: Więc uczeni twierdzą, lekarze, że rak piersi wraca po latach głównie z powodu tak zwanych uśpionych komórek nowotworowych, które w trakcie pierwotnego leczenia oderwały się od tego guza, przemieściły do innych tkanek, czy do kości, czy właśnie do płuc, czy do opłucnej. Oczywiście poprzez węzły chłonne, czy poprzez układ krwionośny. I one tam w stanie spoczynku mogły te lata, kilkanaście, nawet 20 lat, przeczekać po prostu. I niewykrywalne one są oczywiście w takich standardowych badaniach obrazowych typu USG, mammografia, czy tomografia, czy nawet PET, prawda, wszystkim znany. A dlaczego się uaktywniły po tylu latach i zaczęły się namnażać i jeszcze bardziej być, no niestety, agresywne? Być może zmiany w układzie odpornościowym kobiety, może jakieś stany zapalne, może zmiany hormonalne. No i wtedy ten rak zaczyna się rozmnażać, uaktywniać, no i dawać znać o sobie. Również przyczyną późnej wznowy, może nie przyczyną, ale no takim problemem, jeśli chodzi o wznowy, to jest też biologia tego pierwotnego guza. Jaki on był? Bo okazuje się, że rak hormonozależny, czyli taki, jakiego mam ja, i on jest najczęstszym typem raka piersi, czyli ma te wypustki estrogenowe i progesteronowe, które żywią guz, tu ryzyko nawrotu jest dosyć duże. Właśnie nawet takich odległych nawrotów po 5, 10 czy nawet 20 latach od zakończenia. Natomiast ryzyko nawrotu z kolei wcześniejsze, ale mniejsze ryzyko nawrotu jest przy rakach innych typów, na przykład rak potrójnie ujemny czy rak z HER2. No i cóż, nawet doskonale przeprowadzona operacja, tak jak mam nadzieję w moim przypadku, usunięcia, mastektomia, prawda, usunięcie piersi, chemioterapia, radioterapia, jak wspominałam, hormonoterapia, widocznie nie zniszczyła pojedynczych komórek, które już krążyły i usadowiły się akurat w opłucnej, no i częściowo też w kościach, bo mam takie nieduże przerzuty w kręgosłupie i w 3 mm, proszę Państwa, w kości prawego ramienia.
0: Medycyna ma dzisiaj na szczęście sporo do zaoferowania i kiedy rak piersi daje przerzuty, nadal można mówić o leczeniu, które ma szansę na długotrwałe kontrolowanie choroby, bo przypomnę, Pani Elżbieta, leczy się od 4 lat.
1: Tak, od stycznia 2023 roku, bo w grudniu 22 w szpitalu w Zakopanem właśnie stwierdzono ten rozsiew. No i był to, jeszcze wracając, tak mając w pamięci, był to olbrzymi szok dla mnie. Córka przyjechała po mnie tam do szpitala i dopiero wtedy się w ostatnim dniu podczas wypisu dowiedziałam właśnie, jaka jest diagnoza. Myślałam, że leczenie to pierwotne w 2007 roku dało rezultat taki, że nigdzie już komórek rakowych nie ma. No ale tak jak mówiłam przed chwilą, niestety uśpione komórki widocznie u mnie były. I chcę tylko powiedzieć, w jaki sposób zareagowałam w tym szpitalu, jak się dowiedziałam w Zakopanem. Oczywiście szok, usiadłam, patrzyłam na ten wypis. Córka po mnie jechała, przyjechała i ja mówię do niej, wiesz, nie chciałam jej tak od razu oczywiście martwić. Mamo, jakie są wyniki, co jest? No i powiedziałam, musimy, córciu, walczyć.
0: Bo w tej walce ważne jest nie tylko leczenie, ale też obecność najbliższych. Pani najlepiej wie, że z tą chorobą trudno mierzyć się w pojedynkę.
1: Tak, właśnie tak. Dlatego trzeba poinformować osoby bliskie, nie ukrywać się z tym problemem, bo kobiety też różnie reagują, czy na pierwotnego raka, czy później na wznowę. Nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić.
0: I to, co wtedy wydawało się końcem i beznadzieją, okazało się początkiem pewnie trudnej walki, ale żyje pani dzisiaj i funkcjonuje w miarę normalnie w społeczeństwie. Mówię w miarę normalnie, bo o to jeszcze za chwilę dopytam, ale no właśnie, jak zmieniły się możliwości leczenia przerzutowego raka piersi w ostatnich latach? Bo pacjentki mają dzisiaj dostęp do terapii, których jeszcze niedawno nie było.
1: Wznowę raka piersi leczy się podobnie jak pierwotnego raka, z tym, że mamy już całą paletę leków specjalnie przeznaczonych właśnie na te wznowy, czyli na przerzuty, bo one są gdzie indziej, one już teraz nie są w piersi, dlatego że jeśli rak zaatakuje drugą pierś, to nie jest przerzut. Lekarze twierdzą, że to jest nowy rak po prostu. Dlatego przerzut oznacza rozsiew raka, w tym wypadku piersi, do innych narządów. W moim przypadku to była opłucna i kości. I czym się leczy? No, oczywiście leczy się, ponieważ to są przeważnie raki hormonozależne, więc są leki, które hamują pobieranie estrogenu, czyli hormonu, który, prawda, u kobiet jest produkowany przez organizm. I ten estrogen nie trafia do komórek rakowych, a one tym się żywią. A więc po pierwsze hormonoterapia i w połączeniu z nowoczesnymi lekami z tak zwanych terapii celowanych, czyli leki celowane, które pomagają, że rak nie tylko nie ma co jeść, jeśli chodzi o te hormony, ale po prostu zanika. I ja biorę taki lek, jest to właśnie palbocyklib. I no niestety ostatnio na wizycie u onkologa dowiedziałam się, że ta terapia stoi pod znakiem zapytania moja, bo ministerstwo to jest program lekowy, lek jest finansowany przez ministerstwo, czyli my otrzymujemy go, Amazonki, które mają ten problem jak ja, otrzymują go bezpłatnie, a jest w Polsce takich Amazonek, które bierze ten lek palbocyklib 1500. Nie mamy od właściwie już teraz, od następnego miesiąca, czym się leczyć. Mamy lek podobny, ribocyklib, ale czy będzie on też tak samo skuteczny w naszym leczeniu? Poza tym ma inne działania uboczne, więc nie wiadomo, jak organizm też będzie reagował. No więc stoję przed tym problemem.
0: Pani Elżbieto, powiedzmy o kosztach. Gdyby pani chciała sobie sama kupić ten lek, na którym jest pani od 4 lat, czuje się pani w miarę bezpiecznie, no bo wyniki są dobre, ta choroba nie postępuje, została zatrzymana. Gdyby pani chciała kontynuować terapię tym samym lekiem, to jakie byłyby to dla pani koszty miesięczne?
1: No, jak pani doktor sprawdziła na ostatniej wizycie jeszcze, ten lek, jedno opakowanie na miesiąc, bo ja go biorę codziennie po jednej tabletce przez 3 tygodnie, później jest tydzień przerwy i muszę brać steryt, żeby poprawić wyniki krwi. I później znowu kolejny miesiąc i tak 3 tygodnie, przerwa, tydzień. Więc taka kuracja miesięczna, te 3 tygodnie, to jest kwota ponad 10 tysięcy.
0: Więc nie są to koszty do udźwignięcia przez przeciętną rodzinę, z pewnością.
1: Z pewnością, tak, niestety.
0: I co pani zrobi, pani Elżbieto, teraz? Zmieni pani lek?
1: No, to muszę się oczywiście poddać decyzji mojej pani doktor, która mnie prowadzi. No, najprawdopodobniej przejdę na ten ribocyklib. Zobaczymy, jak on będzie działał. No, bo tu już wiemy, że palbocyklib w moim przypadku jest lekiem dobrym. No, bo żyję już 4. rok i nie ma... bo rozsiewu dalszego. Rak się nie rozmnaża. Jest stan zawsze, jak robię co 3 miesiące albo co pół roku tomografię, no to stan porównywalny z poprzednim obrazem.
0: Tak? Bo przypomnijmy, w pani przypadku operacja była niemożliwa, ale ta terapia skutkuje tym, że te guzki zatrzymały się na tym etapie sprzed 4 lat. One nie, tak, nie maleją, ale nie rosną.
1: Ale nie rosną, tak.
0: I to jest najważniejsze.
1: U mnie w opłucnej to nie jest guz, tylko to jest taka kaszka, czyli takie zgrubienia. Ja tak sobie wyobrażam, jak takie grudki kaszki manny, no mniej więcej tak mi to lekarz też w Zakopanem tłumaczył. Nie ma możliwości usunięcia operacyjnego, no bo nie wiem, pewno by trzeba było płuco razem z opłucną usunąć, czy co. To nie wiem, więc leczy się zachowawczo po prostu i tak się leczy niestety nawroty raka piersi do innych narządów. To już jest leczenie do końca życia i chodzi o wydłużenie tego życia, o utrzymanie chorej kobiety na tych lekach jak najdłużej, no i oby to życie w miarę było komfortowe, żeby nie było bardzo uciążliwych działań ubocznych. No u mnie niestety są, bo jest to i senność, i słabość, i bóle mięśni, i bóle stawów, no i różne inne związane z układem trawienia też, niezbyt miłe rzeczy, no ale to jest cena za życie.
0: Pani Elżbieto, ale ja też widzę, że pani nie poddaje się tym różnym dolegliwościom i nastrojom, bo prężnie pani ciągle działa, ciągle pani organizuje te spotkania Amazonek co roku regularnie. Wyjeżdża pani do Warszawy, bo widziałam niedawno zdjęcia na portalu społecznościowym z panią prezydentową w Warszawie, więc to nie jest tak, że siedzi pani zamknięta w czterech kątach i nic pani nie robi.
1: Tak, oczywiście staram się i to jest jedyne właściwie, co mnie trzyma przy życiu, bo tak, gdyby nie ta działalność w klubie, prowadzenie, inicjowanie, kierowanie, wymyślanie, organizowanie, no to pewno zamknęłabym się w czterech ścianach, wpadła w depresję i tak by to życie wyglądało.
0: Pani Elżbieto, czy po własnych doświadczeniach inaczej patrzy pani na kontrolę onkologiczną i na sygnały, które wysyła organizm?
1: Ja oczywiście poddałam się kontrolom po leczeniu pierwotnego raka. Robiłam wszystko, co trzeba. Chodziłam na kontrolę. Robiłam badania krwi, markery, robiłam badania płuc, robiłam prześwietlenia, robiłam USG brzucha. Robiłam wszystkie te badania, na które dostawałam skierowanie podczas kolejnych, najpierw co 3 miesiące, później co pół roku kolejnych wizyt w gabinecie onkologa. I tak jak już na początku audycji mówiłam, że niepokojący był ten ciągły kaszel, no to pani onkolog skierowała mnie, prawda, te 5 lat temu na rentgen płuc. Tam się okazało, że jest ślad płynu, no więc powtórzenie kolejnego badania radiologicznego i tak później te wszystkie diagnozy. Więc mnie się wydaje, że ja nic tu nie zaniedbałam, chociaż oczywiście wątpliwości mogą być, co ja mogłam więcej zrobić, prawda?
0: Ale ważny też apel do osób, które przeszły kiedyś leczenie, żeby, no nie chcę powiedzieć, że nie spały spokojnie, ale żeby tę czujność onkologiczną w sobie ciągle mieć, prawda?
1: Tak, jeśli coś się dzieje niepokojącego właśnie, chociażby w moim przypadku był to kaszel, jeśli zaczynają się jakieś inne niepokojące objawy, zawsze trzeba mówić i mieć przy sobie dokumentację z tego pierwotnego raka, że miało się właśnie chorobę nowotworową, bo to rzutuje też na podjęcie diagnozy i podjęcie postępowania przez lekarza, który wie. Natomiast jeśli o tym nie powiemy, będziemy to ukrywać, no to będzie gorzej dla nas.
0: Powiedziała pani, co dzisiaj nakręca panią do życia, co daje tę siłę, pozwala zachować poczucie, że życie toczy się dalej, ale chcę panią też zapytać o to, jak zmieniają się relacje z bliskimi, czy otoczenie potrafi zrozumieć, że nawet gdy kobieta dobrze wygląda, normalnie funkcjonuje, nadal mierzy się z poważną chorobą. Czy dla pani jest to ważne, żeby ludzie wiedzieli i żeby ze zrozumieniem podchodzili? Ze zrozumieniem, a być może nie z litością.
1: Ja swoją chorobę upubliczniłam już w 2007 roku. Uważałam, że jest to choroba jak każda inna. Oczywiście to nie jest przeziębienie czy jakieś zapalenie oskrzeli, tylko rak. Ale rak nie jest chorobą wstydliwą. Natomiast bardzo się dziwiłam, jak byłam w Krakowie, bo u nas wtedy radioterapii nie było, na naświetlaniach właśnie, i leżałam tam na oddziale onkologii, biorąc codziennie dawki tych naświetlań, że były panie, które ukrywały to przed rodziną, ukrywały przed znajomymi, ukrywały, jakoś uważały, że ta choroba jest, no nie wiem, wstydliwa. Dlaczego? W związku z tym upubliczniłam to, nie wstydziłam się, mówiłam każdemu, mówiłam, na co zwracać uwagę, że rak piersi nie wybiera, bo kobiety zamiast badać. No, ja też się właśnie nie badałam i na swoim przykładzie teraz, prowadząc prelekcję, mówię, żeby tak nie robić, jak robiłam ja, czyli nie badałam swoich piersi palpacyjnie, nie chodziłam na mammografię, nie chodziłam na USG, no bo nikt mnie nie kierował, a ja uważałam, tak jak większość kobiet niestety, że dlaczego ja? Dlaczego ja mam mieć raka, jak nikt w rodzinie nie miał, prawda? Ale niestety. Rak nie wybiera, tylko przychodzi znienacka. I wtedy jest szok. No i wtedy cóż, trzeba się zabrać za siebie i zacząć się leczyć. Nie trzeba panikować, nie trzeba wpadać w jakieś depresyjne stany i mówić otoczeniu, swoim najbliższym osobom i swoim znajomym, koleżankom, że przechodzi się chorobę nowotworową. To nie jest żaden wstyd, tym bardziej, że teraz choroba nowotworowa, podobnie jak pierwotny rak piersi, czy później te wznowy, te przerzuty do innych narządów, to jest choroba przewlekła. To nie jest choroba, która atakuje znienacka i prowadzi do śmierci. Są przykłady i lekarze też to mówią i na konferencji też tej ostatniej, która odbyła się 6 października w Zespole Szkół Muzycznych sali koncertowej, i panie prelegentki mówiły o tym, że z rakiem, z nawrotem raka piersi żyje się wiele, wiele lat.
0: Pani Elżbieto, to na koniec, co powiedziałaby pani kobiecie, która właśnie usłyszała, że rak piersi powrócił i że ma przerzuty? Zawsze pani w tych audycjach namawiała do tych badań właśnie, do palpacyjnego samobadania, do badań kontrolnych, do tej czujności onkologicznej. A co, jeżeli kobieta słyszy, tak jak pani kilka lat temu, rak piersi powrócił?
1: Więc przede wszystkim, oprócz szoku, który no, to trzeba to przeżyć, ale trzeba zacząć się po prostu leczyć. Jeśli mamy diagnozę, że jest rozsiew raka piersi, że są przerzuty do odległych narządów, idziemy do onkologa i tutaj onkolog wprowadza nam odpowiednią terapię. Oczywiście na pewno już jesteśmy po biopsji, po diagnozie, wiemy, jaki to jest rak, czy to wrócił ten sam, czy jakiś jeszcze troszeczkę zmieniony, bo on mógł, mimo że jest to rak z tego pierwotnego guza sprzed lat, mógł nabrać dodatkowych jakichś cech biologicznych. Więc to wszystko trzeba sprawdzić,
0: bo od tego
1: ocenić.
0: Też zależy, jaka forma terapii zostanie.
1: Jaka forma terapii,
0: dobrana.
1: Jakie będzie leczenie. Bo na przykład, jeśli pierwszy rak był hormonozależny, ale ta wznowa może mieć inne cechy, no i trzeba troszeczkę to leczenie zmienić.
0: I też w pani przypadku, wróćmy do tego, troszkę inaczej to leczenie wygląda teraz, albo zupełnie inaczej, bo wtedy przeszła pani to ciężkie leczenie, chemioterapię, tak, radioterapię i tak dalej. Teraz pani w zasadzie leczy się sama w domu, mając tak, tylko do dyspozycji te leki, o których
1: tak,
0: mówiłyśmy
1: mając
0: wcześniej.
1: Mając do dyspozycji tylko te dwie tabletki, tak, oczywiście. Więc to jest bardzo komfortowe, nie trzeba jeździć i brać chemii. Oczywiście chemia jeszcze istnieje i przy wznowach też. Jeśli to leczenie, które na przykład ja mam teraz, nie daj Boże, przestanie działać, bo też tak może być, bo rak się uodparnia, rak się zmienia. Rak jest taki, no, czasami nieprzewidywalny, te komórki mają swoje własne życie. W związku z tym te wszystkie nowoczesne terapie właśnie celowane, czyli to, co ja mam, te różne leki, no, dają w miarę stabilny stan, nie prowadzą do rozsiewów dalszych, do namnażania się tego raka. No i żyje się w miarę normalnie, ale tylko w miarę, drodzy Państwo.
0: Jak najbardziej normalnego życia Pani życzę, Pani Elżbieto. Dziękuję bardzo za rozmowę i za kolejny kwadrans, albo i dłużej, dzielenia się swoją historią bardzo ważną dla kobiet, które mierzą się z podobnymi problemami. Elżbieta Rogozińska-Bień, prezes Stowarzyszenia Klub Amazonka Starnowa, była moim i Państwa gościem.
1: Dziękuję pięknie, Pani redaktor, dziękuję Państwu.
2: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
3: Połatania serca, drżenie mięśni.
4: Dziecko podłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
5: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
2: Te badania koniecznie musisz wykonać.
6: Oznaczenie stężenia hormonu.
7: Leukocyty.
2: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
8: Pani doktor, chciałam zapytać.
9: Pakują mi takie plamki pojedyncze.
8: Czy to podaniu tego jodu?
0: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17:10. Zapraszam.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność.
6: A twoja szyba?
5: Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem, rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
2: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
0: Po reklamie.

Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Już za chwilę połączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy przeświętą. Dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ksiądz Zbigniew Guzy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: W liturgii Kościoła obchodzimy dziś wspomnienie jednego z cichych, ukrytych i pokornych, ale wybitnych polskich duchownych, jakim był błogosławiony Honorat Koźmiński. Przez jego wstawiennictwo pragniemy też kierować dzisiaj do Boga nasze modlitwy. Msza święta koncelebrowana sprawowana jest w następujących intencjach. Pierwsza za zmarłego Edwarda Piskorskiego w dniu imienin, druga za zmarłą Stanisławę Łopatka, jest to kolejna msza święta gregoriańska. Trzecia w intencji uczestników sierpniowego Marszu Trzeźwości z parafii Rzezawa, którzy polecali i polecają Bogu nieustannie trzeźwość naszych diecezjan i naszego narodu. Byśmy mogli jak najgodniej sprawować tę najświętszą ofiarę. Najpierw otwórzmy pełne skruchy serca, prośmy miłosiernego Boga o wybaczenie naszych błędów i grzechów. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego honorata prezbitera duchem troskliwej miłości, aby mógł wiele dusz pojednać z Tobą. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy dostąpili łaski Twojego przebaczenia i zjednoczyli Cię z Tobą w doskonałej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

który poddaje się obrzezaniu. Jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy prawa. Zerwaliście z Chrystusem wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie. Wypadliście z łaski. My zaś z pomocą Ducha, dzięki wierze wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani Jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. Oto Słowo Boże.

Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, zdziwił się wyraźnie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.

Drodzy radiosłuchacze Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, drodzy bracia i siostry.

Wielokrotnie do usłyszanych dzisiaj słów ku wolności wyswobodził nas Chrystus odwoływał się ojciec Honorat Koźmiński. W jednym ze swoich tekstów napisał tak: byle tylko nie utracić więzi z Jezusem, byle tylko nie zerwać tej łączności duchowej, jaką daje wiara. Musimy strzec łaski, chronić ją przed utratą. Bez niej nie ma wolności, nie ma owocowania w uczynkach miłości i może zaniknąć życie Boże. Chrystus stwierdza bardzo wyraźnie: ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie, i zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Pozostawieni samym sobie, jesteśmy w porządku nadprzyrodzonym bezsilni. Pan Jezus mówi wprost: beze mnie nic uczynić nie możecie. Nie potrafimy owocować, na życie wieczne odcięci od źródła wody żywej, od Chrystusa. Tak to widział, tym żył patron dnia dzisiejszego, błogosławiony Honorat, kapucyn, spowiednik, wybitny kaznodzieja, założyciel licznych zgromadzeń zakonnych, pisarz religijny. Działalność apostolska ojca Honorata, mimo wielu utrudnień, które jej towarzyszyły, a był to czas zaborów, była i jest imponująca. Staje się ona zrozumiała, jeżeli pozna się jego życie wewnętrzne. Mistrzem i przewodnikiem w jego życiu był święty Franciszek. Za jego przykładem rozważał Ewangelię. Przedmiotem jego dążeń był Chrystus. Celem jego wysiłków była pomoc Chrystusowi w zbawieniu świata. Za podstawową sprawę ojciec Honorat uważał uświęcenie. Dlaczego? Miał bowiem przekonanie, że od tego zależy wszelkie powodzenie i owoce jego pracy kapłańskiej i zakonnej. Jak podają różne źródła, usilnie starał się o ducha wyrzeczenia, umartwienia, zwłaszcza wewnętrznego. Ustawicznie trwał w pokutnym usposobieniu, by dokonywać przemiany własnego życia, by jednoczyć się z Chrystusem. Był świadomy, że do Chrystusa idzie się drogą krzyżową, a świat zbawia się przez ofiarę. Warto jeszcze zauważyć, że centrum jego życia była msza święta i adoracja Najświętszego Sakramentu. Warto zobaczyć również, że tajemnica świętości błogosławionego Honorata tkwi również w jego szczególnej więzi z Matką Bożą, którą czcił od młodych lat. W 1867 roku ofiarował się jako niewolnik. Specjalnym aktem ofiarował się na szerzenie jej czci. Bracie i siostro, błogosławionemu patronowi dnia dzisiejszego, który był bardzo wrażliwy na zbawienie dusz, nie uszła uwagi plaga pijaństwa. Warto to zauważyć w czasie mszy świętej, w której jedna z intencji odwołuje się do trzeźwości naszego narodu i naszej własnej tym samym.
Mimo internowania, w jakim żył po skasowaniu klasztoru warszawskiego, starał się działać na rzecz otrzeźwienia. Problem pijaństwa i wynikających z niego niebezpieczeństw poruszał w licznych swoich kazaniach wygłaszanych w Warszawie i Zakroczymiu. Swoich słuchaczy wzywał do kierowania się rozumem w życiu codziennym i poszanowania godności. Wskazywał z jednej strony na tragedię polskiej rodziny, w której pije się alkohol na przyjęciach, nawet z okazji chrztu czy komunii, to nadal aktualne. Gromił wynikające z tego brzydkie słowa, bijatyki. Z drugiej strony przekonywał, że jedynie skutecznym i niewyczerpanym źródłem radości chrześcijanina jest Słowo Boże, jest życie sakramentalne, jest, podkreślał to również, abstynencja. Można powiedzieć, że błogosławiony Honorat Koźmiński w trzeźwości naszego narodu widział jego aktualny i przyszły warunek egzystencji i rozwoju. Uważał, że bez zwalczania tej kosztownej plagi narodowej nie może być mowy o moralnym odrodzeniu, o wskrzeszeniu bytu naszego państwowego, bo powtórzę, jego działalność była w czasie zaborów. Wszystkie przez niego zakładane zgromadzenia, a było ich wiele, miały pracować nad duchowym i moralnym odrodzeniem narodu, każde na swoim odcinku. Ale dwom z nich zalecił szczególnie działalność trzeźwościową. Siostrom służkom Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i braciom sługom Maryi. W tym miejscu pragnę przytoczyć fragment kazania wygłoszonego przez ojca Honorata w czwartą niedzielę Adwentu 1913 roku. Mówił wtedy tak: druga rzecz, która czyni drogi pańskie gładkimi, to skromność i czystość w myślach, słowach i całym zachowaniu się, tak przeciwna rozwiązłości. Trzecią zaś jest wstrzemięźliwość w napojach. Pijaństwo bowiem czyni drogę pożycia ostrą, a człowieka gorszym od nierozumnego zwierzęcia. Bo nałogowiec pije bez umiaru, pijąc bez umiaru rozprasza mienie, prowadzi do nędzy żonę i dzieci i życie sobie skraca, a co gorsza, duszę swoją potępia, bo pijaństwo, jak mówi święty Augustyn, jest matką wszystkich występków. Bracie i siostro, przedstawiennictwo błogosławionego ojca Honorata, módlmy się nie tylko dzisiaj o łaskę trzeźwości dla siebie, dla naszych bliskich, dla naszego narodu. Czyli tym samym módlmy się o wolność. Amen.

0: Uciekając się dzisiaj do duchowego wstawiennictwa Ojca Honorata, przedstawmy Panu Jezusowi ufne prośby.
1: Jezu, cichy i pokornego serca, umocnij swój Kościół do mężnego praktykowania ducha Ewangelii i głoszenia wolności wobec ideologii tego świata. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Jezu, cichy i pokornego serca, skrusz serca wyniosłych dyktatorów oraz możnych sprawujących wszelką władzę i daj pokój umęczonym narodom. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Jezu, cichy i pokornego serca, poślij wielu kapłanów do miłosiernej pracy w konfesjonałach oraz do posługi kierownictwa duchowego poszukującym. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Jezu, cichy i pokornego serca, dotknij swoim miłosierdziem grzeszników i przywróć im pragnienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Jezu, cichy i pokornego serca, przebacz błędy i grzechy naszym bliskim zmarłym, a w szczególności Edwardowi i Stanisławowi
0: i Stanisławie
1: i obdaruj ich zbawieniem. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Jezu, cichy i pokornego serca, naucz nas wszystkich tutaj zgromadzonych prowadzić ciche i głębokie życie wiary. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się w intencji uczestników sierpniowego Marszu Trzeźwości z parafii Rzezawa, którzy polecali i polecają Bogu trzeźwość naszych diecezjan. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Panie Jezu, uwielbiamy Twoją cierpliwość nad światem i ufamy, że nie opuścisz nas, słabych i potrzebujących Twojej pomocy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: czym stał się dla nas napojem duchowym. Przyjmij nas, Panie, zaraz przed Tobą, tylko pokoju serca z Boże. Myśmy Tobie podobali. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Przyjmij ofiarę z na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale. Pokornie Cię prosimy, aby wyjednały nam zbawienie przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, by dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, a razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Edwardzie, Stanisławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionym Honoratem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Chrystus.

0: Mohu demeşe. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkich, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
2: Na życie, które przed nami naznaczone wolnością, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
0: Pan z wami
1: i z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.

0: Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Nie zostawiaj dobrej okazji na ławce. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
5: Autolink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski apeluje o modlitwę w intencji papieża Leona XIV. U Ojca Świętego wykryto guzek w płucach. Jak poinformował sam papież, zmiana została wykryta na wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowana. W związku z operacją arcybiskup Tadeusz Wojda zwrócił się do wiernych z prośbą o duchowe wsparcie Ojca Świętego.
3: Gorąco zachęcam wszystkich naszych rodaków, aby otoczyli papieża modlitwą, aby modlili się o dobrą operację, o szybki powrót papieża do zdrowia, by mógł wrócić i dalej przewodzić Kościołowi, by mógł dalej umacniać wszystkich w wierze. Módlmy się za papieża, aby wszystko ułożyło się dobrze.
2: Kościół w Rzymie także jednoczy się na modlitwie za papieża z Rzymu, Aleksandra Nietopiel.
4: Prefektura Domu Papieskiego przekazała, że w związku z hospitalizacją papieża wszystkie audiencje zostały odwołane do 20 października. Leon XIV poinformował o planowanej operacji w niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański. Guzek wykryto u niego podczas rutynowych badań. Jak przekazał Watykan, zmiana jest niewielka, dobrze zlokalizowana i znajduje się we wczesnym stadium. Pobyt papieża w szpitalu ma potrwać około tygodnia.
2: 13 października przypada rocznica 6 i ostatniego objawienia Matki Bożej Fatimie w 1917 roku, podczas którego wydarzył się słynny cud słońca. Prawie 70 tysięcy świadków twierdziło wtedy, że słońce zaczęło wirować na niebie. Matka Boża ponowiła prośbę o codzienne odmawianie różańca oraz o wybudowanie kaplicy w miejscu objawień. Tymczasem w tarnowskim sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w sobotę odbędzie się Noc Pokuty, a w niedzielę uroczysty odpust. Najmłodsi poznają 12 apostołów, między innymi taki jest cel 4. diecezjalnego konkursu dla przedszkolaków pod hasłem Pójdź za mną, 12 apostołów, święty Piotr. Trwają zgłoszenia do tego konkursu. Dzieci mają okazję poznać imiona apostołów oraz dowiedzieć się, jaką mieli oni rolę w głoszeniu Ewangelii. Róża, Karolina i Olek z publicznego przedszkola imienia świętego Mikołaja w Tymowej także przygotowują się do konkursu.
5: Apostołowie byli przyjaciółmi Pana Jezusa.
6: Głosili Ewangelię.
7: Chodzili razem z Panem Jezusem. Pomagali mu.
8: Święty Piotr był rybakiem.
9: Jezus powiedział, że ty jesteś Piotr Opoka, a na tej opoce zbudujesz mój kościół i bramy piekielnego nie przemogą.
10: Był także Jan Apostoł.
11: Judasz. On zdradził Pana Jezusa.
12: Apostołem był także święty Paweł.
2: A my też dzisiaj możemy być apostołami i głosić Pana Jezusa?
13: Tak!
2: Konkurs jest skierowany do najmłodszych z diecezji tarnowskiej, uczęszczających do oddziałów dla dzieci 5- i 6-letnich, działających w przedszkolach oraz szkołach podstawowych. Koordynatorem konkursu jest Magdalena Bydnarek, wicedyrektor publicznego przedszkola imienia świętego Mikołaja w Tymowej.
14: Dzieci pogłębiają wiadomości o świętym Piotrze i apostołach. Uczymy się dzięki nim, jak możemy naśladować Pana Jezusa, jak możemy być przy Panu Jezusie. Konkurs składa się z takich trzech etapów. Pierwszy etap konkursu to przygotowanie w przedszkolu makiety, która prowadzi do Pana Jezusa i przedstawiamy w Czchowie 28 października łącznie z krótkim wierszem czterowersowym. Drugi etap konkursu to jest test wiedzy, za który odpowiada cała grupa, a trzeci etap to też jest praca wspólna, plastyczna, przygotowanie plecaka dla Pana Jezusa.
2: Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze tylko do 16 października, a finał będzie w Czchowie 28 października. To będzie już 29. parafialne forum rodziny w Ptaszkowej. Tegorocznym hasłem spotkania będzie pokój i dobro, przesłanie świętego Franciszka z Asyżu dla całej rodziny i świata. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę na terenie parafii imienia Maryi Panny w Ptaszkowej, mówi organizatorka Barbara Siedlarz.
15: Nam zależy na propagowaniu rodziny, w której mężczyzna to ojciec i mąż, kobieta to matka i żona, no i dzieci zrodzone z ich miłości, bo najbardziej dobrym środowiskiem dla dziecka jest rodzina stworzona właśnie z mężczyzny i kobiety. Tam dziecko czuje się najbezpieczniej i to chcemy propagować w naszym forum.
2: Po wszystkich niedzielnych mszach świętych w kościele Ptaszkowej będzie można zobaczyć scenkę z życia świętego Franciszka, a po Eucharystii i różańcu o 14 odbędzie się wręczenie nagród i wyróżnień. Chodzi o konkurs, na który z całej Polski wpłynęło 164 prace plastyczne i prawie 50 literackich związanych z życiem świętego Franciszka.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricó, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
3: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Autolink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
1: Po reklamie.

Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy teraz wszystkich do wspólnej modlitwy. Dziś różaniec poprowadzi Róża Świętej Kingi z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Rutce.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Królowo Boże, Ojca Świętego, klękamy do modlitwy, o którą wielokrotnie prosiłaś. Przez naszą modlitwę różańcową prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne w naszej Ojczyźnie. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Módlmy się o przymnożenie cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Będziemy rozważać tajemnice bolesne, a rozważania będą według słów świętego Jana Pawła II. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana jest w Ogrójcu. Jezus wyszedł na Górę Oliwną wraz z apostołami, by się modlić. Jak nauczał święty Jan Paweł II, modlitwa w Ogrójcu tłumaczy się nie tylko w związku z męką i śmiercią krzyżową, ale także niemniej ściśle z ostatnią wieczerzą. Papież przypominał, że modlitwa Jezusa w Ogrójcu otwiera na nas prawdę o powołaniu i posłannictwie Syna, który przyszedł na świat, ażeby wypełnić ojcowską wolę Boga, aż do ostatniego wykonało się.
1: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.

0: dramat Piłata nauczał święty Jan Paweł II, kryje się w tym pytaniu, cóż to jest prawda? Było to podstawowe pytanie o jego odniesienie do prawdy, a może próba ucieczki przez głosem sumienia, które wzywało, aby rozeznać prawdę i pójść za nią. Oskarżyciele Jezusa domagają się śmierci krzyżowej, chcą wydać wyrok skazujący na niewinnego. Na niewiele zdaje się, jak nauczał papież, półśrodki, do których uciekał się Piłat. Nie wystarcza okrutna kara biczowana, wymierzona oskarżonemu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie. Święty Jan Paweł II nauczał, kiedy Piłat wyprowadza Jezusa ubiczowanego i w cierniowej koronie zdaje się szukać słowa, które w jego mniemaniu powinno przekonać nieustępliwy tłum. Wskazując na Jezusa, mówi –

0: Oto człowiek. Jezus stał się bliski wszystkim cierpiącym. Jak rozważał papież, przybliżył się do świata ludzkiego cierpienia przez to, że sam to cierpienie wziął na siebie. W ten sposób przypominał nam, że cierpienie zawsze jest próbą, czasem nad wyraz ciężką próbą, której poddanie zostaje człowieczeństwo.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża na górę kalwaryjską. Jezus, podążając na Golgotę, dźwiga krzyż, który jako znak hańbiącej śmierci był zarezerwowany dla najniższej kategorii ludzi. W tym kontekście święty Jan Paweł II mówił do wierzących: Szymon jest z Cyreny, bądź solidarny z człowiekiem, który cierpi. Pomóż mu, zmień przymus zewnętrzny na wewnętrzną potrzebę serca. Dzięki Chrystusowi, jak przypominał papież, krzyż stał się kluczem. Odtąd przy pomocy tego klucza człowiek będzie otwierał drzwi głębi Bożej tajemnicy.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica piąta. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa. Święty Jan Paweł II mówił, że najbardziej paradoksalny aspekt tajemnicy Jezusa ujawnia się w ostatniej godzinie, w godzinie krzyża. Jest to tajemnica w tajemnicy, którą człowiek może jedynie adorować na kolanach. Jezus Chrystus uczy nas poprzez swoje cierpienie wrażliwości, delikatności i współczucia, ukazując krzyż jako znak miłości bez granic. Jak przypominał papież, choć Jezus umierał pogrążony w otchłani cierpienia, modlił się jeszcze o przebaczenie dla swoich oprawców. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Modlitwa o powołania kapłańskie zakonne. Dobry Ojcze, dzięki kapłanom głoszącym dobrą nowinę, celebrującym liturgię i udzielającym sakramentów, jesteś blisko mnie. To przecież przez ich posługę, wypowiadanie przez nich słowa przeistoczenia, Twój Syn Jezus Chrystus staje naprzeciw mnie żywy, prawdziwy. To dzięki nieustannej modlitwie braci i sióstr zakonnych spływa na nas cały zdrój Twoich łask. Święty Jan Paweł II napisał, że każde powołanie kapłańskie w swojej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc was trwał. Za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II papieża, wsłuchującego się w Twój głos, proszę Cię, Ojcze, o święte powołania kapłańskie zakonne. Proszę, aby ci, do których skierujesz zaproszenie do stanu duchownego, nie zawahali się, ale umieli z radością na nie odpowiedzieć. Ci zaś, którzy pójdą za Twoim głosem, niech będą świętymi, by trwał ich owoc w pracy apostolskiej. Lowo Ojca Świętego,
4: Módl się za
0: Grupa
4: nami.
0: Modlitewna w naszej parafii zwraca się do Ciebie jako całej, jako czułej matki. Poproś swego Syna Jezusa, aby łaskawym okiem wejrzał na naszą parafię i powołał do służby Bożej dziewczynę lub młodzieńca. Bo jesteśmy zasmuceni, że w tym roku do wieczności Bóg powołał dwóch kapłanów, którzy długie lata pracowali w naszej parafii, a przez kilka ostatnich lat cztery siostry zakonne wywodzące się z naszej parafii zostały powołane do wieczności. Dlatego wierząc w Twoje wstawiennictwo wołamy, pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna,
2: i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie. Yeah.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
2: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
3: Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
3: Zapraszamy na kolejny odcinek audycji Biblia krok po kroku. Dzisiaj 27 rozdział Księgi Kapłańskiej. Proszę Ojca, tenże 27 rozdział to swoisty katalog wysokości ofiar i dziesięcin dla buchaltera. Co oznaczało ślubowanie, o którym czytamy, i dlaczego ślubowane osoby były wyceniane w zależności od wieku i płci?
4: Najpierw warto zwrócić uwagę na to, że 26, a więc przedostatni rozdział Księgi Kapłańskiej, wydaje się zamykać pewną całość. A więc ten rozdział 27, gdyby pojawił się w jakiejś współczesnej książce, to pojawiłby się z adnotacją załącznik, aneks. Przypomnijmy sobie, co jest głównym tematem Księgi Kapłańskiej. Jest nim kult. Są ofiary. O jakich ofiarach mówi ta księga? O ofiarach ze zwierząt, z produktów rolnych, z tego, co się da wytworzyć z plonów ziemi. A po co jest ten aneks? Aneks jest po to, żeby ten system ofiar w naturze przenieść w nową rzeczywistość życia społecznego, zwłaszcza gospodarczego. Na czym polega istota tego aneksu? Jest to tabela ustalająca, w jaki sposób przelicza się wartość ofiar w naturze na wartości pieniężne. My jesteśmy tak przyzwyczajeni do gospodarki pieniężnej, że trudno nam sobie wyobrazić, że nie ma czegoś takiego jak pieniądz. Dlaczego? Bo pieniądz jest to jedna z tych komplikacji, które powstały, żeby ułatwić nam życie. Tak jak zmywarka do naczyń. Jest wyobrażalny świat bez zmywarki do naczyń, ale prościej jest posłużyć się tym rozwiązaniem technicznym. Pieniądze to też jest rozwiązanie techniczne, które wiele rzeczy w wymianie handlowej i w innych dziedzinach życia czyni prostszy. Ale trzeba to narzędzie upraszczające życie skonstruować. I właśnie ten 27 rozdział to jest próba skonstruowania instrumentu finansowego obsługującego sferę kultu. Pytała pani o te różnice dotyczące wyceny kobiety, mężczyzny, osoby w pełni sił, osoby nie w pełni sił, a więc osoby młodocianej na przykład. Po prostu i zwyczajnie te osoby miały bardzo różną wartość handlową. W momencie, kiedy osoba bywa traktowana jak towar, a w systemach prawnych dopuszczających niewolnictwo tak było, te systemy rzutowały także na sferę kultu. W jaki sposób? Dostarczały paradygmatu, dostarczały modelu myślenia o relacjach w ramach kultu. Kim jest człowiek wobec Boga? Jest jego własnością, jest więc jego niewolnikiem. A więc opisując człowieka w kategoriach jego wartości handlowej, chce się przede wszystkim pokazać tę prawdę o zależności człowieka od Boga pojmowanej na wzór zależności niewolnika od Pana. I żeby to, ten model potraktować serio, żeby to nie była tylko metafora, bo metafora kończy się na języku, A żeby pokazać, że to jest jednak coś realnego, prawdziwego, to trzeba powiedzieć, no tak, jak jesteśmy niewolnikami Boga, to młody mężczyzna jest wart tyle, kobieta jest warta tyle, a stary dziadyga jak ja jest wart tyle, bo już długo nie pociągnie. I to właśnie o to, o to chodzi, stąd te różnice stawek.
3: No dobrze, to proszę ojca, w takim razie jak rozumieć stwierdzenie zawarte w 29 wersecie, który mówi o tym, że człowiek może być poświęcony dla Pana jako herem? I dlaczego nie mógł być wykupiony, tylko musiał zostać zabity?
4: To wymaga od nas, żebyśmy odróżnili model od tego, co się rzeczywiście działo.
3: Od praktyki.
4: Składanie ofiar z ludzi w religii przedwygnaniowej, w jachwizmie, i w religii powygnaniowej, tym bardziej w judaizmie, było zabronione. Gdyby w świątyni złożono ofiarę z człowieka, to nie trzeba by było prosić Babilończyków o wykonanie usługi zniszczenia tej świątyni i Izraelici zniszczyliby ją własnymi rękami, bo stałaby się miejscem splugawionym. Natomiast chodzi o to, żeby powiedzieć w sposób bardzo dosadny, nie zostawiający jakiegokolwiek marginesu wątpliwości, że życie człowieka jest własnością Boga. Należy do Boga. Jeżeli tę samą prawdę w 22 rozdziale Księgi Rodzaju chciano opowiedzieć w opowiadaniu o Akedzie, o związaniu Izaaka, o tej ofierze z Izaaka, do której nie doszło, no to trzeba było stworzyć ten zawijas narracyjny w postaci tego, że Bóg w ostatniej chwili mówi nie, nie zabijaj, podsuwa zwierzę ofiarne na miejsce człowieka. Jeżeli w Księdze Sędziów Jefte składa ofiarę ze swojej córki, to to bynajmniej nie jest mu policzone jako zasługa. Ta dziewczyna jest przedstawiona w takiej pozie heroicznej, to znaczy ona jest gotowa oddać się na ofiarę, skoro ojciec złożył taki ślub, to zobowiązanie wobec Boga jest czymś poważnym i ona tego nie kwestionuje, ale czyn Jeftego polegający na tym, że dopuścił, że jakikolwiek człowiek zostanie złożony na ofiarę, był czynem w oczach Boga złym i spotkał się z taką, no, swego rodzaju karą, czy z konsekwencją, która bardzo mocno zraniła tego, kto ten błąd popełnił. Więc nie ma powodów, żeby sądzić,

0: dosyć powszechna swego czasu. Świat tej klasycznej starożytności, jak to poznał? Przez Kartagińczyków, czyli przez Fenicjan, którzy wyemigrowali do Afryki Północnej. Natomiast Izrael ofiar z ludzi nie składał, ale jakoś trzeba było powiedzieć, że Bóg jest Panem, absolutnym właścicielem ludzkiego życia.
1: Bardzo dziękuję i poproszę o zadanie dla słuchaczy.
0: Drodzy Państwo, przepisy, które znajdujemy w 27 rozdziale Księgi Kapłańskiej, dotyczą zamiany zobowiązań rzeczowych na pieniężne. Czy pieniądze uznawano za właściwą ofiarę? Czy w tej warstwie teologicznej zachowano raczej tę starą wizję, że Bogu oddajemy siebie, to co żywe, to co rodzi ziemia i tak dalej?
1: Bardzo dziękuję i niezmiennie zachęcamy Państwa do troski o Radio Warszawa, do wspierania tego radia, bo to radio gra dla nas, dla Państwa. Rozmawiali dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
0: i pani Joanna Człapska,
1: czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże!

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Autopromocja. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Rozpoczęła się hospitalizacja Leona XIV. Ojciec Święty pozostanie w klinice Gemelli około tygodnia. Nikt się tego nie spodziewał, ale rokowania są dobre. Towarzyszymy papieżowi naszą modlitwą, mówi kardynał sekretarz stanu. W Watykanie zakończyła się rada konsultacyjna najważniejszych sanktuariów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w klinice Gemelli, udał się tam na operację. Jak poinformował w niedzielę sam papież, lekarze zdiagnozowali w jego płucach niewielkiego guza. Leon XIV zdecydował się na jego usunięcie.
3: Do kliniki Gemelli Ojciec Święty przyjechał tuż po godzinie 13. Na miejscu powitali go dyrektor placówki, delegacja chorych, a także kilkudziesięciu wiernych, którzy spontanicznie przybyli na miejsce. Ponieważ papieski apartament, w którym w przeszłości przebywali Jan Paweł II i papież Franciszek, jest aktualnie w remoncie, Leon XIV zajął inne pomieszczenia. Operację usunięcia guza powierzono ekipie lekarzy pod kierunkiem profesora Stefana Margaritora. Przewiduje się, że hospitalizacja potrwa około tygodnia, a Stolica Apostolska będzie na bieżąco informować o stanie zdrowia Ojca Świętego. Pierwszy oficjalny komunikat zostanie ogłoszony jeszcze dziś, ale dopiero wieczorem po wybudzeniu papieża z narkozy.
2: W szpitalnej kaplicy pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w klinice Gemelli przez cały czas trwa modlitwa w intencji Leona XIV. Na godzinę 18 zapowiedziano tam różaniec w łączności ze wszystkimi rzymskimi parafiami pod przewodnictwem kardynała Baldorejny. O bliskości z papieżem zapewnił też kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin.
4: Jestem zaniepokojony, bo nie spodziewaliśmy się tego, ale jesteśmy też poruszeni spokojem, z jakim papież o tym mówi. Jesteśmy również dobrej myśli, ponieważ jak powiedział sam Leon XIV, zostało to wcześniej wykryte i szybko można przeprowadzić operację. Wiemy, że kiedy interweniuje się na czas, to problem da się rozwiązać. Jesteśmy pełni ufności, ale towarzyszymy papieżowi naszą modlitwą i miłością. Reakcja wiernych na tę wiadomość pokazuje, jak bardzo ludzie go kochają i cenią. Wspieramy go naszą modlitwą. Nikt się tego nie spodziewał, ale jak mówi sam papież, takie są Boże niespodzianki.
2: Stolica Apostolska zaprosiła na konsultacje przedstawicieli 16 najważniejszych sanktuariów. Jak mówi przeor Jasnej Góry, wynika to z nowej roli tych kluczowych miejsc kultu we współczesnym świecie. Do sanktuariów docierają również ludzie dalecy od kościoła czy wręcz niewierzący. Niekiedy przeżywają tam nawrócenie. Zdarza się to również w Częstochowie, zapewnia ojciec Grzegorz Prus.
5: To też jest okazja do wzięcia udziału w takiej konsultacji, która nas samych też ubogaca, bo słuchamy tego, co inni mówią, co organizatorzy proponują, spojrzenie na ideę sanktuarium właśnie od takiej strony powszechnego kościoła, bo my przyjeżdżamy z jakiegoś jednego terenu, a tutaj raptem jesteśmy w sercu kościoła, w Stolicy Apostolskiej i mamy tą perspektywę przez ten udział z różnych stron, bardzo szeroką wtedy. To daje jednak dużo takiego spojrzenia szerszego, nawet na to nasze sanktuarium.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Maryjo, Jasnogórska Pani, nasza Matko i Królowo. Październik to szkoła Maryi, w której Kościół oddycha różańcem. Październik prowadzi nas do Twojej szkoły. Każdego dnia bierzesz nas za rękę i uczysz patrzeć na Jezusa, słuchać Jego słowa i iść Jego drogą. W tej szkole nie potrzeba wiele słów. Wystarczy różaniec, modlitwa, której rozważamy tajemnicę życia Jezusa i uczymy się kochać tak, jak Ty kochałaś. Październik to miesiąc, w którym Kościół oddycha modlitwą różańcową. W świątyniach, w kaplicach i rodzinnych domach rozbrzmiewa Zdrowaś Maryjo. Tysiące serc łączy się w jedną modlitwę za Kościół, Ojczyznę, rodzinę i pokój na świecie. Jak przypominał papież Leon XIII, różaniec jest szczególną drogą błagania Boga o pomoc za wstawiennictwem Maryi. Maryjo, ucz nas tej modlitwy. Niech różaniec nie będzie jedynie październikowym zwyczajem, ale szkołą wiary na całe życie. Niech uczy nas pokory, cierpliwości, przebaczenia i zaufania Bogu. Kiedy bierzemy do ręki różaniec, Ty bierzesz nas za rękę i prowadzisz do Jezusa. Dziś 13 października, w dniu zakończenia tegorocznych nabożeństw fatimskich, powracamy do Twego wezwania z Fatimy. Módlcie się, pokutujcie, nawracajcie się. Nie chcemy, aby wraz z ostatnim nabożeństwem zakończyła się nasza modlitwa. Nie chcemy odkładać różańca, gdy zamilkną październikowe świątynie. Fatima nie jest tylko wspomnieniem, jest wezwaniem, które wciąż czeka na naszą odpowiedź. Świat nadal potrzebuje modlitwy. Rodziny potrzebują pojednania, młodzi nadziei, a narody pokoju. Dlatego dziś mówimy Ci, Maryjo, chcemy iść dalej z różańcem w ręku. W tym roku, przeżywając jubileusz 200-lecia Żywego Różańca, dziękujemy za błogosławioną Paulinę Jaricot i za wszystkie pokolenia różańcowych apostołów. Dziękujemy za kapłanów, zelatorów, zelatorki, którzy każdego dnia wiernie ofiarują swoje codzienne Zdrowaś Maryjo. Ale jubileusz zobowiązuje nas także do troski o przyszłość. Trzeba nowych róż różańcowych, dzieci, młodzieży, rodzin i mężczyzn, którzy odkryją, że ta prosta modlitwa może przemieniać serca i świat. Niech w październiku w naszych parafiach będzie niedziela różańcowa,

0: W Efezie, w domu Maryi, jest figura bez rąk. Wszyscy mówią, że to my jesteśmy rękami Maryi. Natomiast gdzie są Twoje dłonie? Jedna trzyma tych, którzy chwytają za różaniec, a Ty, Maryjo, prowadzisz nas do nieba. A druga ręka bierze tych, za kogo się modlimy. Maryjo, bierzesz chorych, dzieci, młodzież, która się zagubiła, nasze rodziny, nasze parafie, wszystkich tych, których polecamy w naszej modlitwie różańcowej. Maryjo, spraw, aby każda parafia stawała się różańcowym wieczernikiem, a każda róża żywym sercem wspólnoty. Niech z naszej modlitwy rodzą się konkretne dzieła miłości i misyjnego zaangażowania. Jasnogórska Matko, powierzam Ci Kościół, Ojczyznę, nasze rodziny, dzieci, młodzież. Prosimy o pokój dla świata, umocnienie dla kapłanów, nadzieję dla cierpiących. Maryjo, prowadź nas dalej. Ucz nas modlitwy, która nie ustaje wraz z końcem października. Niech różaniec będzie oddechem naszej wiary każdego dnia, a Twoja szkoła niech prowadzi nas zawsze do Jezusa. Królowo Różańca Świętego, jestem, pamiętam, czuwam i tutaj przed Tobą składam swoje kolejne zdrowaś, Maryjo.
1: W godzinie modlitwy apelowej polecamy Ci, Maryjo, Ojca Świętego Leona XIV, cały Kościół Powszechny, obecnego wśród nas, arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, naszego ojca generała i ojca przeora, wszystkich ojców i braci naszego zakonu. W duchowej łączności z dziś ustanowionym sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego w Warszawie, w kościele seminaryjnym na krakowskim przedmieściu, wypraszamy obfite owoce duchowe dla tego miejsca. Przynosimy Ci intencje, z którymi przybyły tutaj grupy pielgrzymkowe. Są z nami maturzystki z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce, osadzie z opiekunami. Modlitwą ogarniamy parafię pod wezwaniem świętego Mikołaja w Jaszkowej Górnej w diecezji świdnickiej, którą nawiedzasz w kopii jasnogórskiego wizerunku. Powierzamy dobrodziejów Jasnej Góry intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej i te, z którymi tutaj stajemy. Rozważamy tajemnicę dźwigania krzyża. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
6: zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między

0: między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz

0: Syna Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.
1: Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tych, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas udawaj.
2: O udzielenie apelowego błogosławieństwa prosimy arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego.
3: Radujemy się w Kościele Polskim, że obok takich filarów spowiedników i duszpasterzy sakramentu pokuty, jak święty Jan Wianney czy święty ojciec Pio, mamy swojego ojca Honorata Koźmińskiego, męczennika konfesjonału, a jednocześnie założyciela ponad 23 zgromadzeń zakonnych w czasie niełatwym zaborczych i dla Polski, i dla Kościoła. To on przyczynił się do ustanowienia święta Matki Bożej Częstochowskiej. To on również, tak jak święty Grignion, Maria Grignion, podpowiedział wprost papieżowi Janowi Pawłowi II owo zawołanie tuus totus, albo totus tuus, cały Twój. To jest wskazanie również dla nas. I pozwólcie, że jeszcze jedną sprawę przedstawię. W ostatnim tygodniu ojciec Przeor i ojciec Kustosz podarowali Ojcu Świętemu Leonowi XIV wizerunek naszej Matki Jasnogórskiej. Niech ona go teraz wspomaga swoim wstawiennictwem w czasie jego cierpienia i wyzwolenia z choroby i powrotem do pełni sił dla Kościoła.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.
2: Wspólnotowy charakter Kościoła. Kolejny punkt programu duchowego, nad którym chcemy pochylić się w tym jubileuszowym roku, dotyczy sprawy fundamentalnej dla naszej codzienności. Nasz statut przypomina nam o konieczności dbania o wspólnotowy charakter Kościoła poprzez stworzenie ścisłych więzów między członkami żywego różańca. Żyjemy w świecie, który cierpi na bardzo poważną duchową epidemię. Tą chorobą jest potężna samotność i chorobliwy indywidualizm. Choć dzięki nowoczesnej technologii, internetowi i telefonom jesteśmy teoretycznie połączeni ze sobą jak nigdy wcześniej w historii, to w rzeczywistości ludzie czują się coraz bardziej odizolowani, opuszczeni i zamknięci w czterech ścianach swoich domów. Ten sam duch indywidualizmu próbuje wkraść się do naszego życia religijnego. Szatan podpowiada człowiekowi kłamstwo: modlitwa to twoja prywatna sprawa. Pan Bóg jest w twoim sercu, nie potrzebujesz do tego innych ludzi. Nie potrzebujesz parafii ani żadnej wspólnoty. Błogosławiona Paulina Jaricot wiedziała, że chrześcijanin pozostawiony samemu sobie jest bezbronny. Porównywała samotnego człowieka do pojedynczego węgla, który wyjęty z ogniska natychmiast stygnie i pokrywa się popiołem. Dlatego z tak wielkim uporem powtarzała, że żywy różaniec nie jest tylko sumą pojedynczych osób odmawiających paciorki, ale jest prawdziwą, głęboką wspólnotą serc. Pisała: niech nas zjednoczy ściślej niż kiedykolwiek miłością Jezusa Chrystusa. Co to oznacza w praktyce? Polski statut w paragrafie drugim przypomina nam, że choć każdy z nas modli się tajemnicą, która mu przypada w miejscu i czasie przez siebie wybranym, to jednak istotą żywego różańca jest więź modlitewna. To świadomość, że kiedy wieczorem klękam do modlitwy, nie jestem sam. Za mną i obok mnie stoi 19 innych osób z mojej róży, które w tym samym czasie, w tych samych intencjach szturmują niebiosa. Ta wspólnota staje się realna i widzialna przede wszystkim podczas miesięcznych spotkań formacyjnych połączonych ze zmianą tajemnic. Statut zaleca, aby wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, członkowie róż zbierali się przynajmniej raz w miesiącu na wspólną modlitwę i konferencję. Te spotkania mają ogromną wartość duszpasterską. To czas, w którym możemy spojrzeć sobie w oczy, podać rękę, zapytać o zdrowie, podzielić się radościami i troskami. Dla wielu starszych, chorych czy samotnych osób w naszych parafiach takie comiesięczne spotkanie koła różańcowego to jedyna okazja w miesiącu, by wyjść z domu, poczuć się potrzebnym i doświadczyć autentycznej ludzkiej życzliwości. Wspólnota żywego różańca to także braterska solidarność w chwilach trudnych. Obowiązkiem członków zapisanym w naszych zasadach jest odwiedzanie chorych współbraci z róży oraz modlitewna pamięć o nich. Ta łączność nie kończy się nawet w momencie śmierci. Statut nakłada na nas piękny, poruszający obowiązek udziału w pogrzebie zmarłego członka naszej róży oraz otoczenia jego duszy modlitwą o wieczne zbawienie. Kościół, który uobecnia się w żywym różańcu, to kościół bliski, rodzinny, w którym nikt nie jest anonimowy i nikt nie zostaje sam ze swoim krzyżem. Budujmy i chrońmy te ścisłe więzy w naszych różach. Niech nasze róże różańcowe będą w parafii żywym dowodem na to, że miłość Chrystusa naprawdę potrafi zjednoczyć ludzi i uczynić z nich jedną, kochającą się rodzinę. zadanie duchowe na dziś. Zastanów się nad swoimi relacjami z ludźmi z Twojej żywej róży. Czy znasz ich imiona? Czy wiesz, z jakimi problemami się mierzą? Postanów sobie, że przy najbliższym miesięcznym spotkaniu róży podejdziesz do kogoś, z kim dawno nie rozmawiałeś, uśmiechniesz się i zamienisz choć kilka słów pełnych życzliwości.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Od września w każdy wtorkowy wieczór zapraszam na program Muzyczny Firmament, czyli to i owo o gwiazdach muzyką oprawionych. Krzysztof Borowiec. Anegdot dotyczących Phila Collinsa jest naprawdę sporo, bo jego kariera jako kompozytora i instrumentalisty zawiera nie jeden paradoks, bo też część najbardziej znanych piosenek powstała niemal przypadkiem, z improwizacji, żartu, pomyłki albo czegoś, co miało być tylko roboczym szkicem. Collins był przez lata trochę człowiekiem z zewnątrz w zespole Genesis. Sam żartował, że był raczej klasowym błaznem, a Tony Banks, Mike Rutherford i Peter Gabriel znali się jeszcze ze szkoły. Opisywał ich spory w bardzo brytyjski sposób. Ukradłeś mi kątomierz. Jakby to byli uczniowie kłócący się na szkolnym korytarzu. A przecież właśnie ten błazen z tyłu zespołu stał się człowiekiem, który po odejściu Gabriela musiał nauczyć resztę Genesis, jak wykonywać stare piosenki. Potem zaczął pisać własne i zarazem śpiewał. A jeszcze później okazało się, że jego piosenki potrafią sprzedawać się szybciej niż płyty całego zespołu. Sam Collins wspominał, że kiedy jego płyta Face Value zaczęła odnosić ogromny sukces, trochę wstydził się mówić o tym Banksowi i Rutherfordowi, bo ich solowe wydawnictwa nie sprzedawały się równie dobrze. Tony Banks miał podobno powiedzieć: chcieliśmy, żebyś mu się udało, ale nie aż tak bardzo. Anegdota dotycząca piosenki In the Air Tonight jest chyba najbardziej znaną, związaną z Collinsem, tyle że zmyślona. Przez lata opowiadano, że Collins widział człowieka, który pozwolił mu komuś utonąć, a potem napisał piosenkę o tym wydarzeniu. Były nawet wersje, według których Collins miał zaprosić winowajcę na koncert i zaśpiewać mu utwór prosto w twarz. Collins wielokrotnie wyjaśniał, że nic takiego się nie wydarzyło. Piosenka powstała w czasie jego osobistego kryzysu, a tekst w dużej mierze został zaimprowizowany przy mikrofonie. Co ciekawe, charakterystyczne brzmienie perkusji również narodziło się z eksperymentu studyjnego. Collins pracował nad materiałem na Face Value po rozpadzie pierwszego małżeństwa. W nowym studiu miał prymitywny, ośmiośladowy magnetofon i automat perkusyjny Roland CR78. Najpierw powstał właściwie tylko rytm, potem kilka akordów na syntezatorze Prophet 5. Collins włączył mikrofon i zaczął śpiewać. I tu rzecz niezwykła. Większość tekstu zaśpiewał spontanicznie, bez wcześniejszego napisania słów. Dopiero później spisał to, co usłyszał na taśmie. Zachował nawet kartkę, na której zanotował tekst. Była to kartka zostawiona przez dekoratora. Jeszcze zabawniejsze jest to, że słynne wejście perkusji, które stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych momentów w muzyce lat 80., początkowo było po prostu efektem eksperymentów z techniką studyjną. Collins odkrył niezwykłe brzmienie podczas pracy nad nagraniami Petera Gabriela, kiedy perkusja została przepuszczona przez obwód, tak zwany reverse talkback. Hugh Padgham natychmiast usłyszał w tym coś niezwykłego. Oto In the Air Tonight.

A teraz jedna z zabawniejszych historii dotycząca piosenek z repertuaru Phila Collinsa. Artysta chciał nagrać coś tanecznego, choć sam przyznawał, że ludzie raczej nie kojarzyli go z muzyką, przy której można tańczyć. Siedział przy automacie perkusyjnym i podczas nagrywania partii przewodniej zaczął improwizować wokal. Z ust wypadło mu s-s-s-s-dio. Nie było to żadne słowo, po prostu sylaby pasujące do rytmu. Collins próbował później znaleźć normalne słowo, które pasowałoby równie dobrze. Nie znalazł. Zamiast więc szukać normalnego tytułu, pozostawił te przypadkowe sylaby. I tak powstał tytuł jednego z największych przebojów albumu No Jacket Required. Z czasem artysta wymyślił dla utworu historię dziewczyny, która podoba się szkolnemu chłopakowi. W jednym z wywiadów żartował, że gdzieś na świecie mogą już istnieć dzieci nazwane studio. I tak oto bezsensowne słowo stało się tytułem utworu, który dotarł do pierwszego miejsca Billboard Hot 100. Bo czasami przebój potrzebuje słowa. A czasami wystarczy, że słowo dobrze brzmi. A zatem studio.

piosenką I Can Dance wiąże się bardzo collinsowska historia, bo Collins to muzyk, który potrafi zrobić z przypadku coś bardziej skutecznego niż z najbardziej przemyślanej konstrukcji. I Can Dance nie narodziła się jako jakiś wielki manifest artystyczny. Zespół Genesis pracował nad materiałem do albumu We Can't Dance i kiedy pojawił się prosty bluesrockowy riff, nie próbowali nawet stworzyć poważnej piosenki. Zaczęli bawić się tym gitarowym riffem i rytmem, a Collins zaczął żartobliwie śpiewać. Piosenka miała w sobie coś z wygłupu i parodii. Zresztą sam tytuł był przecież autoironiczny. Inspiracją dla Collinsa była m.in. maniera wokalna Rolanda Gifta z zespołu Fine Young Cannibals oraz reklama jeansów. I tak z luźnego wygłupu powstał utwór, który muzycy Genesis traktowali początkowo niemal jak dowcip. Dowcip ten jednak okazał się jednym z największych przebojów. A zatem I Can Dance.

Od września w każdy wtorkowy wieczór zapraszam na program Muzyczny Firmament, czyli to i owo o gwiazdach muzyką poprawioną. Krzysztof Borowiec.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
3: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
4: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
5: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zaczynamy folkową listę przebojów. W naszym programie dzisiaj będziemy grać jeszcze inaczej niż do tej pory. To znaczy zaprezentujemy kilka zespołów oczywiście. Po dwa utwory każdego zespołu dzisiaj, czyli mniej więcej sześć zespołów powinno się zmieścić. Bo będziemy grać z jednej płyty. To jest ciekawy taki projekt zrealizowany przez wiele zespołów, ale tak naprawdę przez lokalną grupę działania i stowarzyszenie. O tym parę słów za chwilę. No, a otworzymy program nagraniem, które może nie do końca mieści się w kanonie folkloru i folkowej listy przebojów, ale bardzo ciekawe. W wykonaniu zespołu dziecięcego, który ma różnorodny repertuar, zespołu, któremu przygrywa kapela jak najbardziej już folkowo brzmiąca. Chciałem to pokazać, bo kto wie, co będzie za lat 50, może to będzie właśnie przejaw folkloru i ludowej twórczości, zwłaszcza w takich regionach jak Muszyna, która jest specyficznym regionem, a tam właśnie teraz zmierzamy muzycznie, no bo w Muszynie trudno powiedzieć jednoznacznie, jaka tam tradycja etnograficzna powinna przeważać. To z racji historii choćby Muszyny, miasto kiedyś własność biskupów krakowskich, więc tam zupełnie inna ludność była otoczona, to miasto też wioskami w większości łemkowskimi. I tak będziemy słuchać grupy Popradzkie Smyki. To jest dziecięcy zespół wokalno-instrumentalny, która ma w repertuarze utwory inspirowane regionem Doliny Popradu. Piosenki dedykowane historii, legendom, zakątkom Muszyny. No, grupa koncertuje po prostu podczas wielu uroczystości w Muszynie, lokalnie bardzo znana i należy się z tego cieszyć. Tej grupie przygrywają Muszyniacy. Muszyniacy to kapela, która w folkowej bywała w zestawieniach do głosowania również. I w ich wykonaniu usłyszymy dwa utwory. Najpierw będzie Słoneczko zaszło, a później ta muszyńska nuta.

Pozostaniemy geograficznie niemal w tym samym rejonie, bo będziemy trzymać się Popradu, będziemy się trzymać też uzdrowisk, jak najbardziej, ale granie już zupełnie inne. Granie, no takie jednak już bardziej, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w folkowej liście przebojów. Zresztą zespół, który w zestawieniu do głosowania bywał wiele razy. I w sumie przypomniły dwie piosenki w ich wykonaniu, które też w zestawieniu do głosowania kiedyś były. Grupa nazywa się Hoverna, a usłyszymy w ich wykonaniu piosenkę Krynica Zdrój, czyli opowieść o uzdrowisku, czyli będziemy niedaleko Muszyny, a później też Hoverna oczywiście pod Gaickiem nam zagra.

Wspominałem wcześniej, że kilka słów powiem o płycie, z której wszystkie dzisiejsze utwory pochodzą, bo to jest rzecz niezwykła. Tak różne etnograficznie i różne też muzycznie. Płyta nazywa się Perły Korony Beskidu Sądeckiego. Ma podtytuł Kraina, która łączy. No bo łączy górali, Lachów i Pogórzan. Bardzo różnorodne grupy etnograficzne, grające przeróżną muzykę. A dzisiaj na dodatek jeszcze będzie wiele zespołów dziecięcych, bo były popradzkie smyki, no a teraz będą po lachosku grały piecuchy, czyli to jest miejscowość Nawojowa. Czemu ty dziewce w dole stoisz? Takie pytanie tytułowe. No i drugi utwór, Kiej zem był małym chłopcem. Piecuchy to folklor lachowski. Niedawno zostały też nagrodzone wyróżnieniem przyznawanym przez CIOF. To jest taka światowa organizacja folklorystyczna. Jeszcze raz gratuluję. Miałem okazję być na tej uroczystości i naprawdę było to bardzo sympatyczne. Posłuchajmy, jak grają piecuchy.

Mówiłem, że na tej płycie, o której tytuł wymieniałem, czyli Perły Korony Beskidu Sądeckiego, jest muzyka z różnych regionów. No to jeszcze trzeba powiedzieć, kto tę płytę w ogóle wydał. A mianowicie stało się to lat temu, około 10 pewnie, LGD Korona Sądecka i Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego. No i tak mamy właśnie Lachy, Górale Czarni, czyli Nadpopradcy i też Pogórzanie tutaj się prezentują. No i zespół z Muszyny, którą trudno zakwalifikować etnograficznie. Kraina, która łączy, bo tak naprawdę, no to jest właśnie, można powiedzieć, powiat nowosądecki. To jest kraina, to jest Sądecczyzna historyczna, która łączy rzeczywiście różnorodne etnograficzne grupy, ale które mają też ze sobą wiele wspólnego, co słychać choćby w mowie, co widać w strojach też, a i w śpiewie pewnie też. Kto może, ten niech znajdzie. Przed nami grupa Kowalnia w dwóch utworach. W polu grusza stoi, a drugi to z łączki na łączkę. Czyli jedziemy do Stróż. To jest taka miejscowość ze znanym przez wiele dziesięcioleci węzłem kolejowym.

Ze Stróż możemy pociągiem przejechać w sumie, do Piwnicznej, nawet do Łomnicy też, proszę bardzo, jak najbardziej. Trochę nam zejdzie, ale przejedziemy. Już nie ma tego zespołu, a był i był bardzo ciekawym projektem. To zespół dziecięcy, Górale Czarni, ale ten zespół też nagrał ciekawą płytę z jazzmenami, w ogóle wspólnie muzykowali z nimi w pewne wakacje. Bardzo ciekawy projekt to był. Została po nim płyta i dobrze, a my posłuchamy Pirogów Łomnicońskich, bo tak się nazywali, w dwóch utworach, Do Góry Polana i Z Góry po Polanie. Jedno to jest mocne śpiewanie z instrumentami, a drugie to są piękne damskie głosy, a cappella, w zasadzie damskie, no dziecięce, młodzieżowe, można tak powiedzieć.

Dzisiejszy program kończymy wizytą w Świniarsku. Tam jest zespół Świniarsko. Te utwory, które teraz zaprezentuję, pochodzą w sumie z początków nagrań tej grupy, bo grupa doczekała się już całej pełnej płyty. To są dwa utwory, Momia Konisia i Rosi Dyscyk. Chciałem powiedzieć, że wróciłem do tej płyty po wielu latach, jeszcze nigdy jej w całości nie prezentowałem w naszym programie, bo myślę, że to jest też świetny sposób na promocję kilku zespołów naraz. Wiele zespołów ma nagranych, 2, 3, 4 utwory, ale nie ma materiału na całą płytę. Warto się zebrać i warto spróbować wspólnie utworzyć płytę, niekoniecznie pochodząc z jednego regionu etnograficznego. To nawet będzie ciekawe, kiedy połączy się rzeczy bardzo różnorodne. My dzisiaj na koniec programu gramy Świniarsko, Momia Konisia i Rosi Dyscyk, a ja życzę Państwu dobrej niedzieli, dobrego tygodnia, no i słyszymy się w Folkowej za tydzień. Do usłyszenia wszystkim, mówi Andrzej Zarych.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.